Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: Waszyngton odwołuje rozmieszczenie w Polsce 4000 swoich żołnierzy. Prezydent zabrał głos w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry do USA. Służba więzienna zastanawia się nad protestem. Wiemy z jakiego powodu.
1: SK Rock. Raport.
0: 6. Michał Poklękowski, dzień dobry, zapraszam na pierwszy dziś czwartkowy raport. Siły lądowe USA nagle odwołały planowane wcześniej rotacyjne przemieszczenie ponad 4000 żołnierzy brygady pancernej do Polski, podał portal Army Times. Szef MON-u stwierdził, że ta sprawa nie dotyczy Polski i wiąże się z zapowiadanymi wcześniej decyzjami.
2: To jest raport.
0: Jasne stanowisko prezydenta w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry do USA. Nie wyobrażam sobie, by w jakikolwiek sposób mogła wpłynąć na relacje polsko-amerykańskie, zapewniał Karol Nawrocki.
3: Ważne są kwestie militarne, wojskowe, kwestie bezpieczeństwa. Grupa G20, 300 lat relacji transatlantyckich, polskich i amerykańskich w odniesieniu do wartości, a nie wiza i wyjazd człowieka, który nie mógł się spodziewać uczciwego procesu w Polsce.
0: Zbigniew Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Wcześniej przebywał na Węgrzech, gdzie dostał polityczny azyl. Prokuratura sprawdza, czy inne osoby pomagały posłowi PiS-u w wyjeździe do Stanów Zjednoczonych. Czy będzie protest w służbie więziennej? Na razie związkowcy stawiają na dialog. Chodzi o kwestię dodatku mieszkaniowego dla funkcjonariuszy służby więziennej. Ta, choć miała być wypłacona do 10 maja, to nie dotarła do wszystkich, którzy mieli ją dostać. O szczegółach Mateusz Głębiewski.
4: Sprawa mieszkaniówki w służbie więziennej nie wygląda dobrze. Część funkcjonariuszy nie dostała pieniędzy w ogóle, część dostała tylko jakiś procent kwoty, którą powinni otrzymać. Jakby tego było mało, Ministerstwo Finansów domaga się od Ministerstwa Sprawiedliwości zmniejszenia dodatku dla funkcjonariuszy służby więziennej.
5: Nie dopuścimy do tego, aby traktować nas po raz kolejny jako służbę drugiej czy nawet trzeciej kategorii. Po raz kolejny jesteśmy skarbonką, z której wyciąga się pieniądze na rzecz Skarbu Państwa po prostu.
4: Mówi Bartosz Ochlak, rzecznik związkowców. Na razie od strony związkowej słyszę, że stawia na dialog, ale w przypadku dalszych zawirowań z wypłatami świadczenia rozważane są wszystkie scenariusze.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Portugalska policja prowadzi obławę na mężczyznę, który wczoraj dał nogę z sądu w środkowej części kraju. Oskarżonemu o usiłowanie zabójstwa 37-latkowi pomogło w ucieczce kilkudziesięciu jego krewnych. Tak twierdzą funkcjonariusze. Relacjonujące zdarzenie media zauważają przy okazji, że ucieczka została bardzo dobrze przygotowana przez członków rodziny aresztanta, który pojawił się w sądzie w celu złożenia zeznań. Według relacji żandarmerii mężczyzna poprosił klasycznie o możliwość skorzystania z łazienki, po czym jego rodzeństwo, kuzyni, wujkowie i ciotki i tacy tam jeszcze własnymi ciałami zatarasowali policjantom dostęp do WC i podejrzany mógł zwiać przez okno.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Pogoda.
9: Dobra, to ja teraz relacjonuję, co widzę. Z lewej, czyli rozumiem, że z zachodu, szare chmury są. I one są tak do połowy. Potem na prawo bardziej, to już tych chmur nie ma i jest zupełnie nieźle i będzie się jakoś tam rozpogadzało, więc chyba jesteśmy uratowani po prostu nareszcie. Będzie może cieplej, na razie póki co w Warszawie 8, w Koszalinie 5, w Gdańsku 5, w Krakowie 4, ale będzie coraz lepiej, coraz lepiej, coraz lepiej, coraz lepiej. No i teraz pytanie, jak będzie w Zielonej Górze w sobotę. Trzymamy na Wojtka kciuki za jego zielone globy. Na razie jest szansa, że nie będzie padać, chociaż wiesz, jak to jest z Wojtkiem.
10: No, pecha ma, padać będzie. Ja chciałem o tych chmurach jednym zdaniem, drodzy państwo, bo z lewej strony idą do nas chmury, które są szare od połowy, a powyżej tej połowy są już pewnie białe.
6: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: SK Rock 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
10: Dzisiaj opowiemy sobie takie rzeczy, że już się czerwienie. Jak wyglądał twój pierwszy raz?
9: Nie, na przykład pierwszy raz tutaj w SC Rock w ogóle czytam pogodę, co jest dla mnie dosyć dziwne.
10: A u pana, panie Michale?
0: Ja się czerwienię na samą myśl, że będę musiał pracować do setki co najmniej. O tym w raportach.
1: SK

0: Wstajemy, kochani. Wstajemy, wstajemy. Szkoda takiego dnia. Pobudka, pobudka, kto rano wstaje temu, co?
1: Eskarok.

0: My dzisiaj z Państwem będziemy o pierwszych razach rozmawiali. Za moment wytłumaczymy dlaczego, ale oczywiście u nas ta dyskusja zeszła na jedzenie. Pierwszy raz, prawda? Ktoś jadł coś. Tak. I zaczęliśmy o tym sobie dyskutować i o takie Wasze pierwsze razy też pytamy.
1: Tak, ale ja się po prostu popłakałam ze śmiechu, bo rzeczywiście coś żeśmy opowiadali o tym, że Ty jadłeś, jak pierwszy raz jadłeś ślimaki, Ty byłeś rozczarowany, że Ci się wydawało, że to będzie taki mięsień. Jak powiedział mięsień, to złamał się za cycki. Ja tego trochę nie rozumiem, ale
0: właśnie...
1: Spoko, ja też mam tu mięsień, patrz.
0: Ale u mężczyzny to są tutaj same mięśnie. No, znaczy u mnie już nie, ale generalnie klata piersiowa zbudowana. Drodzy Państwo, dzień dobry, witajcie. Joanna Ziętarska i Konrad Olszewski, 12 po 6. Dzisiaj rozmawiamy sobie o Waszych pierwszych razach. A dlaczego sobie o tym rozmawiamy?
1: Rozmawiamy o tym dlatego, że w 1963 roku członkowie zespołu The Rolling Stones podpisali swój pierwszy kontrakt z wytwórnią Decca Records i tak się zastanawiam, swoją drogą, to też jest niebywałe, że każdy ma ten swój pierwszy raz i każdy zespół kiedyś pierwszy raz podpisał jakiś swój kontrakt i większość z nich gdzieś tam zamiera po prostu w czeluściach, a tacy Rolling Stones grają do dzisiaj, patrz, no.
0: Absolutnie tak, to prawda. Jeżeli o pierwszym razie Państwo chcecie opowiedzieć o tym, który mam na myśli, to też spokojnie można. A na mieście, jeżeli chodzi o pierwszy raz, mówiliście tak.
2: Proszę Pana, przez 30 lat dzisiaj pierwszy raz jechałem tramwajem. Tak to możliwe, zawsze samochodem. A samochód mi się popsuł i musiałem przyjechać samochód z częściami do samochodu, no.
1: Bardzo ładnie, to się czasem zdarza. Ja o swoim pierwszym razie też opowiem, ale to może za chwilę tym pierwszym. Strasznie było nudno.
3: 6/9 SROK. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Właśnie mężczyźni o takiej recenzji po wszystkim marzą.
1: Prawda, też tak myślę. Sorry, drogi pierwszy razie. Teraz na pewno nie będzie nudno i to możemy Wam absolutnie zagwarantować, bo teraz już Foo Fighters i Unconditional.

0: Reklama.
1: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
1: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
0: Reklama. Eska Rock.

0: To będzie zaskoczenie dla mnie i dla państwa. Joanna powiedziała, że ma ciekawochę taką, którą po prostu opowiem i teraz. I uwaga, nie wiem, o co chodzi. Dawaj.
1: Nie, no poczekaj, jaką ciekawochę? Opowiem ci o moim pierwszym razie.
0: Miejmy to za sobą. Razie.
1: Spokojnie. Opowiedzmy to sobie, żeby to mieć z głowy, bo pierwszych razów człowiek przeżywa bardzo dużo różnych, no ale wiadomo, że jestem pierwszy raz, pierwszy raz. I ja się uparłam, bo mój pierwszy raz był dość późno, bo jakoś tak, nie miałam chłopaka i miałam takie poczucie, że w ogóle jakoś, nie wiem, zajmowałam się milionem różnych innych rzeczy, no i w końcu stwierdziłam, dobra, może by tak. I uparłam się na kolegę, który był bardzo, bardzo przystojny i starszy ode mnie, myślę sobie, niech on chociaż będzie ładny, nie? Po prostu dobra, spoko. No i tak, dobra, okej. Okay. No i poszło. I się okazało potem, że to było strasznie nudne. On był wszystkim tak potwornie nudny, słuchajcie, jak to no, czasem
0: może
1: bywa.
0: To był ale jego pierwszy raz również,
1: nie,
0: no hello.
1: Jego nie, ale już abstrahując od tego, bo wiadomo, że ten pierwszy raz zawsze jest przereklamowany, ale potem było tak nudno, że ja myślałam, że ja się potnę tę żyletką. On przychodził do mnie, siadał na kanapie i patrzył mi tymi swoimi ślicznymi oczami na mnie i mówił, to co robimy? W sensie, Jezus, wymyśl coś, błagam, cokolwiek, po prostu w ogóle rusz głową, nie wiem, po prostu miej jakąś inwencję twórczą. Był tak potwornie nudnym człowiekiem, że po 3 miesiącach powiedziałam, wiesz, już nie przychodzi więcej.
0: Teraz dopiero zrozumiałem, bo myślałem, że było tak potwornie nudno za pierwszym razem. No, a jak tam u państwa?
2: Co do pierwszego razu, na przykład na pogo, to byłem w Warszawie, w Stodole, na Rise Against. No, był sztos. Pozdrawiam.
0: Pogo było w Warszawie, w Stodole, a Zorba będzie już za momencik w Atenach, nieprawda?
1: Ale będzie Zorba. Słuchajcie, jak nie, naprawdę, błagam, kto jeszcze nie widział, niech koniecznie zajrzy, jak próbowałam chłopaków nauczyć Zorby. W efekcie poszli w pogo.
0: Tak, masakra jakaś. I ci, którzy do Aten z Aśką i nie tylko Aśką polecą, mogą być pewni, że jeżeli chodzi o pierwszy raz z Zorbą, to się może wydarzyć właśnie tam.
1: To się dużo rzeczy, dużo pierwszych razów może się wydarzyć
0: już
1: w Atenach.
0: Już wam zazdrościmy.
3: 6 na 9 w Esce Rock.

0: Autopromocja.
1: Rzeczywistość zmysłowa jest cieniem świata idei. Platon. Rzeczy materialne to jedność formy i materii. Arystoteles. Dojść do prawdy możesz tylko przez dialog. Sokrates.
2: Każdemu należy się porządny łomot od Iron Maiden w Atenach. Zygmunt.
3: Escaro Contour prezentuje epicki City Break z Iron Maiden w Atenach.
2: W tym tygodniu mam dla Was wyjątkowe zaproszenia na epicki City Break w stolicy Grecji. Samolot, hotel i koncert Iron Maiden na Stadionie Olimpijskim 23 maja w Atenach.
3: Wejdź na escarock.pl i filozoficznie przekonaj nas, dlaczego to Ty powinieneś polecieć z nami do Aten.
2: Iron Maiden w Atenach. Będzie epicko.
0: Autopromocja.
4: Escarock. Raport.
5: Michał Poklękowski, zapraszam. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał, że prokuratura pracuje nad wnioskiem ekstradycyjnym w sprawie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Zapewnił, że Polska ma umowę z USA, która pozwala wystąpić o ekstradycję na podstawie nieprawomocnego orzeczenia. Większość Polek i Polaków chce pracować tylko do wieku emerytalnego, dowodzi sondaż Ibris, ten najnowszy, ale nowy rekord aktywnych zawodowo emerytów potwierdza wzrost gotowości i okazji do dłuższej pracy, czytamy w czwartkowym wydaniu Rzeczpospolitej.
6: To jest raport.
5: Rosnące napięcia geopolityczne sprawiają, że obawy przed wojną nuklearną błyskawicznie powracają wśród młodszych pokoleń, które dotąd bardziej koncentrowały się na kryzysie klimatycznym czy zagrożeniach związanych ze sztuczną inteligencją. Jest to głównym tematem obrad nowojorskiej konferencji Funduszu Młodych Liderów ONZ.
7: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: Escarock Sport.
5: Górnik, ten z Zabrza i Raków, ten z Częstochowy straciły szansę na Mistrzostwo Polski. W zaległych meczach Ekstraklasy Górnicy bezbramkowo zremisowali z Arką Gdynia. Z kolei Raków przegrał u siebie 0-2 z Jagiellonią. Drużyna z Białegostoku jako jedyna może jeszcze wyprzedzić lidera tabeli, czyli Lecha Poznań. Kolejna niespodzianka w turnieju WTA w Rzymie. Elina Świtolina po pierwszym przegranym secie z Jeleną Rybakiną wygrała dwa kolejne i awansowała do półfinału. W nim ukraińska tenisistka zagra z Igą Świątek.
7: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
8: Ziętarska, Olszewski, Góralski 6 na 9 w Escaro.

0: Aerosmith i ukochany przez Claudię Youngblood, My Only Angel. Ciekawa jestem swoją drogą a propos pierwszych razów. Czy w ogóle pamiętacie wy, mężczyźni, pierwszy raz, kiedy powiedzieliście komplement do kobiety w stylu na przykład mój ty aniele?
1: Bolało kiedy spadałaś z nieba.
0: To jest naprawdę niezłe. Dzisiaj ja myślę sobie, że rzeczywiście tych kulinarnych pierwszych razów było generalnie dużo. To opowiada się o tych ślimakach i o żabich udkach. Ja chyba najwięcej pierwszych razów kulinarnych to przeżyłam na Bali wiele lat temu. Moja Agata, która miała wtedy z 10 czy 11 lat, patrzyła na mnie takimi przerażonymi oczami, a ja pamiętam, przychodziłam na targ w Sanurze, cudowny absolutnie targ, na którym było po prostu wszystko i ja w ogóle nie wiedziałam, co to jest, tylko mówiłam to i to i to. I na przykład była taka kosteczka, pamiętam, drobiowa, z zawiniętymi jakimiś flakami nawiniętymi na te kosteczki. No wie, chcesz to zjeść? Ja wiem, tak, i to było pyszne.
1: Smacznego. Drodzy Państwo, wy też poszliście w kulinaria. Co cieszy?
2: Ja swój pierwszy raz w zeszłym roku miałem, jadłem pierwszy raz w życiu ostrygi. No to powiem, gdyby nie wódka, to bym zwrócił. No, ja nie rozumiem, czym to się ludzie podniecają. Gdzie jest słony glut, który powoduje odruch wymiotny.
0: Ja wiem, mało kto kocha ostrygi. Ja kocham ostrygi, naprawdę. Uwielbiam ten... słonawy... Taki
1: wody z morza popij. Mam bardzo podobne doświadczenie z ostrygami jak nasz słuchacz przed paroma chwilami, ale powiem też, że, bo dzisiaj mówimy o tych pierwszych razach. Oczywiście na myśl przychodzą od razu te takie nasze pierwsze doświadczenia seksualne. Ty opowiedziałaś o swoich i tak mnie zachęciłaś, i aha, tak mnie otworzyłaś, no, że ja też bym chciał opowiedzieć o swoim pierwszym razie. Ale co tam będę opowiadał? Byłem z mikrofonem wtedy.
3: Musisz uważać. No to żeśmy zaszaleli.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
5: Reklama. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: Reklama. SK Rock. Nowości, które dobrze rokują. Marilyn Manson. Guns N' Roses.

0: Nie pierwszy już raz na antenie z Kierowkę Sejbian. Myślimy, że dla babci mógł to być pierwszy raz, bo dzisiaj o pierwszych razach sobie rozmawiamy, ale dla wnusia to chyba niekoniecznie.
1: Wnusia to chyba był w miarę doświadczony. Dla babci podejrzewam, że to był pierwszy raz. Komenda powiatowa policji w Nakle nad Notecią poinformowała, że udało się zatrzymać 17-latka, który pełnił rolę tak zwanego odbieraka w próbie oszustwa 80-latki metodą na wnuczka. Paskudy, to są straszne ci ludzie, którzy robią takie rzeczy. Ponieważ zadzwonił do niej rzekomy policjant, który miał jej powiedzieć przez telefon, że wnuk tejże pani, kierując samochodem, wjechał na skrzyżowanie na czerwonym, potrącił ciężarną kobietę i trzeba wybulić pieniądz. I pani 80-latka była sprytna bardzo, choć był to jej pierwszy raz w takiej sytuacji. Potuptała do sąsiadów, przekonsultowała sprawę. Oni się szybko połapali, o co chodzi. No i teraz tak, przyszedł ten oszust, ten 17-latek, zjawił się po hajs, dostał co? Dostał torbę z pociętymi gazetami. No i oczywiście trafił prościusieńko do radiowozu i być może w tym radiowozie to był jego pierwszy raz.
0: Być może. Po wszystkim pani babcia spojrzała mu głęboko w oczy i powiedziała:
2: i kto teraz jest frajerem, Leszczu?
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Dzisiaj bez Wojtka, jak nam przykro, więc drodzy Państwo, zamiast trzech tytułów dostaniecie tylko dwa.
2: Co zrobić?
1: Niestety, jedziemy. Życie. Natasza Urbańska w samym ręczniku pozuje nad jeziorem, nad jeziorem Como. Ale zobacz, w samym ręczniku, ale musiało ich przycisnąć finansowo, naprawdę, no. Nie wiedziałem, że to tak wygląda.
2: Słuchaj, u mnie jest absolutnie coś genialnego. Uniwersytet w Częstochowie broni występu Fagaty na juwenaliach. Będzie zgodny z wartościami edukacyjnymi. Na pewno.
0: To jest jakaś porażka.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
5: Zawsze mu wszystko wybaczę. Nawet to, że czasami czysto nie zaśpiewa, że jest niedyspozycyjny. Walić to. Po prostu muniek to muniek.
4: Kawałki mojego życia.
5: Cześć, tu Jacek z zespołu Koniec Świata. Kochane serduszka, zapraszam bardzo gorąco do słuchania audycji Kawałki mojego życia.
4: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
6: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
7: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
8: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
9: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
10: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
11: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
4: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
12: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: Reklama.
13: Eskaro.
4: Gramy dla was kawałki, których nie słyszeliście od dawna.
14: Foo Fighters.

0: Collective Soul. Słuchacie Eski Rock. Prezydent USA Donald Trump rozpoczął oficjalną wizytę w Chinach. Mała rewolucja w egzaminach na prawo jazdy. Właśnie uruchomiono nowy system infokierowca. Ale jaja. Neandertalczycy leczyli próchnicę już prawie 60 tysięcy lat temu. Tak wynika z najnowszych badań.
1: Eska Rock. Raport.
0: Jest siódma. Michał Poklękowski, zapraszam. A w akcji około 300 policjantów trwa obława za domniemanym sprawcą nocnej strzelaniny w Lubinie na Dolnym Śląsku. Od tego zaczynamy raport. Dwie osoby zginęły, jedna trafiła do szpitala. Z tymi informacjami Michał Skolimowski. Michale, co wiadomo o tych tragicznych wydarzeniach?
2: Według naszych ustaleń napastnik i ofiary się znali, a cała tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. Jak udało nam się dowiedzieć, ofiary strzelaniny nie były wcześniej karane, ale były znane policji. Jedna z nieoficjalnych hipotez, które pojawiają się m.in. w lokalnych mediach, mówi też o możliwych porachunkach na tle narkotykowym. Prokuratura jednak tego nie potwierdza, śledczy nie zdradzają swoich ustaleń. Zapewniają, że mimo obławy nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Ci jednak boją się o swoje bezpieczeństwo.
3: Mąż jest po udarze i on bardzo się boi i tak, taki był przestraszony, że nie wiedziałam, jak go po prostu uspokoić.
2: Obława trwa, sekcję zwłok ofiar zaplanowano na piątek.
1: To jest raport.
0: To pierwsza taka wizyta od niemal dekady. Donald Trump rozpoczął wizytę w Chinach. Trwa spotkanie amerykańskiego prezydenta z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem w Pekinie. Do omówienia napięte relacje handlowe, wojna z Iranem czy kwestia Tajwanu. Otwierając spotkanie w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie, chiński przywódca mówił o nowym rozdrożu w światowej polityce i przekonywał, że oba kraje powinny być partnerami, a nie rywalami. Nasze stabilne, dwustronne relacje są dobre dla świata. Chiny i USA tracą na rywalizacji i zyskują na współpracy. Z kolei Trump nazwał chińskiego prezydenta wielkim przywódcą, podkreślił ich fantastyczne relacje i zapewnił o dobrej wspólnej przyszłości. Mała rewolucja w egzaminach na prawo jazdy. Tym razem nie chodzi jednak o zmianę wytycznych czy wymagań, a o same zapisy. Właśnie uruchomiono nowy system infokierowca, który ma je ułatwić i ograniczyć proceder wykupywania lepszych terminów przez zewnętrzne aplikacje. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Kuba, czy kursanci naprawdę odczują różnicę?
4: Tak, i to znaczną. Do tej pory w systemie InfoCar wiele miejsc rezerwowały boty, aby później odsprzedawać je kandydatom na kierowców w specjalnych aplikacjach. Mało tego, nieuprawnione podmioty wymagały takich danych jak PESEL czy hasło do systemu InfoCar.
5: Terminów jest mało, ludzi dużo, zdawalność kiepska.
4: Są takie aplikacje, gdzie trzeba zapłacić za to, żeby móc ten dobry termin znaleźć.
6: To jedna aplikacja taka na telefon, tam szybsze terminy da się znaleźć, ale egzamin tam 230 około, plus 140 aplikacja.
4: Mówią mi kandydaci na kierowców. W nowym systemie infokierowca bot już nic nie zdziała, bo żeby w ogóle zarezerwować termin, trzeba zalogować się za pomocą e-dowodu, m-obywatela lub e-ID.
0: A jedyna opłata to koszt egzaminu.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Neandertalczycy mieli wiedzę i mieli umiejętności pozwalające im całkiem skutecznie leczyć próchnicę. I to już prawie 60 tysięcy lat temu. Uszkodzone tkanki, bez łaski, bez kolejki i bez opłat, które doprowadzą do zawału serca, usuwali za pomocą kamiennych narzędzi. Naukowcy donoszą, że neandertalski ząb, dobrze wyleczony z próchnicy i to głębokiej, który znaleziono właśnie w rosyjskiej jaskini, to najstarszy w historii odkryć przejaw opieki stomatologicznej. Darmowej, skutecznej, bez kolejki, bez wsparcia NFZ-u. Można? Można.
7: Genialne to jest, naprawdę. Swoją drogą, skąd wiesz, czy bez kolejki? Może był jeden taki, kto tam się wwiercał po prostu tym, wiesz, jakimś ostrym kamieniem i wszyscy stali i czekali na swoją kolejkę.
0: To było w Kozienicach, tak, dokładnie.
8: Zapytałbym, skąd wiemy, że neandertalczycy leczyli zęby, ale wiemy, drodzy państwo, stąd, że mamy nagrania z tego okresu.
9: Co pan wyrabia?
10: Tak, jakiś pan miał długie, wystające, to podpiłowałam.
9: Co pan na głowę upada? Przez to zdrowe zęby chyba, nie?
10: No tak.
9: No to sobie piłować jak jakimś zającu?
10: Zającowi.
9: Zającowi?
11: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Pogoda.
7: Jakiemuś zającu oczko wypadło temu misiu. Generalnie 18 stopni będzie w Warszawie, 15 będzie w Gdańsku. Jest lepiej, naprawdę. Będziemy żyć. 18 w Krakowie. Jest okej. Okay. Ja tam się cieszę, ale też widzę, że troszkę jeszcze popada w różnych częściach świata, na przykład nad morzem i w Koszalinie też popada i troszeczkę gdzieś w okolicach Łodzi popada. A może ominie tę Zieloną Górę?
8: A dzisiaj mamy, drodzy państwo, Dzień Opiekuna Medycznego i Dzień Farmaceuty, czyli takie około medyczne zawody. Dbajcie o ząbki, bo jak nie, to...
11: program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: Eskarok 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Eskarok.
8: A pamiętasz swój pierwszy raz z dentystą?
7: O Boże!
8: Jezus, tak. U dentysty miałem zapytać.
7: Przestań! Akurat przez 8 lat byłam z dentystą.
8: Wiem. Co w raportach?
0: Co to się stanęło? W Zambii, w Afryce może powstać nowa granica płyt tektonicznych, o tym powiem.
8: Nie w Zambii, tylko w zębie.

0: No a ty kim? Kim dla mnie mogłabyś być?
1: No wiesz co, nie prowokuj mnie teraz tutaj z takimi pytaniami, bo my o pierwszych razach. I jeszcze mało tego, po prostu tak się zamiąchało, że po pierwszym razie u dentysty zacząłeś, potem, że z dentystą, to prawda, byłam 8 lat, Wojtku, pozdrawiam się serdecznie, zupełnie inny Wojtek, co nie zmienia faktu, że o pierwszych razach. Dziś ja na przykład pamiętam mój pierwszy raz na jednośladzie. Miałam wtedy z 5 lat, ojciec wsadził mnie na motorynkę i gdzieś w okolicach Kopyc Chwila, pamiętam, że zasuwałam jak dziki miś.
0: Czyli czekaj, dobrze zrozumiałem, że jeżeli chodzi o jednoślad, to zaczęłaś nie od roweru, tylko od czegoś napędzanego silnikiem?
1: Nie, najpierw miałam rower, tak, jednak. Ja mówię o tych takich...
0: Pierwszy raz jednoślad? No, dobra. Tak. Zmotoryzowany jednoślad.
1: Zmotoryzowany jednoślad. Mhm. Bo na rowerze to ja nie pamiętam, kiedy ja pierwszy raz jechałam na rowerze.
0: Wiesz, ja na zmotoryzowanym jednośladzie pierwszy raz chyba miałem z 15 albo z 16 lat, ale wtedy jechałem w roli, ten pierwszy raz, w roli tego plecaczka, wiesz, z tyłu. I chłop, który prowadził, mówi mi, musisz przechylać się w tą stronę, co ja, nie w drugą, nie? Tak było.
1: Słuchajcie, to są niezłe historie swoją drogą. Jak się jedzie na przykład w długą trasę, to trzeba uważać, żeby pasażer nie zasnął, bo to też tak się niestety zdarza, ale pamiętam na przykład swój pierwszy raz na motorowerze, który się nazywał, nie wiem, czy pamiętacie coś takiego, bo nazywał się Babet. Mhm. To był taki czeski wynalazek i trzeba było go odpalić na pedały właśnie.
0: No to jak komar chyba,
1: było,
0: nie?
1: Wrum, wrum, wrum, wrum na pedały, a potem dopiero on załapywał i się jechało.
0: I się jechało. Drodzy Państwo, dzisiaj o Waszych pierwszych razach rozmawiamy. Słuchacz Wojtek o swoim pierwszym razie.
2: Dzień dobry, a ja po raz pierwszy mam dzisiaj przyjemność słuchać porannego programu w Radiu SK Rock z perspektywy kierowcy samochodu. Doskonały program, świetnie się słucha, ale jakby czegoś mi brakowało. Cały czas nie wiem, co to jest, ale czegoś mi w nim brakuje. Pozdrawiam serdecznie poradną ekipę.
0: Ty, ale to góralski był chyba, nie?
1: To chyba był góralski Wojtek, tak. Wiesz co, nam też Wojtka brakuje.
0: Bardzo nam Wojtka brakuje. Tak nam Wojtka brakuje, że teraz chętnie Wojtka posłuchamy. Wchodzimy w to?
1: Dobra, jedziesz.
0: Jedziemy.
3: Obywatelki i obywatele, wielki jest ciężar odpowiedzialności, jaka spada na mnie w tym dramatycznym momencie polskiej historii.
4: 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Dobry Wojtek nie jest zły.
1: Wojteczku, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Jedź tam ostrożnie, jutro u ciebie będę. Tymczasem Evanescence, Who Will You Follow?

0: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w polskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
1: witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś. Playlista osobista.
1: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
0: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
1: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama.

0: 1963 roku członkowie zespołu The Rolling Stones podpisali swój pierwszy kontrakt z wytwórnią Decca Records i w związku z tym rozmawiamy dzisiaj o waszych pierwszych razach. Ja chciałam powiedzieć, że ja mam z wami, w sensie tutaj na poranku 6 na 9, bardzo dużo pierwszych razów. Wiele przeżywam z wami pierwszych razów. Jednym z tych pierwszych razów było wspólne tańczenie Zorby na Instagramie.
1: To prawda, bo to było pierwszy raz, jeżeli chodzi o wspólne tańczenie Zorby. Ja niestety nie ukrywam, że to nie był mój pierwszy raz, jeżeli chodzi o Zorbę, chociaż gdybyście państwo zobaczyli filmik, a odsyłamy.
2: No, ja widziałem ten filmik, widziałem ziętarę w akcji, widziałem tych dwóch mistrzów drugiego planu i ja myślałem, że to chodziło o jezioro Łabędzie, a to chodziło o Zorbę. To ja się nie poznałem. Miłego dnia, cześć.
1: Bo my to robiliśmy unplugged, tak naprawdę. Muzyka została podłożona później.
0: Nie. Fakt, że ja nie wiem, ty wziąłeś ten klapek taki, co najpierw mówisz, że turecki, potem grecki, po prostu naprawdę skakał i parzał się tym klapkiem.
1: Klapek leżał, więc podniosłem.
0: To
1: ja
0: na
1: tak
0: pewno
1: mam.
0: Był twój pierwszy raz w życiu z tym klapkiem.
1: To prawda. Drodzy państwo, pierwszy raz was dzisiaj pytamy. Taki na przykład pierwszy raz z kelnerem.

0: Kelnerem. Może być?
1: Z kelnerem? Nie, bo ja mówiłam o tym, że ten mój pierwszy raz to był nudny generalnie rzecz biorąc. No i państwo macie na ten temat coś do powiedzenia.
2: Dzień dobry. Z tym pierwszym razem u facetów to jest tak czasami jak z młodym kelnerem, że zanim doniesie, to rozleje.
3: SK Rock. Mówimy twoim głosem.
0: Ja nie zrozumiałem zupełnie. Messenger SK Rock do państwa dyspozycji. Tam o pierwszych razach rozmawiamy.
1: Wiesz, co teraz jest? Wiesz, co to jest? Kokaina.

0: To był Eric Clapton, Westrock, dokładnie 7.30, to oznacza raport. Michał Poklękowski, zapraszamy.
1: SK Rock, raport.
2: Wzrosła liczba rannych po nocnym rosyjskim ostrzale Kijowa. Lokalne władze informują o ponad 30 osobach rannych i jednej zabitej. Zniszczona została infrastruktura cywilna, w tym blok mieszkalny. Trwa akcja ratownicza. Według mera ukraińskiej stolicy pod gruzami jeszcze mogą być ludzie. Eksplozje było słychać też w Charkowie, w Odessie oraz Sumach. Do czasu otrzymania stanowiska rządu wobec wątpliwości w sprawie projektu Tak dla religii i etyki w szkole, przewodnicząca środowemu posiedzeniu komisji Krystyna Szumilas zarządziła przerwę w obradach. Spotkało się to ze sprzeciwem części posłów, którzy sytuację ocenili jako skandaliczną.
3: To jest raport.
2: Protesty wywołane przerwami w dostawach prądu po odcięciu Kuby od surowców energetycznych przez administrację prezydenta Trumpa wybuchły w Hawanie, podał Reuters. Według agencji były to największe protesty w tym mieście od początku kryzysu energetycznego w styczniu.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: SK Rock Sport.
2: Pewna mistrzostwa FC Barcelona z porażką w La Lidze. Katalończycy przegrali na wyjeździe z Deportivo Alaves 0-1. Całe spotkanie rozegrali Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. Polscy piłkarze ręczni zrobili mały krok w stronę mistrzostw świata. W meczu ostatniej rundy eliminacji pokonali na wyjeździe Austrię 26-25. Rewanż zostanie rozegrany w niedzielę w Olsztynie. Wygrane gospodarze w pierwszych meczach ćwierćfinałów Orlen Basket Ligi. King Szczecin wygrał 80-78 z Zastalem Zielona Góra, a Śląsk-Wrocław 87-84 pokonał Arkę Gdynia. Dziś spotkania w kolejnych dwóch parach.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
5: Ziętarska, Olszewski, Góralski 6 na 9 w SCRO.

0: Do ostatniej północy, dokładnie 21 minut do godziny 8. Proszę, Joanno, droga, jeżeli
1: jesteś
0: chodzi...
1: Jesteś konkretny.
0: No wiesz,
1: daj
0: ja wiem.
1: Spokój
0: o tej
1: w ogóle.
0: Porze ludzie wstają do roboty. Chcą wiedzieć, która godzina, żeby wiedzieć, czy już myć te zęby, czy jeszcze zjeść jakieś śniadanko.
1: Nie, jeszcze zjeść śniadanko, spokojnie.
0: Jedzcie i słuchajcie.
1: Jeszcze jest czas. Teraz słuchajcie, bo to ważne jest. Przeprowadziła pracownia SW Research sondaż zaufanie do poszczególnych zawodów. Mhm. No i tu się sprawa ma w taki sposób. Ratownik medyczny wyprzedził strażaka. Jakkolwiek dziwnie by to nie zabrzmiało. Który zresztą to strażak przez ostatnie 5 lat cieszył się największym zaufaniem. Ratownikom i strażakom ufa odpowiednio 79,6% i 78,8%. Ja tu absolutnie to rozumiem. Jednym i drugim ufam też. Mhm. Uf. Podium uzupełnia, uwaga, pilot samolotu pasażerskiego z zaufaniem na poziomie 76,9%. Gwiazdka nie dotyczy kondzia. Kondzia nie ufa żadnemu pilotowi samolotu pasażerskiego, na wszelki wypadek. Dalej mamy tak, lekarza, pielęgniarkę, profesora uniwersytetu, górnika, najmniej osób ufa influencerom, trochę lepiej oceniani są youtuberzy, natomiast posłowie na Sejm zajęli w tym rankingu 4. miejsce od końca, 21 respondentów im ufa, w sumie się zresztą nie dziwię. Wśród najgorzej ocenianych zawodów można znaleźć europosłów, rekruterów, pracowników infolinii i trenerów biznesu. Mhm.
0: Czyli drodzy państwo, ratownik i strażak to jest zawód zaufania społecznego, a radiowiec na przykład to jest zawód dla społeczeństwa.
2: 6 na 9. SKROK. Reklama. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.

właściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich.

0: to był pan Grabarz i to były Strachy na Lachy. Pan Grabarz też miał swój pierwszy raz. Zanim pan Grabarz, to ja zapytam ciebie, byłaś na festiwalu w Jarocinie kiedykolwiek?
1: Byłam, ale mój pierwszy chyba koncert w życiu to były koncerty na festiwalu Ruprege. Mhm. Brat mnie wtedy zaciągnął, myśmy byli panczurami z moim bratem i on na mnie robił pieszczochy i farbowaliśmy ciuchy. Maciek mi stawiał włosy na cukier, było super.
0: To ładne. Pierwszy raz Grabarza w Jarocinie, posłuchajmy.
2: Był 1982 rok. Pojechałem ze swoją sympatią imieniem Ewa. Spałowała mnie wtedy policja. Zatrułem się papierosami i wróciłem stamtąd pankiem. Później byłem tam wielokrotnie. To było miejsce hańby, klęski, największych życiowych porażek. Z drugiej strony było też tym miejscem, gdzie oddychało się wolnością, skąd przywoziło się tyle wspomnień, tyle wrażeń, tyle inspiracji, że żywiło się tym przez cały następny rok, czekając do następnej edycji festiwalu.
1: Ale naprawdę, ja autentycznie wspominam z łezką w oku te czasy, bo to taki był powiew wolności. Wtedy byliśmy wszyscy zbuntowani. No i oczywiście był zespół również Deserter, który uwielbiam, o którym wspomniał nasz słuchacz.
3: A propos dzisiejszego tematu, to chciałbym przypomnieć, że zespół Deserter śpiewał piosenkę Pierwszy raz.
4: Za pierwszym razem to nie było łatwe. Ręka lekko drżała i chciało się żygać.
5: 6 na 9 w SC Rock.
6: No to aż tak no nie sorry. Miałem. No.

0: szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: To jest niewiarygodne. Swoją drogą to pierwszy raz był mój właśnie w 6 na 9, jak zaczęłam przeglądać te wszystkie portale plotkarskie. To jest naprawdę odkrycie, ile tam jest po prostu dziwności. Nox Jolie Pitt w spodenkach w banany wraca z treningu tajskiego boksu. Ja sobie tak myślę, jak z tajskiego boksu, to on powinien mieć spodenki w imbirki.
2: Chyba, że tajski było co innego. Skończone happy endem. Drodzy Państwo, to jeszcze piłkarz Nikola Zalewski lansuje się w windzie z dziewczyną, którą odbił koledze. W tej windzie był nasz mikrofon.
3: Żeby chłop nie mógł z gołą babą w windzie...
0: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Joanna Ziętarska.
1: To jest naprawdę kawał bardzo ładnego, poważnego samochodu. Tam się dużo w środku zmieniło, przede wszystkim w tej BMC 7. Jest jeden wielki telewizor.
5: Łukasz Bąk.
6: Każde koło przy prędkości maksymalnej będzie kręciło się z prędkością 10 200 obrotów na sekundę.
5: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
7: Drifterzy! To wy drifterzy!
1: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
5: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
4: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
5: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: jest SK Rock.
1: W nocy i o poranku Rosja wystrzeliła kilkadziesiąt rakiet i kilkaset dronów w stronę Ukrainy. Nowy węgierski premier przyjedzie do Polski w przyszłym tygodniu. Rząd przyjął projekty zmian w przepisach znanych jako Lex Szarlatan.
2: SK Rock. Raport.
1: Minęła ósma. Michał Poklękowski, zapraszam. Wzrosła liczba rannych po nocnym rosyjskim ostrzale Kijowa. Jest jedna ofiara śmiertelna i ponad 30 rannych. Uszkodzony został m.in. blok mieszkalny. Trwa akcja ratownicza. W nocy i o poranku Rosja wystrzeliła 56 rakiet i 675 dronów. Łącznie w ciągu doby rosyjskie wojska skierowały w stronę Ukrainy prawie 1500 bezzałogowców. Ze szczegółami Ołek Biłecki.
3: Nocny ostrzał Kijowa był jednym z największych od początku wojny. Rosjanie użyli do ataku najpierw dziesiątki dronów, a później nadleciały manewrujące oraz balistyczne rakiety. W porannych godzinach doszło do uderzenia w blok mieszkalny na lewym brzegu miasta. Co najmniej jedna osoba nie żyje. Jak informuje MSW w Kijowie, na chwilę obecną rannych w stolicy Ukrainy zostało 31 osób, w tym dziecko. Na miejscu trwa akcja poszukiwawcza, a to znaczy, że liczba ofiar może wzrosnąć. Po ataku w kilku dzielnicach nie ma wody. Niektóre ulice są nieprzejezdne po spadnięciu odłamków. Alarm zabrzmiał 10 minut przed pierwszą nocy i do tego momentu jeszcze nie został odwołany. Na celowniku Rosjan tej nocy oprócz Kijowa okazała się centralna i wschodnia Ukraina.
4: Kijów, Ołek Biłecki.
2: To jest raport.
1: To już pewne. Węgierski premier przyjedzie do Polski w przyszłym tygodniu. Peter Madziar po pierwszym posiedzeniu swojego rządu zdradził plany swojej pierwszej zagranicznej wizyty. Najpierw ze swoimi ministrami przyjedzie do Krakowa. Z Krakowa pojedziemy do Warszawy. Tam odbędziemy bardzo ważne rozmowy dwustronne, przede wszystkim z Donaldem Tuskiem, ale w planach mam też spotkanie z polskim prezydentem. Potem pojedziemy do Gdańska, gdzie spotkam się z Lechem Wałęsą.
5: Elnökkel is, és utána átmegyünk Gdańskba. Ahol a tervek szerint találkozom Lech Walesával.
1: Wizyta węgierskiego premiera w przyszłym tygodniu, ale konkretna data jeszcze nie padła. Wiadomo, że z Polski Peter Madziar pojedzie do Wiednia, a stamtąd pociągiem wróci do Budapesztu. Walka z dezinformacją i wykorzystywaniem pacjentów. Rząd przyjął projekt zmian w przepisach znanych jako Lex Szarlatan. Zmiany mają uderzyć przede wszystkim w osoby, które oferują chorym niesprawdzone metody leczenia. Rząd chce, by to rzecznik praw pacjenta analizował takie przypadki. W jaki sposób to sprawdzał Mateusz Głębiewski.
6: Rzecznik praw pacjenta dostanie bardzo mocne narzędzie do walki z szarlatanami. Będzie mógł wszczynać przeciwko nim postępowanie administracyjne, które może się skończyć zarzutami karnymi, ale nie tylko.
7: W przypadku stwierdzenia, że mamy do czynienia z oszustwem i mamy do czynienia z szarlatanem, nakaże zaprzestania tych praktyk, jednocześnie wymierzając karę finansową. Karę finansową do wysokości 1 000 000 zł.
6: Mówi rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec. Nowe przepisy będą miały również zastosowanie w przypadku zabiegów wykonywanych poza granicami kraju oraz niezależnie od tego, czy dana osoba pobiera za to wynagrodzenie, czy nie.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Analiza izotopowa gazu pochodzącego z gorących źródeł w Zambii sugeruje bardzo wyraźnie, że w tym miejscu Afryki tworzy się nowy ryft kontynentalny. Z czasem może on stać się nową granicą płyt tektonicznych ziemi, a w międzyczasie łatwy dostęp do energii geotermalnej może pobudzić lokalną gospodarkę. Mieszkańcy Zambii będą mieli darmowy wrzątek.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Pogoda. Jak się nie przelewało, to człowiek wchodził do knajpy i mówił, poproszę cztery wrzątki, jedną herbatę.
11: Tak było?
10: Zawsze można było sobie wtedy przekładać tego szczurka ja pamiętam, wrzątku do
11: słuchaj,
10: wrzątku.
11: W latach 90. z kolegami byliśmy w Międzyzdrojach i poszliśmy do tego kultowego, takiego dużego hotelu, co tam stoi na wybrzeżu, jest z niego piękny widok, co tam wszystkie mafie świata się bawiły i nie tylko zresztą. Weszliśmy i chcieliśmy kupić coś taniego, żeby tam posiedzieć i wypić. Zobaczyliśmy, w jakiej cenie jest herbata i tak nas zmroziło, że poprosiliśmy takie piwo, którego nie było w karcie. A ponieważ nie było go w karcie, to powiedzieliśmy, dziękujemy i wyszliśmy.
10: Dobre to jest, swoją drogą człowiek sobie przypomina takie rzeczy. Patrz, jeśli chodzi o finanse, to niewiele się zmieniło.
11: To prawda niestety, drodzy państwo.
8: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: 6 na 9.
14: 6 na 9.
13: Siekarska, Olszewski, Góralski od 6 do 9 w SRO.
11: I to był mój pierwszy raz w Międzyzdrojach i wspominam go tak sobie.
10: Widzisz, też było nudno. Ja pamiętam swoje pierwsze pieniądze, ale to było miłe po prostu. Pamiętam 17 lat, praca na czarno. A twój Michał?
1: A to była herbata mrożona, przepraszam, dlatego ciebie zmroziło. Chyba mrożona. Ja słucham, co wy mówicie.
10: Trzeba było ciepło.
1: I robię notatki.
11: Herbata mrożona z wrzątku, ciekawe.

0: A to jest troszkę tak jak z prawem Murphy'ego, że jeżeli coś może się wydarzyć, to zakładaj, że to się wydarzy, a zatem wierzę jej czy nie wierzę, z założenia można założyć, że lepiej nie wierzę w razie W.
1: Ty w ogóle jesteś taki troszkę niedowiarek,
0: ja?
1: Wiesz, tak, nie wierzysz pilotom samolotów, nie wierzysz kobietom, w ogóle jesteś raczej z tych niedowiarków. My dzisiaj o pierwszych razach rozmawiamy, tak sobie myślałam, przypomniało mi się a propos pierwszego razu, jak przez przypadek, znaczy nie przez przypadek, jak zafundowałam pierwszego kaca mojej córce.
0: Oż ty.
1: Poszłyśmy razem na imprezę, pamiętam, i to była bardzo dobra impreza i wróciliśmy takie obie lekko takie w stanie. No i moje dziecko, czy już pełnoletnie absolutnie, budzi się rano i mówi: mamo, jestem chora! A jestem chora, słuchaj, normalnie nie wiem, zawiało mnie, boli mnie głowa, wszystkie mięśnie mnie bolą. Powiedziałam: kochanie, to jest kac.
0: Słuchaj, to a propos pierwszych razów i kaca.
2: Moja mama na kaca pierwszego ugotowała mi pomidorówkę i pomogła.
0: Widzisz?
1: A moja mama gotowała kapuśniak.
0: Otóż to. Drodzy Państwo, jeszcze o Wojtka pytacie. Właściwie o to pytacie, dlaczego my tak naprawdę dzisiaj zajmujemy się tym pierwszym razem.
1: Jedzie, do Zielonej Góry jedzie.
0: Państwo pytacie.
1: Pozdrawiamy.
3: A ja się chciałem tylko dopytać, bo nie wiem, czy dobrze rozumiem, że temat dzisiejszej audycji powstał dlatego, że Wojtek jedzie pierwszy raz samochodem? Mm-hmm. O co chodzi?
0: Dokładnie tak właśnie jest.
1: Mm-hmm, tak, po tej ilości stłuczek, które już miał, to w sumie stwierdzam, to że może nie pierwszy, nie wiem.
0: To prawdopodobne wielce. Dzisiaj pierwszy raz wsiadł w ogóle rano do samochodu. Jak zwykle był tam nasz mikrofon. No i oczywiście pierwsza przejażdżka miała miejsce pod okiem wytrawnego instruktora.
4: Bo u ciebie to tło, no. Kurde, nie śmiesz puścić tego sprzęgła, ta goros! Uważaj, no kaj, bo mi na nerwy działo.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: A to się wszystko dzieje dzisiaj, dlatego że w 1963 roku zespół The Rolling Stones podpisał swój pierwszy kontrakt z wytwórnią Decca Records. A proszę bardzo, jak się świetnie mają, nowa płyta, nowy utwór The Rolling Stones, In the Stars.

0: Reklama.
1: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano twoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jerz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
0: Reklama.

pierwszy raz był w czerwcu 2006 roku. Był to dzień mojego ślubu, a mój następny pierwszy raz to był w styczniu 2022 roku, kiedy nastąpił rozwód. Też mój pierwszy raz i nigdy więcej.

0: To akurat nie będzie mój pierwszy raz, bo już nie pierwszy raz zapowiadam raport, więc teraz bardzo proszę, raport i Michał Poklękowski.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 7 regionów. Towarzyszyć im będą silne porywy wiatru, miejscami też grad. Alerty obejmują część pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, zachodnio-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i też Mazowsza. Oficjalne media w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zaprzeczyły, by premier Izraela Benjamin Netanyahu złożył potajemną wizytę w tym arabskim kraju. O takim wyjeździe powiadomiło dzień wcześniej biuro izraelskiego premiera.
1: To jest raport.
2: Maturzyści przystąpią dziś do pisemnego egzaminu z informatyki, a po południu do pisemnych egzaminów z języka ukraińskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Egzaminy te nie są obowiązkowe.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: SK Rock Sport.
2: Elina Świtolina będzie dziś rywalką Igi Świątek w półfinale tenisowego turnieju w Rzymie. Polka rozegrała do tej pory z Ukrainką 6 spotkań, 4 zakończyły się zwycięstwem Świątek. Kolejny ich pojedynek dziś około 21. Piłkarze Paris Saint-Germain wygrali na wyjeździe z Lens 2-0 i na jedną kolejkę przed końcem zapewnili sobie Mistrzostwo Francji. To 5 z rzędu i zarazem 14 w historii tytułu stołecznej ekipy. Inter z Pucharem Włoch w finale rozegranym w Rzymie. Zespół z Mediolanu z Piotrem Zielińskim w składzie pokonał Lazio 2-0. Wieczorem kolejne ćwierćfinały Orlen Basket Ligi. Do gry wejdą drużyny z Warszawy. Dziki na wyjeździe zmierzą się z Treflem Sopot. Z kolei Legia podejmie MKS Dąbrowa Górnicza.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: Ziętarska, Olszewski, Góralski, 6 na

0: No ja muszę przyznać, że Lisa to naprawdę bardzo fajny stary dziad. My z Lisą też mieliśmy swój pierwszy raz, wiesz? I pamiętam, to było 2 lata temu u przyjaciółki naszej wspólnej, serdecznej Tamarki. Pierwszy raz siedzieliśmy razem przy ognisku i przegadaliśmy północy, przeuroczy, przekochany gość.
1: Gadaliście? Tyle rzeczy można robić, wiesz, z rock'n'rollowcem, a wy gadaliście?
0: No proszę cię, Lisa teraz jest zakręcony na punkcie swojego psa, który jest prześliczny zresztą. Jak ktoś nie wie, to niech zagląda do Lisy na Instagrama.
1: Drodzy Państwo, my dzisiaj rozmawiamy o pierwszym razie.
2: Ja pamiętam, jak się pierwszy raz spiłem. A nie, czekaj, nie pamiętam.
0: Boże, czy wy wiecie, że mi się nigdy w życiu nie urwał film i ja nigdy w życiu nie straciłam kontroli po alkoholu? To jest niebywałe swoją drogą. Ja nie wiem, może ja coś straciłam, a chociaż wiesz, zawsze musisz ten pierwszy raz.
1: No właśnie, skoro zaczęłaś o sobie, no to nasi słuchacze też o tobie.
2: Oj, pozdrawiam panią Joannę, moja piękna praca. Też była na pewno w Międzyzdrojach. Przedawniło się już, to możemy o tym opowiadać.
1: No możemy, ale nie opowiadamy, jak się okazuje.
0: Jak
1: no.
0: To nie, no ja rzeczywiście, ja się bardzo cieszę przede wszystkim, że mnie z Londynu nie deportowali, z Wielkiej Brytanii. Teraz dziecko tam mam, nie mogłabym tam jeździć.
1: A takie rzeczy robiłeś, że można było
0: za to być... Ja po prostu pracowałam na czarno wtedy, wiesz, no jakby nie, bo to było na nielegalu.
1: Ale ja ci powiem szczerze, że dzisiaj...
0: na czarniożce.
1: Słuchaj, dzisiaj jak na ciebie patrzę, to też pracujesz na czarno.
3: Mój pierwszy raz był w czerwcu 2006 roku. Był to dzień mojego ślubu, a mój następny pierwszy raz to był w styczniu 2022 roku, kiedy nastąpił rozwód. Też mój pierwszy raz i nigdy więcej.
0: Tak, ja mam to samo i nigdy więcej. Niech to zostaną 2 pierwsze razy. Wystarczy.
1: Powiedziała ubrana na czarno Janna.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. SC Rock.
5: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
6: W każdą sobotę o 7:00 SC Rock.
5: W SC Rock.
4: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SC Rock.
5: Konrad Olszewski, zapraszam.
7: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no, dajcie spokój, ja nie o tym.
4: To był dobry rok. Już we wtorek, po 21:00 w SC Rock.
7: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
4: Reklama.

0: Mój pierwszy raz na wywiadówce szkolnej, mój pierwszy raz za kierownicą w Warszawie, mój pierwszy raz na Dworcu Zachodnim, to byłoby o czym opowiadać.
1: Oj, byłoby o czym opowiadać. Ja chciałam jeszcze sprostować, bo ja mówiłam o tym, że pierwszy raz jak pracowałam, to pracowałam na czarno w Londynie i powiedzieli, że dzisiaj też pracuję na czarno, ale chodziło ci o to, że ja chodzę na czarno ubrana. No, otóż to. Ja nie pracuję tu na czarno.
0: Drodzy Państwo,
1: nie, spokojnie.
0: Ma kasę taką, że z Wojtkiem zazdrościmy.
1: Ta na pewno.
0: To jeszcze na koniec Państwu oddajemy naszą antenę. O czym to będzie historia?
1: O nocy poślubnej. Bardzo urocza, ciekawa, bardzo proszę.
2: Cześć, w temacie pierwszego razu z czasów, jak jeszcze były śluby i nocy poślubne. Młoda para jest już na tej nocy poślubnej i teraz ta świeżo upieczona małżonka, taka ta rozochocona i tam się rozbiera i liczy na coś, a świeżo upieczony małżonek co chwilę przy oknie i kręci głową i w końcu ta dziewczyna się pyta, mówi, no kochanie, mówi, co się dzieje, mówi, coś nie tego. A on mówi, wiesz, bo koledzy mówili, że noc poślubna jest taka piękna, ja tu patrzę przez okno, tu wieje, leje, no fatalnie jest. 6 na 9.

0: A my wbrew tym wszystkim, którzy chcieliby, żebyśmy pozabijali się, w dobrych nastrojach dzisiaj kończymy.
1: Tak, to prawda. Co tu się dzisiaj działo? Pierwszy raz na koncercie, pierwszy raz u dentysty, pierwszy raz z dentystą. Wszystkie możliwe pierwsze razy dzisiaj były.
0: To prawda. Joanna Ziętarska, Konrad Olszewski. Uciekamy. Do jutra.
2: To było 6 na 9 w ESC Rock.
3: Może nie powinien pan iść dzisiaj do pracy, szefie?
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Reklama. Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: Reklama.

0: Polski resort obrony dementuje. Doniesienia o wstrzymaniu przerzutu wojsk USA nie dotyczą naszego kraju. Projekt Lex Charlatan przyjęty przez rząd, nowe przepisy mają zwiększyć ochronę pacjentów.
1: SK Rock. Raport.
0: Punktualnie 9:00, czas na raport. Michał Poklękowski, zapraszam. Mniej amerykańskich żołnierzy w Europie? Polski resort obrony dementuje. Doniesienia o wstrzymaniu przerzutu wojsk amerykańskich nie dotyczą naszego kraju. Chodzi o publikację amerykańskich mediów o rzekomym wstrzymaniu przerzutu ponad 4000 żołnierzy do Polski. Resort podkreśla, że chodzi o zmiany związane z obecnością wojsk USA w Niemczech, a nie na terytorium naszego kraju. O tym Mateusz Gębiewski.
2: Zamieszanie wywołał wpis portalu Army Times. Amerykańscy dziennikarze podali, że armia USA miała nagle wstrzymać rotację ponad 4000 żołnierzy z pierwszej dywizji kawalerii. Pentagon nie odniósł się jeszcze do tej informacji, dlatego głos zabrał polski rząd. Wiceszef MON Cezary Tomczyk zapewnił, że komunikat dotyczy Niemiec, a nie Polski. Informację potwierdził szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, który podkreślił, że Polska stale zabiega o zwiększanie obecności wojsk amerykańskich i wzmacnianie wschodnich flanki NATO. MON uspokaja, że część żołnierzy objętych rotacją jest już w Polsce, a sprzęt nadal transportowany jest zgodnie z planem.
1: To jest raport.
0: Bardzo duże utrudnienie na autostradzie A1 w Łódzkiem. Ruch odbywa się tylko jednym pasem w kierunku Katowic. W miejscowości Szczepocice Rządowe zdarzyły się dwie ciężarówki.
3: Z ekspertych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że 57-letni kierujący pojazdem ciężarowym marki Mercedes z nieustalonych na obecną chwilę przyczyn uderzył w tył drugiego pojazdu ciężarowego marki Mercedes, którym kierował 60-letni mężczyzna. W wyniku zdarzenia 57-latek został zabrany do szpitala.
0: Mówi Dariusz Kaczmarek z Policji w Radomsku. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej do godziny 10.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Koniec z podszywaniem się pod lekarzy. Projekt Lex Charlatan przyjęty przez rząd. Nowe przepisy mają zwiększyć ochronę pacjentów przed pseudomedycznymi praktykami i osobami oferującymi niesprawdzone metody leczenia.
4: Nam nie zależy na tym, żeby walczyć z osądami, z opiniami. Nam zależy na tym, tym projektem, żeby nie wprowadzać w błąd pacjenta, żeby nie sugerować pacjentowi, że terapia, która nie jest terapią bezpieczną i wiarygodną, uleczy.
0: Mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka. Projekt wzmacnia kompetencje rzecznika praw pacjenta, który będzie mógł wydawać publiczne ostrzeżenia oraz decyzje tymczasowe nakazujące zaprzestanie działań zagrażających zdrowiu lub życiu pacjentów jeszcze przed zakończeniem postępowania. Nie ma znaczenia, jak ktoś nazywa swoje usługi, ani czy pobiera za nie wynagrodzenie, mówi rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.
5: To, jak to będzie nazwane i określone przez daną osobę, nie będzie to miało żadnego konkretnego znaczenia. Będą się liczyły fakty i czynności, które ta osoba będzie wykonywała. Przepis mówi o korzyści majątkowej bądź osobistej.
0: Za naruszenie praw pacjenta Ministerstwo Zdrowia przewiduje wysokie kary finansowe, nawet do 1 000 000 zł.
6: Pogoda.
0: Do Polski dociera wielka porcja kłębiastych chmur, która przyniesie przelotne opady deszczu albo gradu. Przez cały dzień pogoda w kratkę z przewagą zachmurzenia. Temperatury nieco wzrosną, ale prognozowane są też burze. Na termometrach dziś od 10 stopni na Pomorzu, przez 16 na Mazowszu, do 20 na Podkarpaciu.
6: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław.

0: coś w tym jest. Jak człowiek zacznie kochać, to często nie przestaje. To lepiej nie zaczynać, moi drodzy. Kwadrans po dziewiątej. Pan Jaro mówi dzień dobry. Zapraszam na kultowe historie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Na przykład taki Dave Grohl. A nie, może nie będę tego wątku romantyczno-zdradzeniowego tutaj rozwijać. W końcu muzyka jest najważniejsza. Z czasów prawdy. Violet, jego córka, kiedy jeszcze z żoną był w dobrej komitywie, to przyszła na świat i teraz urosła trochę i nawet zaczęła sama śpiewać.

0: jeden z moich ulubionych piosenek tego zespołu. Hell's Bells, AC/DC. A teraz o tym, że sława ma też swoje ciemne strony.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Jeśli wasza młodzież w domu chce być gwiazdą rocka, popu, czegokolwiek, no to proszę go ją ostrzec, bo tak jak mówię, czasem ma to swoje też złe strony. Na przykład to, że pojawiają się stalkerzy, albo groźby zabicia, bo ktoś uważa, że powinniście z tego świata wyparować. 19 lat temu Brian May zatrudniał całodobową ochronę w związku z zagrożeniem ze strony pewnego fana, który umieścił jego nazwisko na liście swoich potencjalnych ofiar. Zaczęło się od tego, że ojciec pewnego delikwenta zgłosił zniknięcie syna. No i podczas przeszukania domu tego Brytyjczyka znaleziono dokument, który miał formę kontraktu zlecającego zabójstwo. Poszukiwany nie zdradzał ponad wcześniej skłonności do przemocy, ale nie możemy ignorować tego rodzaju zagrożeń, mówił rzecznik policji. Tym bardziej, że ten list był

podpisany nazwiskiem Meja, ten mężczyzna, który zniknął, twierdził, że to on jest znanym rockmanem, natomiast ten prawdziwy May jest oszustem. No i wybrał się go zlikwidować. W Wielkiej Brytanii rozpoczęły się poszukiwania i koniec końców tego młodzieńca złapano. Na autostradzie M40, ale bez samochodu. Biegał po niej niekompletnie ubrany. No i ponoć zmierzał do Londynu. Śmialiśmy się te 19 lat temu, że nucił pewnie pod nosem w czasie tej podróży Don't Stop Me Now.

0: to z albumu, który nie miał swojej nazwy, ale z racji okładki nazywany jest czerwonym albumem. Będzie miał swoje 15 urodziny w październiku, album Komy. A w maju, jeszcze w maju, swoje 20-lecie będzie święcić album znakomity, Zapropaszczone siły Wielkiej Armii Świętych Znaków. No i Koma zapowiada na to 20-lecie albumu wyjątkowy koncert w Atlas Arenie. W szczegółach pisze Dominika na naszej stronie skrok.pl. Odsyłam wszystkich zainteresowanych, no to się szykuje znowu kolejne fajne wydarzenie związane z tym łódzkim zespołem.
1: Autopromocja. Rzeczywistość zmysłowa jest cieniem świata idei. Platon. Rzeczy materialne to jedność formy i materii. Arystoteles. Dojść do prawdy możesz tylko przez dialog. Sokrates.
2: Każdemu należy się porządny łomot od Iron Maiden w Atenach. Zygmunt.
1: Escaro Contour prezentuje epicki City Break z Iron Maiden w Atenach.
2: W tym tygodniu mam dla Was wyjątkowe zaproszenia na epicki City Break w stolicy Grecji. Samolot, hotel i koncert Iron Maiden na Stadionie Olimpijskim 23 maja w Atenach.
1: Wejdź na skrok.pl i filozoficznie przekonaj nas, dlaczego to ty powinieneś polecieć z nami do Aten.
2: Iron Maiden w Atenach. Będzie epicko.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
3: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
3: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
4: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach.
1: Reklama.
5: This is Noel Gallagher from Oasis.
6: Hi everyone, this is Ray Luzier and I play for the band Korn.
7: Hi Poland, we are Royal Blood on Esker Rock.

Kingdom Fighters, czyli pan Dave Grohl, o którym już mówiłem w pierwszej godzinie, wspominając raczej gryząc się w język w tematach małżeńskich, no bo ostatnio trochę mu nie wyszło. Nie wyszło też do końca to, co łączyło kiedyś Chrisa Martina i aktorkę Gwyneth Paltrow. Nie wiem, czy państwo pamiętają, to było kiedyś małżeństwo i to nawet przez ładnych kilka lat. Pierwszy owoc ich małżeństwa pojawił się na świecie 22 lata temu. Tyle lat kończy dziś ich pierwsze dziecko. Córka Apple Blythe Allison Martin.

0: Strange Love. Kiedyś Alan Wilder opowiadał tej piosence, że kiedy zaczęli nagrywać ten numer, dostali propozycję napisania ścieżki dźwiękowej do jakiegoś filmu. Tytułu tego filmu już nie pamiętam, no i myśleli, że ten numer będzie do tego filmu pasować, ale ostatecznie się nie udało. Została piosenka, która trafiła potem na album Music for the Masses. Rok 87. Piękny czas w historii zespołu Depeche Mode. Za moment 10:00 raport.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Pracowałam na czarno.
3: Dzisiaj jak na ciebie patrzę, to też pracujesz na czarno.
2: To było na nielegalu.
3: Powiedziała ubrana na czarno Janna.
2: Nox, Jolly Pitt w spodenkach w banany wraca z treningu tajskiego boksu. Ja sobie tak myślę, jak z tajskiego boksu, to on powinien mieć spodenki w imbirki.
3: Chyba, że tajski było co innego, skończone happy endem.
2: W tym tygodniu mamy dla was zaproszenie na epicki City Break w Atenach i koncert Iron Maiden.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esse Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
4: Reklama. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: Reklama.
5: Wzrosła liczba rannych po nocnym rosyjskim ostrzale Kijowa. Lokalne władze informują o ponad 30 osobach rannych, jednej zabitej. Zniszczona została infrastruktura cywilna, w tym blok mieszkalny. Trwa akcja ratownicza. Ruch pociągu w relacji Chełm - Lublin Główny jest wstrzymany, to przez wypadek na torach.
6: SK Rock. Raport.
5: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. Śmiertelny wypadek na przejeździe kolejowym w powiecie chełmskim na Lubelszczyźnie. Ruch pociągu w relacji Chełm-Lublin Główny jest wstrzymany. Nad ranem w miejscowości Krasne osobówka wjechała pod pociąg. Przejazd był strzeżony sygnalizacją świetlną.
7: W momencie zdarzenia sygnalizator działał prawidłowo. W bok pociągu Polregio wjechał samochód osobowy. Niestety kierowca zginął. W tej chwili ruch pociągów jest wstrzymany.
5: Mówi nam Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK. Utrudnienia mogą jeszcze potrwać kilka godzin.
8: To jest raport.
5: Kijów dochodzi do siebie po nocnym ostrzale. Liczba ofiar wzrosła do 2. Ponad 30 osób zostało rannych. To najnowsze dane ukraińskiej policji i służb ratowniczych. Łącznie 5 dzielnic stolicy zostało zaatakowanych w nocy, a uderzenia odnotowano łącznie w 20 lokalizacjach. Najtrudniejsza sytuacja w dzielnicy Darnycja. Tam trwa akcja ratownicza na gruzach zniszczonego bloku. Ratownicy mówią, że pod spodem mogą być jeszcze żywi ludzie. To była dramatyczna noc, relacjonują mieszkańcy.
9: Rakieta
5: leciała. Ja akurat byłem w salonie. Byłem i uderzyło. Od razu upadłem. Posypało się na mnie szkło. Wszystko płonęło. Ludzie krzyczeli. W czym byłem, w tym wybiegłem. Policja odwiozła mnie do szpitala. W jednej chwili budynek po prostu się złożył. 9 pięter, nic nie zostało. Mówił dziennikarzom Sierhii, który dopiero niedawno przeprowadził się do Kijowa z jednego z przyfrontowych miast. Ostatnia doba była jedną z najtrudniejszych dla Ukrainy. Zaatakowany został każdy obwód, a łącznie z Rosji wystrzelonych zostało ponad 1500 dronów i przeszło 60 rakiet.
8: Słuchacie raportu w SC Rock.
5: Pięknie pachnie i właśnie kwitnie w lasach, ale uwaga, konwalia majowa, o niej teraz mówimy, jest silnie trująca, ostrzegają leśnicy z Wielkopolski. Niebezpieczne są nie tylko kwiaty i owoce, ale też...
10: Uwaga na wodę z konwali, dlatego że jeśli byśmy zostawili bukiecik konwali w wazoniku i potem, nie wiem, ten bukiet gdzieś wynieśli, to nie zachęcam do próbowania. To jest naprawdę bardzo, bardzo trująca roślina.
5: Mówi leśnik Joanna Oleszyńska-Niżniowska, dlatego zamiast zrywać, lepiej zrobić zdjęcie. Szczególnie uważać trzeba na dzieci, bo zatrucie konwalią może być bardzo niebezpieczne.
1: Eskarok biznes.
5: Orlen obniżył hurtowe ceny oleju napędowego EcoDiesel o 63 zł, a benzyny bezołowiowej Super Plus 98 o 5. Podniósł natomiast hurtową cenę benzyny bezołowiowej Euro Super 95 o 7 zł za metr sześcienny. Tak wynika z danych opublikowanych przez koncern. Polska umacnia swoją pozycję jako czwarty co do wielkości rynek zbytu dla Niemiec, wyprzedzając Chiny, powiedział wiceszef Komisji Wschodniej niemieckiej gospodarki, cytowany przez agencję Reutera. W pierwszym kwartale tego roku niemiecki handel z krajami Europy Wschodniej wzrósł o 3,5%. Skala pomocy dla rolników i sadowników zależy od wielkości strat w uprawach rolnych i w sadach poniesionych z powodu m.in. wiosennych przymrozków, poinformowała wiceminister rolnictwa na posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jeszcze aktualne ceny walut. Dolar amerykański jest wyceniany na 3,62 zł, za euro musimy zapłacić 4,24 zł, za franka szwajcarskiego 4,63 zł i za funta brytyjskiego 4,90 zł.
1: Pogoda.
5: Do Polski dociera wielka porcja kłębiastych chmur, która przynosi przelotne opady deszczu albo gradu. Przez cały dzień pogoda w kratkę z przewagą zachmurzenia. Temperatury nieco wzrosną, ale prognozowane są też burze. Na termometrach dziś od 10 stopni na Pomorzu, przez 16 na Mazowszu, do 20 na Podkarpaciu.
1: Eskarok. Kultowe kawałki. Kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Hey Jude i The Beatles. Czy lubią Państwo zapach świeżych książek, nowych? Ta pięknie, naprawdę pachnie. Twarda oprawa, lekko szorstka, chropowata powierzchnia, no i zawartość bardzo dobra, a nawet rewelacyjna. Tomasz Lipiński wydał swoją drugą część swojej biografii o tytule jeszcze Będzie normalnie. Ta książka zaczyna się od rozdziału o nazwie Radosny upadek systemu, no i w pierwszym rozdziale można przeczytać takie dwa pierwsze zdania. Robert zaparzył kawę. Gapiliśmy się przez okno na iglicę Pałacu Kultury, zastanawiając się, co dalej. Robert. To Robert Brylewski oczywiście, który z Tomaszem Lipińskim brał udział przynajmniej w jednym muzycznym projekcie, a na pewno w jednym bardzo znanym. Czy znają Państwo jego nazwę? W jakim zespole Tomek Lipiński i Robert Brylewski grali? Tym najsłynniejszym. Messengerski rok albo jaromapa.skrok.pl czeka pięknie pachnąca, jak mówiłem, nowa książka, biografia Tomasza Lipińskiego.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A tymczasem Nickelback i Bones for the Crows.

0: Luciola, zwana też Nuciolą. Proszę wpisać na YouTubie Nuciola i proszę zobaczyć, że od razu Państwu podpowie ten kawałek Manamu. No dobrze, przenosimy się teraz na ulicę Poznania.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Mogą mi Państwo wierzyć lub nie, ale średnio raz na 2-3 miesiące spotykam spacerującego po stolicy Wielkopolski człowieka o nazwisku Ray Wilson. Tak, to człowiek, który z Genesis nagrał jedną płytę, a wcześniej nagrywał z zespołem Steel Skin, który zaraz zresztą się pojawi na naszej antenie. To był człowiek, który mniej więcej 20, no kilkanaście na pewno lat temu przeprowadził się do Poznania z racji miłości do pewnej poznańskiej tancerki, z którą się zdaje rozstał, ale zaraz poznał inną poznaniarę, która, gdy chciał wrócić do Szkocji, znów go w stolicy Wielkopolski zatrzymała. Dobrze mieć takiego sąsiada tutaj w Poznaniu. Mówiłem o grupie Steel Skin. Zanim osiągnął sukces, zostając zaproszony do śpiewania w grupie Genesis, robił ze Steel Skin też wielkie rzeczy. Na przykład 22 lata temu miał na liście singli Wielkiej Brytanii numer 1. Kawałek o tytule Inside.

0: ta Peggy. Peggy Brown, Mysłowic, Sylwester Rock. Dobrze, czas przestać udawać, że państwo nie odpowiedzieli na pytanie, które zadałem w temacie Tomasza Lipińskiego i jego współpracownika muzycznego przed laty, Roberta Brylewskiego. Ten wspólny zespół. To jaki to zespół? Adi?
1: Witaj Jaro, czy tak na szybko, czy to chodzi o Brygadę Kryzys?
0: Ale ty mnie pytasz, czy odpowiadasz? Zakładam, że odpowiadasz. Brawo. Książka twoja. Teraz Adi, proszę, żebyś mi wysłał adres do wysyłki. Jutro ostatnia sztuka do zgarnięcia po 9:00.
2: Autopromocja. SK Rock Star 2026. Mamy już 10 finalistów SK Rock Star 2026. Jeśli chcesz pomóc wybrać nam zwycięzcę tegorocznej edycji, który zagra na festiwalu Colors of Ostrava w Czechach, wejdź na skrock.pl i zagłosuj na wybrany przez Ciebie utwór. Czekamy na Twój głos na skrock.pl. SK Rock Star 2026. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
3: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
4: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
5: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
6: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
7: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
8: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
2: Kawałki mojego życia w czwartek o 21:00 w SC Rock. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
9: Reklama.
2: SK Rock Radar.
10: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Na początku lipca tego roku na rynku ukaże się nowy studyjny album Deep Purple. Właśnie poznaliśmy pierwsze szczegóły wydawnictwa zatytułowanego Splat. Jak czytamy w zapowiedzi, nadchodzący materiał ma być najcięższym wydawnictwem grupy od wielu lat. W sieci pojawił się także pierwszy singiel Argon Boy, który faktycznie jest dość mocny jak na tych muzycznych seniorów. A więcej szczegółów znajdziecie na skrock.pl.
2: SK Rock Radar.
11: What's happening? I'm Miles Kennedy.
12: Hello, my name is Tom from Editors, and you're listening to SK Rock.

Children of the Revolution, zespołu T-Rex. Nie jestem jakimś wielkim miłośnikiem muzyki bluesowej, ale mam absolutnie pojęcie, jak bardzo pomagała się rozwijać także w muzyce rockowej. No i jak bardzo często te gatunki się wzajemnie przenikają, wzajemnie także inspirując. Gdyby nie blues, nie byłoby tak dobrego rocka i odwrotnie. Jednym z największych bluesmenów w historii był B.B. King, o którym Bonnie Raitt kiedyś mówiła, że bez wątpienia wpłynął na więcej muzyków rockowych i bluesowych niż ktokolwiek inny w historii. Ten wybitny muzyk, powszechnie uważany za może nawet najlepszego gitarzysta bluesowego w historii, umierał dokładnie 11 lat temu w wieku 89 lat. Na jego klasie i sławie poznali się U2, którzy jeszcze w latach 80. zaprosili go do wspólnego grania. When Love Comes to Town.

0: numer w przyszłym roku będzie miał swoje 30. urodziny. Aerosmith na antenie Eski Rock. 11. wielkimi krokami zbliża się i teraz będzie raport. Pan Michał Poklękowski pojawi się w studiu. Po nim pojawią się chłopcy trochę ze Szkocji, trochę z Australii. No wiecie, jak to jest z tymi AC/DC.
1: Autopromocja.

0: Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Często pytają mnie ludzie, a co to jest ten Śryż? Widziałem książkę, bodajże to był jakiś kryminał i zobaczyłem się, mówię, o, fajny tytuł, więc zapisałem go sobie w notatniku w telefonie i tak chodziło ze mną to, chodził ze mną ten tytuł.
0: Kawałki mojego życia.
1: Cześć, tu Jacek z zespołu Koniec Świata. Kochane serduszka, zapraszam bardzo gorąco do słuchania audycji Kawałki mojego życia.
0: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21:00 w SC Rock. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
2: Witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
3: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
0: Reklama.
4: Śmiertelny wypadek na drodze krajowej nr 12 to na trasie Lublin-Chełm. Za chwilę szczegóły. Kolejowy paraliż na Dolnym Śląsku to po awarii urządzeń sterowania ruchem.
5: SK Rock. Raport.
4: 11:00 punktualnie. Michał Poklękowski, czas na raport, zapraszam. W Kijowie w wyniku ostrzału rakietowego zawalił się blok mieszkalny, a to nie koniec ataków, ostrzegają lokalne władze. 3 osoby zginęły, 40 zostało rannych. To najnowszy bilans zmasowanego ataku, jaki Rosjanie przeprowadzili na ukraińską stolicę. Władze Kijowa informują, że na miasto spadło blisko 1000 pocisków. Informacje zbiera w tej sprawie nasz reporter Mateusz Gąbiewski. Mateuszu, co mówią twoi rozmówcy z Kijowa?
6: Kilkanaście minut temu rozmawiałem z Heleną Krajewską z Polskiej Akcji Humanitarnej, która jest w Kijowie i która podkreśla, że ukraińskie władze ostrzegają, że mają informacje o kolejnych atakach szykowanych przez Rosjan.
7: Mówi się o tym, że to nie jest koniec ataku, że dzisiaj jeszcze dojdzie do kolejnej serii ataków z użyciem dronów, a nawet, że te ataki mogą trwać przez kolejne kilka dni. Nikt nie jest pewien.
6: W Kijowie trwa nadal akcja ratunkowa w dzielnicy Darnica, gdzie po uderzeniu pocisku zawalił się wielopiętrowy blok mieszkalny. Spod gruzów służby uratowały już 27 osób, jednak jak informował mer Kijowa Witalij Kliczko, pod ruinami nadal znajdują się ludzie.
4: Władze ukraińskie podały, że głównym celem była infrastruktura kolejowa i energetyczna. Atakowane były m.in. obwody wołyński, lwowski i zakarpacki, które sąsiadują z Polską.
8: To jest raport.
4: Śmiertelny wypadek na DK12 na trasie Lublin-Chełm. W nocy w wypadku w Jankowicach, to w powiecie chełmskim, zginął młody kierowca.
9: Kierujący samochodem marki BMW 19-latek w nieprawidłowy sposób rozpoczął manewr wyprzedzania, stracił panowanie nad pojazdem, po czym zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do czołowego zdarzenia z Oplem.
4: Mówiła nam Angelika Głąb-Kunysz z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie. Dwie osoby z Opla trafiły do szpitala.
8: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Jeszcze kolejowy paraliż na Dolnym Śląsku to po awarii urządzeń sterowania ruchem na stacji Wrocław-Grabiszyn. Pociągi kursujące w okolicy Wrocławia notują w tej chwili znaczne opóźnienia.
10: Pociągi jadące z i do stacji Wrocław Główny z kierunków Jelenia Góra, Legnica, Wołów i Oleśnica będą doznawać znacznych opóźnień. Odwołano około 30 pociągów. Aktualne opóźnienia wynoszą od 20 do 60 minut.
4: Informuje Andrzej Padniewski z Kolei Dolnośląskich. Utrudnienia na trasach w regionie mogą potrwać do godziny 14.
0: Pogoda.
4: Do Polski dociera wielka porcja kłębiastych chmur. Co to oznacza? To oznacza przelotne opady deszczu, nawet gradu. Przez cały dzień pogoda będzie w kratkę z przewagą zachmurzenia. Temperatury nieco wzrosną, ale z kolei prognozowane są też burze. Na termometrach dziś od 10 stopni na Pomorzu, przez 16 na Mazowszu i Włódzkiem do maksymalnie 20 na Podkarpaciu.
0: A teraz... kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Słyszałem, że historia tej piosenki zaczęła się 1 kwietnia 83 roku podczas wypadu w górę, ale to nie jest żaden Prima Aprilis, już rok później ta para, czyli ten, który śpiewał i ta, do której było śpiewane, byli już małżeństwem. No i są nim nadal. Brawo. 11 minut po 11. Czas na YouTube.
1: Ten kawałek dobrze, dobrze rokuje.
0: Teraz dla Państwa będzie śpiewał Paul Hewson, który w niedzielę miał 66 urodziny.

0: Ja naprawdę nie wiem, jak mogło nam się przewidzieć, czy też przysłyszeć to, co fają Tapczan w przypadku piosenki zespołu Europa, ale przez lata tak właśnie śpiewaliśmy na każdej rokotece, którą odwiedzaliśmy. The Final Countdown zespołu Europe. A teraz będziemy w latach 90.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Bo pewien gentleman ma dziś urodziny. Człowiek, który od 93 albo 4 roku gra w zespole Alice in Chains. Nazywa się Mike Inez. I tak jak często szukam jakichś polskich korzeni u artystów, mówiąc żartem, że to nasz rodak, tak w przypadku Mike'a Ineza można powiedzieć, że to muzyk pochodzący z Filipin. No, dość daleką miała droga jego rodzina do tego Seattle i okolic. I Alice in Chains się pojawią z albumu, który nazywa się Jar of Flies. To był pierwszy krążek, na którym pojawił się basista Mike Inez, który w składzie zastępował Mike'a Stara. No Excuses.

0: To chłopcy z placu broni. Chwilę wcześniej byli Alice in Chains. Marta pisze, nasza słuchaczka, że chciałaby, żebym zagrał kiedyś inną piosenkę Alice i tu podała jej tytuł, bo dużo wspomnień z czasów liceum z tą piosenką się wiąże. Ciekawe jakich. Ale lepiej nie będę pytać, bo zdaje się, że mąż Marty też słucha Ski Rock. Pozdrawiam was serdecznie, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo. Drodzy Państwo, za moment pojawią się Dire Straits.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Ski Rock.
2: Symbole są mega, zwłaszcza w momentach takich przełomowych dziejowych, ultra ważne. No.
3: To prawda.
2: Wiesz, nie zaprzeczam. Powiem to teraz, pewnie się kilku słuchaczy wkurzy. No to, że Wałęsa nie podpisał Warłamowie, czy tam w więzieniu i tak dalej, nie wiem, kolaboracji na jakiejś Solidarności nie stworzył i tak dalej, no to było co skandować na demonstracjach przez następne lata. Nie, może naciągane porównanie. W tym sensie dla mnie jest istotne, że Zdolenski nie uciekł, nie wyjechał.
3: Znaczy, ja nie zaprzeczam. Owszem, to było bardzo ważne i to na pewno dodatkowo podniosło na duchu, wzmocniło morale Ukraińców, którzy już walczyli.
1: Melina.
2: A w najbliższej Melinie Marek Kozubel, autor książki Klęska rosyjskiego Blitzkriegu, Kijów, Czernichów, Sumy 2022.
1: Melina w SC Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube SG Rock.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie. Playlista osobista.
4: Każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
4: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.
5: Hi, I'm Phil Collins.
6: I'm Joe Elliott. We're from Def Leppard.
7: Hi, this is Beto.
8: And this is Paavo from Apocalyptica
9: on SK Rock.

Money for Nothing, Dire Straits w towarzystwie pana Stinga na antenie Eski Rock. Znają państwo takie określenie One Hit Wonder? To takie coś, co opisuje artystę, któremu udało się nagrać tylko jeden wielki przebój. Ja wiem, mogą się teraz odezwać ci, którzy znają trochę lepiej IMF, że tych znanych piosenek było więcej, ale tak naprawdę był tylko jeden, taki wielki, ogólnoświatowy hit. Unbelievable. On się ukazywał w roku 91, najpierw na singlu Wielkiej Brytanii, a po pół roku, po tym jak już osiągnął sukces na rynku europejskim, IMF postanowili wydać go także w Stanach Zjednoczonych. I to się wydarzyło dokładnie 35 lat temu. No nie chce być inaczej. Rok 91. Tyle lat upłynęło od wydania singla w Ameryce, który i także tam, za wielką wodą, także dotarł do miejsca pierwszego na amerykańskiej liście Billboard.

0: Lady Punk napisali i nagrali mnóstwo hitów. Ten był pierwszy, chociaż w zasadzie można mówić, że to jeszcze nie był hit Lady Punk, nagrany tylko przez pana Borysewicza, bez pana Sewicza, który pojawił się w projekcie Lady Punk dosłownie chwilę później. Mała Lady Punk, to też w sumie taka historia, że ta piosenka dała nazwie zespołowi. 12 za moment, to już koniec czwartkowych kultowych historii. Pan Jaro mówi do usłyszenia. Do jutra.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: To jest naprawdę kawał bardzo ładnego, poważnego samochodu. Tam się dużo w środku zmieniło, przede wszystkim w tej BMC 7. Jest jeden wielki telewizor.
1: Łukasz Bąk.
3: Każde koło przy prędkości maksymalnej będzie kręciło się z prędkością 10 200 obrotów na sekundę.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
7: Trzy kobiety, trzy historie. Trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
8: Żołnierze USA w Polsce, jest reakcja szefa MON na informacje mediów. Baron narkotykowy przed sądem. W Krakowie rusza proces Michała J. W raporcie Bełchatów i konkurs dla dzieci na superbohatera komiksu.
9: SK Rock. Raport.
8: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. Szef MON zapewnia, liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce się nie zmniejszy. To odpowiedź na informacje mediów zza oceanem. Portal Army Times oraz Wall Street Journal podały, że armia USA wstrzymała planowany przerzut do Polski i zmniejszyła liczbę żołnierzy w naszym kraju do poziomów sprzed wojny w Ukrainie. Te doniesienia zdementował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. O czym więcej z Sejmu nasz reporter Michał Rawa.
10: Tak jest, dzień dobry. Szef MON przekazał, że w nocy był w kontakcie z głównodowodzącym wojsk amerykańskich w Europie. Polski atasze wojskowy rozmawiał też w Pentagonie. Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że to reorganizacja i nie ma mowy o zmniejszeniu liczby wojsk USA w Polsce.
11: Te zmiany mogą wpływać na rodzaj wojsk czy miejsce dyslokacji w Europie, ale te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce.
10: Wicepremier podkreślił, że toczą się za to negocjacje w sprawie zwiększenia amerykańskiej obecności w Polsce, o czym szef MON rozmawiał w ostatnich godzinach zarówno z premierem Tuskiem, jak i prezydentem Nawrockim.
9: To jest raport.
8: Baron narkotykowy staje przed sądem. W Krakowie rusza właśnie proces Michała J., znanego pod pseudonimem Smok. Miał kierować zorganizowaną grupą przestępczą, przemycającą narkotyki z Hiszpanii do Polski. Śledczy szacują, że ich czarnorynkowa wartość przekracza 13 milionów złotych, a sam oskarżony wpadł przez aplikację. Więcej o tym Olek Ruszkowski.
12: Oprócz polskich służb w akcji zaangażowane było również amerykańskie FBI. To ze sprawą operacji Trojan Shield. FBI wprowadziło w obieg na czarnym rynku specjalne telefony z aplikacją Adam, która miała umożliwiać w pełni bezpieczną i zaszyfrowaną komunikację między przestępcami. Przestępcy wprost pisali o swoich transakcjach, nawet wysyłali zdjęcia, a w rzeczywistości wszystkie wiadomości trafiały na serwery FBI. Michał J. trafił w ręce polskiej policji po tym, jak złapano jednego z jego kierowców, który korzystał właśnie z tej aplikacji. Smok został zatrzymany w Alicante w grudniu 2024 roku. Dzisiaj rozpocznie się jego proces.
8: Policjant zostawił broń w toalecie. Znalazła go przypadkowa osoba. Do zdarzenia doszło na jednej z zielonogórskich stacji paliw.
13: Bardzo szybko zorientował się, że ją pozostawił i wrócił do budynku. Jednak w tym czasie osoba postronna, która weszła do toalety i zauważyła broń, powiadomiła służby. Broń wraz z kompletem amunicji trafiła z powrotem do policjanta. Obecnie wyjaśniamy wszystkie okoliczności tego incydentu.
8: Mówiła Małgorzata Stanisławska z zielonogórskiej policji. Za takie zaniedbanie mogą grozić poważne konsekwencje służbowe, w tym nawet wydalenie ze służby.
9: Słuchacie raportu w SC Rock.
8: Szukają następców Spidermana, Supermana i Batmana. W Bełchatowie ruszył konkurs za projektu i własnego bohatera komiksu. Skierowany jest do dzieci i młodzieży.
14: Może się okazać, że będzie to ciekawy pomysł na kolejny komiks. I tego się trzymajmy, tej nadziei. Ja zawsze uważałam, że to, co genialne jest w naszym umyśle, trzeba to tylko wydobyć.
8: Mówi Alicja Galewska z Fundacji Art for Us. Organizatorzy czekają na pracę do końca czerwca.
1: SK Rock Biznes.
8: Wzrost PKB niższy od oczekiwań z powodu mroźnej zimy wynika z komentarza ekonomistów Erste Bank Polska. GUS poinformował w szybkim szacunku, że PKB wzrósł o 3,4% rok do roku w pierwszym kwartale roku w porównaniu ze wzrostem o nieco ponad 4% w czwartym kwartale ubiegłego roku. Orlen obniżył dziś hurtowe ceny oleju napędowego Eco Diesel o 63 zł, a benzyny bezołowiowej Super Plus 98 o 5 zł. Podniósł natomiast hurtową cenę benzyny bezołowiowej Euro Super 98 o 7 zł za metr sześcienny, wynika z danych opublikowanych przez koncern. Od 1 lipca firmy z rynku krypto chcące prowadzić działalność w Unii będą musiały mieć zezwolenie wymagane europejskimi przepisami. W Polsce uzyskanie takiej licencji nie jest możliwe, bo nie przyjęto ustawy wskazującej organ nadzoru. Na świecie rynek krypto regulowany jest różnymi modelami, od licencji po zakazy.
1: Pogoda.
8: Dziś pochmurno, przelotne opady deszczu za wyjątkiem południowego wschodu, także burze. Temperatura od 12 do 14 stopni na północnym zachodzie, około 16 w centrum, do 20 stopni na południowym wschodzie kraju. Chłodniej miejscami nad morzem, tam około 10 stopni, a ciśnienie 990 hektopaskali.

0: To zespół ONF, Esther Rock, kiedy powiem sobie dość. No, mam nadzieję, że Państwo jeszcze nie mówią sobie dość, że są jeszcze tam jakieś pokłady energii, motywacji na dalszą część tego dnia i tego tygodnia. No, w każdym razie ja za sprawą muzyki będę tutaj Państwa motywował, mam nadzieję, że skutecznie. No, inaczej chyba być nie może, skoro tacy wykonawcy jak Kiss, Depeche Mode na mojej playliście jeszcze w tej godzinie, a to nie wszystko.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Bo już teraz nowe, bardzo energetyczne, jak już słychać nagranie Muse, Cryogene, to jest zapowiedź ich nadchodzącej płyty, która lada moment będzie z nami. Naprawdę już niedługo. 14 minut po 12, to jest czwartek, 14 maja. Dzień dobry, Michał Cieślik z tej strony. Kłaniam się po południu i zapraszam na nasze spotkanie, które potrwa do 15 w Esterok.

Na przesłuchaniu do zespołu zaśpiewał Heroes Davida Bowie. No i to tak zachwyciło Martina Gora, Vince'a Clarka i Andy'ego Fletchera, że ci zaprosili go do swojego zespołu, by został wokalistą. Wtedy jeszcze zespołu, który nazywał się Composition of Sound. Potem przerodził się w Depeche Mode. No i można powiedzieć, że Dave Gunn zawdzięcza wiele Davidowi Bowiemu, jeżeli chodzi o swoją karierę. Walking in my shoes i Depeche Mode to już za nami w ST Rock. Trochę ponad pół godziny pozostaje do 13. Dzisiaj mamy 14 dzień maja, czyli jeszcze półtora miesiąca pozostaje do startu tegorocznej transy męskiego grania. Początek w Żywcu tradycyjnie 26-27 czerwca, potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków, no i wielki finał w Warszawie w weekend 21-22 sierpnia. Znamy już tegoroczny hymn męskiego grania, ale pozwolą Państwo, że jeszcze powrócę do przeszłości, a cofniemy się o dokładnie 10 lat. Nieśmiało zaryzykuję stwierdzenie, że to chyba mój ulubiony hymn męskiego grania. Rok 2016. 10 lat już ma na koncie ten właśnie utwór. Męskie granie orkiestra 2016. Watacha.

0: To była Meredith Brooks w Esterok. Wspominałem o tej nadchodzącej transu męskiego grania, ale wcześniej jeszcze. Oj, dużo dzieci będzie w tych najbliższych tygodniach koncertowo. No i spróbujemy to zebrać jakoś w jedną całość. Jeszcze przed godziną 13. Muzycznie Gansi między innymi i Nothing w Esterok.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: A pamiętasz swój pierwszy raz z dentystą?
3: Wieku, o Boże!
2: Jezus, tak. Dentysty miałem zapytać.
3: Przestań! Akurat przez 8 lat byłam dentystą.
2: Wiem. Co w raportach?
4: Co to się stanęło?
5: W Zambii, w Afryce może powstać nowa granica płyt tektonicznych, o tym powiem.
2: Nie w Zambii, tylko w zębie.
3: Ja o swoim pierwszym razie też opowiem, ale to może za chwilę tym pierwszym strasznie było nudno.
2: To właśnie mężczyźni o takiej recenzji po wszystkim marzą.
3: Prawda, też tak myślę. Sorry, drogi pierwszy razie. W tym tygodniu mamy dla was zaproszenie na epicki City Break w Atenach i koncert Iron Maiden.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esterok. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

0: Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock. Radar.
1: Zapraszam. Michał Prykopowicz. Nico McBrien, perkusista znany z Iron Maiden, ogłosił właśnie wydanie swojej autobiografii. Będzie to lektura obowiązkowa dla wszystkich fanów Żelaznej Dziewicy. Jak mówi artysta, jestem szczęśliwy, że mogę w końcu podzielić się ze światem własnymi słowami, moją drogą do miejsca, w którym jestem dzisiaj. A więcej szczegółów odnośnie tej autobiografii znajdziecie na skrock.pl.
0: SK Rock Radar.
2: Hey, what's up? We're Papa Roach.
3: Hey, this is Jared, and we are Kings of Leon.
4: Hello, everybody. This is Brandon Flowers, and you're listening to Esca Rock.

Guns N' Roses w Esterogi Nothing. Oj tak, intensywny czas koncertowo-festiwalowy nadchodzi. Przypomnę, we wtorek Meta w Chorzowie, niedługo potem dwa koncerty Gunsów w Gliwicach. Do tego Foo Fighters w Warszawie, no a trzy dni potem w Łodzi Kings of Leon. No i to jest ten koncert, który odbędzie się pod patronatem Eski Rock, także gorąco polecamy. Oj, dzieje się. Gęsi już za nami w Esterok, a teraz mam dla Państwa Blink 182, All the Small Things.

0: Sirens i Pearl Jam w Ester Rock na chwilę przed 12 i kolejnym wydaniem raportu. Za moment najnowsze wiadomości, a następnie ja powrócę do Państwa z kolejną porcją muzyki. Na początek Fallout Boy w repertuarze Blake'a Joela, We Didn't Start the Fire na początek, potem między innymi Myslowic.
1: Autopromocja. Ester Rock Star 2026. Mamy już dziesiątkę finalistów SK Rockstar 2026. Jeśli chcesz pomóc wybrać nam zwycięzcę tegorocznej edycji, który zagra na festiwalu Colors of Ostrava w Czechach, wejdź na skrock.pl i zagłosuj na wybrany przez Ciebie utwór. Czekamy na Twój głos na skrock.pl. SK Rockstar 2026. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00. ESC Rock.
2: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00. W ESC Rock.
2: Konrad Olszewski. Zapraszam.
4: Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
1: Reklama.
5: Prawdopodobnie jest uzbrojony obława za sprawcą strzelaniny w Lubinie. Jutro tańszy diesel, benzyna bez zmian. W raporcie maksymalne ceny paliw. Klasyczna albo z szynką. Rektor Politechniki Bydgoskiej serwował jajecznicę.
6: SK Rock. Raport.
5: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Napastnik wciąż na wolności, zapewne jest uzbrojony. Trwa policyjna obława za sprawcą strzelaniny w Lubinie. W nocy z wtorku na środę w bloku na osiedlu przy lesie zabił dwie osoby, a jedną ranił. O szczegółach nasz dolnośląski reporter Miłosz Stępień.
7: Z naszych ustaleń wynika, że napastnik i ofiary znali się, a tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. Okoliczni mieszkańcy potwierdzają, że w nocy słyszeli strzały. Teren zbrodni jest zabezpieczony, a policja ze względów operacyjnych nie podaje szczegółów trwającej obławy. Sprawę bada prokuratura i to stamtąd oczekujemy na pierwszy oficjalny komunikat. Do tego czasu służby apelują o maksymalną ostrożność. Uciekinier najprawdopodobniej ma przy sobie broń, dlatego wszelkie podejrzane sytuacje należy zgłaszać pod numer 112, nie podejmując interwencji na własną rękę.
6: To jest raport.
5: Teraz tragedia pod Rzeszowem. Nie żyje 32-latek przysypany ziemią podczas prac na posesji w miejscowości Kąkolówka.
8: Po przebyciu strzelaków na miejsce zdarzenia jeszcze był kontakt z mężczyzną. Po około godzinie czasu został wydobyty, nieprzytomny, przekazany pogotowiu ratunkowemu. Po resuscytacji krążeniowo-oddechowej lekarz stwierdził zgon.
5: Relacjonuje Jan Czerwonka z Rzeszowskiej Straży Pożarnej. Do akcji ściągnięto 4 zastępy ratowników i śmigłowiec LPR-u. Znamy nowe maksymalne ceny paliw. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,39 zł, benzyny 98 6,98, a oleju napędowego 6,85 zł. A to oznacza, że ceny maksymalne benzyn pozostaną na tym samym poziomie co dziś, a cena diesla spadnie. Teraz Bełchatów i kolejki chętnych w szczytnym celu. Tłumy dawców pojawiły się na akcji zbiórki krwi organizowanej przez górników i energetyków.
9: Proszę zacisnąć piąstkę i teraz będzie już ładnie leci.
10: To nie jest pierwszy mój raz.
11: Nie boi się pani igły?
10: Nie boję się igły, bo wiem, że mogę pomóc. W jakiś sposób tworzę dobro.
11: Świeżo po oddaniu krwi.
12: Tak, oczywiście. Oddane 450 ml, także jak najbardziej jestem zadowolony z tego.
11: Jakie emocje panu towarzyszą podczas oddawania krwi?
12: Przede wszystkim radość z tego, że można dzielić się dobrem, które człowiek posiada sam. Satysfakcja też z tego, ponieważ robimy coś bezinteresownie, co jest bardzo fajne.
5: Dawcom towarzyszył Rafał Różycki. To jedna z dwóch dorocznych akcji organizowanych wspólnie przez pracowników kopalni i elektrowni.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
5: Klasyczna albo z szynką i szczypiorkiem. Rektor Politechniki Bydgoskiej serwował jajecznicę. Było to śniadanie z okazji juwenaliów. Jak smakowało studentom i pracownikom uczelni?
13: Bardzo dobra.
14: Lepszej nie jadłam.
15: Najlepsze od rektora?
14: Dokładnie.
16: Ja nawet jeszcze nie próbowałem.
17: Pierwszy kęs, uwaga, leci, pyszniutkie, rozpływa się w ustach. Na sam początek dnia idealne. Od rektora to nie byle co.
18: To jest klasyczna bez szynki, ze szczypiorkiem. Bardzo dobra.
19: Jak się pan czuje w tej roli?
20: Bardzo dobrze. Stało się to już tradycją, że w czasie juwenaliów na Politechnice Bydgoskiej spędzamy razem czas na śniadaniu po imprezach studenckich na delikatnej jajecznicy.
21: Długa kolejka.
20: No, myślę, że jakieś 3 godziny będziemy śniadaniować.
21: Czy dla każdego starczy?
20: Zawsze.
5: Z Markiem Adamskim, rektorem uczelni i studentami rozmawiał Dawid Olszewski. A jajecznicę przygotowano z ponad 1300 jaj.
0: To sporo ich było. Najlepsza jajecznica od rektora, ktoś tam powiedział, tak?
5: Tak.
0: Ale wazelinka.
1: Pogoda.
5: Czwartek pochmurny z przelotnymi opadami deszczu. IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami dla 7 województw. Towarzyszyć im będą silne porywy wiatru, a miejscami grad. Alerty dotyczą województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego oraz części zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Najcieplej dziś na południowym wschodzie 20 stopni, a najchłodniej nad morzem około 10, maksymalnie 14 kresek na północnym zachodzie, a w centrum około 16 stopni.

0: To był Meslowicz w SC Rock. Artur Rojek w ubiegłym tygodniu obchodził swoje urodziny. No i ta okazja zbiegło się z ogłoszeniem nowej płyty, która ma się ukazać w tym roku, no i trasy koncertowej, podczas której Artur będzie wykonywał utwory z tego właśnie krążka. Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Tour 2026. To oczywiście nazwa trasy w nawiązaniu do tytułu tej nadchodzącej płyty. Z tego, co widzę, 7 koncertów na przełomie października i listopada. Katowice, Poznań, Toruń, Wrocław, Kraków, Łódź i Warszawa. Te miasta tej jesieni pan Artur ze swoim najnowszym repertuarem solowym odwiedzi. Meslowicz i Peggy Sue nie wyszła za mąż, to już za nami w SC Rock. Mamy 13 minut po 13.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: I ja mówię dzień dobry raz jeszcze w czwartek, 14 dzień maja, za miesiąc i jeden dzień. Na Stadionie Narodowym w Warszawie koncert tej właśnie grupy, która będzie promować swój najnowszy album Your Favorite Toy, po który teraz sięgamy. Unconditional. To jeden z kawałków, który na żywo zabrzmiał już za miesiąc na Narodowym. Foo Fighters, West Rock.

Trying Not To Love You i Nickelback Westerok. O, teraz już chyba dobrze. To był zespół z Kanady, w razie gdyby ktoś nie wiedział. Podobnie jak i grupa, która za chwilę pojawi się na naszej antenie i pewnie ktoś powie, z Kanady i można tak fajnie grać, ale to złośliwcy tak mówią tylko. Proszę się tym nie przejmować. Zespół nazywa się Finger 11, czyli po naszemu palec 11. O co w tym chodzi? No kiedyś wokalista zespołu tłumaczył, że ten 11 palec to taki trochę niesforny.

0: Metallica Investor Rock, Enter Sandman, czyli wejście piaska. Tak nawiązując do tego znanego mema, związanego z tytułem tego numeru, chyba nigdy mi się nie znudzi, tak swoją drogą. Meta we wtorek w Chorzowie na koncercie, no i my też przez cały dzień będziemy świętować kolejną wizytę zespołu w naszym kraju. Tego dnia właśnie dużo mety na naszej antenie. Ostatnia godzina wtorku w całości wypełniona będzie twórczością tego zespołu, to z myślą przede wszystkim o tych, którzy wracać będą z koncertu w Chorzowie. Metallica i Enter Sandman już za nami w SC Rock. Za 26 minut będzie 14, niebawem nowy dżem.
1: Autopromocja. Rzeczywistość zmysłowa jest cieniem świata idei. Platon. Rzeczy materialne to jedność formy i materii. Arystoteles. Dojść do prawdy możesz tylko przez dialog. Sokrates.
2: Każdemu należy się porządny łomot od Iron Maiden w Atenach. Zygmunt.
1: SK Rokontur prezentuje epicki City Break z Iron Maiden w Atenach.
2: W tym tygodniu mam dla Was wyjątkowe zaproszenia na epicki City Break w stolicy Grecji. Samolot, hotel i koncert Iron Maiden na Stadionie Olimpijskim 23 maja w Atenach.
1: Wejdź na skrock.pl i filozoficznie przekonaj nas, dlaczego to ty powinieneś polecieć z nami do Aten.
2: Iron Maiden w Atenach. Będzie epicko.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach.
4: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no, dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
4: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.

idzie lepsze. To był Jam z najnowszej płyty, no i z Sebastianem Riddlem na wokalu. Jam już za nami, a przed nami weekend, który zbliża się wielkimi krokami. No właśnie, a czy mają Państwo jakieś plany na ten kolejny weekend? Bo jeśli nie, to mamy pewną propozycję. Iron Maiden w Atenach na Stadionie Olimpijskim w sobotę 23 maja. Brzmi nieźle, prawda? Państwo się tylko pojawiają na lotnisku z dowodem lub paszportem, całą resztę już my ogarniamy, przelot, hotel i tak dalej, i tak dalej. Epicki City Break w Atenach już za tydzień i to naprawdę ostatni dzwonek, żeby zgłosić się do zabawy, bo jutro Dawid rozda ostatnie zaproszenie. Więcej informacji na ten temat na skrock.pl. Iron Maiden przed nami.

0: Floydzi i Wish We Were Here. To na koniec tej godziny. Za chwilę będzie 14. Zbliża się pora najnowszego raportu. Zapraszamy. A my słyszymy się już po 14. Kolejną godzinę rozpoczniemy filmowo, bo od utworu, który znalazł się w połowie lat 90. na ścieżce dźwiękowej filmu Batman Forever. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. YouTube tuż po raporcie.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: To jest naprawdę kawał bardzo ładnego, poważnego samochodu. Tam się dużo w środku zmieniło, przede wszystkim w tej BMW 7. Jest jeden wielki telewizor.
1: Łukasz Bąk.
3: Każde koło przy prędkości maksymalnej będzie kręciło się z prędkością 10 200 obrotów na sekundę.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
6: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
6: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
7: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
1: Reklama.
8: Warszawa dokonała pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci. Śmiertelny wypadek w Obornikach. Trwają poszukiwania sprawcy. Cekiny i energia w raporcie Wrocław i święto tańca senioralnego.
6: SK Rock. Raport.
8: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. Po wyroku sądu ruch urzędników i deklaracje. Warszawa dokonała pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że teraz będzie to standardem.
9: Kolejne tego typu wnioski będą bardzo szybko rozpatrywane przez nasz Urząd Stanu Cywilnego i te transkrypcje również będą wydawane.
8: Rafał Trzaskowski zaznaczył, że ratuszowi zależy, by stolica była postrzegana jako miasto otwarte i tolerancyjne.
9: Jako polityk od zawsze mówiłem o tym, że zadaniem polityków jest zapewnienie wszystkim obywatelom i obywatelkom przede wszystkim poczucia bezpieczeństwa i poczucia godności, że Warszawa to miasto otwarte i tolerancyjne i tutaj w ten sposób działamy bardzo konsekwentnie od wielu, wielu lat.
8: Przypomnijmy, drogę do tego otworzył wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten orzekł w marcu w sprawie transkrypcji do Polskiego Rejestru Stanu Cywilnego aktu małżeństwa dwóch Polaków zawartego legalnie w 2018 roku w Berlinie. Sąd nakazał Urzędowi Stanu Cywilnego dokonanie wpisu.
6: To jest raport.
8: Teraz Wielkopolska. Trwają poszukiwania sprawcy śmiertelnego wypadku w Obornikach. W środku nocy samochód uderzył w pieszego na ulicy Stasica w ciągu Krajowej 11. Kierowca uciekł.
10: Śmierć na miejscu poniósł 47-letni mieszkaniec Obornik. Na miejscu prowadzone były czynności pod nadzorem prokuratora. Aktualnie trwają działania zmierzające do ustalenia sprawcy tego zdarzenia.
8: Relacjonują Krzysztof Polzin z policji w Obornikach. Wiadomo, że do wypadku doszło przed przejściem dla pieszych. Mężczyznę znaleziono na drodze około 150 metrów od miejsca uderzenia. Śledczy od nocy analizują nagrania z miejskich i prywatnych kamer monitoringu. Ustalają też właścicieli pojazdów, które jechały drogą w czasie, gdy doszło do wypadku.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
8: Feria barw, cekiny i energia, której mogliby pozazdrościć im nastolatkowie. We Wrocławiu rozpoczęło się pierwsze święto tańca senioralnego. Na scenie Auli dla Kultury prezentuje się 16 zespołów z całej Polski.
11: Jesteśmy z zespołu Kapitango.
12: No staramy się jak najlepiej zaprezentować. Nagrody i inne rzeczy są nieistotne. Przez miesiąc ostatni żeśmy bardzo intensywnie ćwiczyli.
13: Ciężko było?
11: No jak zawsze. Robimy to dla zdrowia, dla siebie, dla zabawy.
13: To luz bluz Wrocławia. No pan dzisiaj nie tańczy, pan jest trenerem. Stresuje się pan, są emocje?
14: Oczywiście troszeczkę są emocje, tak żeby panie jak najlepiej wypadły, ale przede wszystkim ma być to przyjemność i radość dla nich.
8: Kamila Polańska, Wrocławskie Centrum Seniora. Wspaniałe układy, ale również kolorowe, piękne, barwne stroje, oryginalne. Wspaniałe emocje i myślę, że wszystkie te zespoły zaskoczą nas niesamowitą energią, pozytywną energią i pokażą, udowodnią, że swoje zainteresowania i pasje można rozwijać w każdym wieku.
15: A na miejscu był już nasz reporter Miłosz Stępienie.
1: Rok Biznes.
15: Gdański oddział Wód Polskich podpisał umowę. Chodzi o sporządzenie dokumentacji dotyczącej budowy zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Srebrny Potok w Elblągu. Rzeka ta po nawalnych deszczach zalewa miasto. Wzrost gospodarczy Polski był wysoki pomimo mroźnej zimy, szoku paliwowego i globalnych napięć gospodarczych. Tak minister finansów i gospodarki Andrzej Domański komentuje dzisiejsze dane GUS. W pierwszym kwartale roku PKB wzrósł o 3,4% rok do roku w porównaniu ze wzrostem o nieco ponad 4% w czwartym kwartale ubiegłego roku. Do 20 maja część przedsiębiorców musi przekazać do ZUS roczne rozliczenie składki zdrowotnej za ubiegły rok, przekazał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Należy to uwzględnić w dokumentach rozliczeniowych za kwiecień.
1: Pogoda.
15: Dziś pochmurno i przelotne opady deszczu, najcieplej na południowym wschodzie 20 stopni, a najchłodniej nad morzem około 10, maksymalnie 14 kresek na północnym zachodzie, a w centrum około 16. Są też ostrzeżenia IMGW przed burzami dla 7 województw. Towarzyszyć im będą silne porywy wiatru, a miejscami także grad. Alerty dotyczą województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego oraz części zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego.

0: To jeszcze Lux Torpeda w SC Rock i Autystyczny, a kilka dni temu panowie świętowali urodziny swojego płytowego debiutu. Dokładnie w sobotę minęło 15 lat od tego momentu, kiedy podrzucili nam swoją pierwszą, tak zwaną imienną płytę. Pamiętam, jak zadebiutował też Autystyczny i to rzeczywiście było coś nowego, jeżeli chodzi o polską muzykę rockową, choć autorzy tej właśnie muzyki, członkowie Lux Torpedy, no byli już postaciami całkiem nieźle znanymi na polskiej scenie muzycznej. 15 lat minęło właśnie od premiery debiutanckiej płyty Lux Torpedy, z której właśnie zagraliśmy Autystyczny. Jest 14 minut po 14, to jest czwartkowe popołudnie, ukłon raz jeszcze, Michał Cieślik z tej strony. Zapraszam na kolejną godzinę naszego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: To może już tak wybiegając w przyszłość do dalszej części tego popołudnia. Dzisiaj po 16 będziemy mieć gościa, nie byle jakiego, Wojciech Waglewski z zespołu WW. Dzisiaj nas odwiedzi po godzinie 16 za mniej więcej 2 godziny, także warto być przy radiu. A już teraz mam dla Państwa nowy singiel Evanescence, który zapowiada kolejną płytę. Ta już niebawem będzie z nami. Who Will You Follow?

No tak, taki jeden z muzycznych symboli lat 80. Warto dodać, że siła tego numeru tkwi w jego prostocie, no i aktualności przekazu. Mój jest ten kawałek podłogi, więc nie mówcie mi, co mam robić. No to jest takie niby bardzo proste, prostolinijne może nawet zdanie, ale pozostawia duże pole do interpretacji i każdy sobie to interpretuje na swój sposób. Wielki hit lat 80. tak swoją drogą, ten utwór kończy w tym roku 40 lat. No i proszę, przetrwał próbę czasu, jak to mówią. Mr. Zup już za nami w SC Rock. 28 minut po 14, to teraz za granicę się przenosimy. Do Stanów. Bo stamtąd właśnie ten zespół pochodzi. Pearl Jam i Get Away.

0: To muzyka z filmu o Transformersach. Przypomnę, kultowej serii z Optimusem Prime'em i Megatronem na czele, która to seria na ten moment liczy 7 części. Ta ostatnia ukazała się w 2023 roku, a w 2009 twórcy filmu Transformers Zemsta Upadłych poprosili zespół Linkin Park o stworzenie tak zwanego tematu przewodniego. No i wyzwanie zostało podjęte i proszę, utwór został z nami do dziś. New Divide, Linkin Park, już za nami w SC Rock. 24 minuty do 15 nam pozostają, a kto dzisiaj wieczorem u Wojtka w Kawałkach Mojego Życia, za chwilę się Państwo wszystkiego dowiedzą, tuż potem radar na naszej antenie, a jeszcze przed godziną 15 posłuchamy m.in. Neila Younga.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Zawsze mu wszystko wybaczę. Nawet to, że czasami czysto nie zaśpiewa, że jest niedyspozycyjny. Walić to. Po prostu mu niech to mu niech.
1: Kawałki mojego życia.
2: Cześć, tu Jacek z zespołu Koniec Świata. Kochane serduszka, zapraszam bardzo gorąco do słuchania audycji Kawałki mojego życia.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja.
3: Reklama. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa Cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa Cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach.
4: Reklama.
1: SK Rock. Radar.
5: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Metallica zawitała już do Europy po ubiegłorocznej przerwie, kiedy to koncertowała w swoich rodzinnych Stanach Zjednoczonych. Formacja na pierwszy ogień dała występ w Grecji, na którym pojawiła się imponująca. Wiadomo już, że rekordowa liczba osób. Teraz pokaz w Atenach ponownie znalazł się na językach przez trzęsienie ziemi, które miała spowodować legenda thrash metalu. A więcej szczegółów znajdziecie na skrock.pl.
1: Skrock. Radar.

To był zespół Kaleo i Bloodline w ST Rock. No a teraz mam dla Państwa utwór, który powstał pod koniec lat 80. Inne to czasy były zupełnie. W Europie przede wszystkim, na wschodzie wciąż mieliśmy Związek Radziecki. Mimo to Neil Young miał tam zagrać koncert, który ostatecznie nie doszedł do skutku. No i wtedy podobno gitarzysta Neila Younga miał wypowiedzieć te słowa a propos Keep on rocking in the free world. No i tak powstał jeden z najsłynniejszych rockowych numerów przełomu lat 80. i 90. Rocking in the free world. Neil Young przed nami w ST Rock.

0: Midnight Oil, Beds Are Burning. To już na koniec tej godziny i naszego czwartkowego spotkania. Za chwilę będzie 15, za chwilę najnowszy raport, no a potem już kolumna Zygmunta i Dawid, u którego dziś po 16 pojawi się gość i to nie byle jaki, Wojciech Waglewski z zespołu WW u Dawida po godzinie 16, a rozmowa dotyczyć będzie między innymi najnowszej płyty zespołu WW, która ukazała się w marcu. Dźwięczność to jej tytuł. Także polecamy serdecznie. Wojciech Waglewski po 16 dzisiaj w SC Rock, a ja polecam się jutro wczesnym popołudniem. Michał Cieślik zmykam. Do usłyszenia jutro, chwilę po 12.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Pracowałam na czarno.
3: Dzisiaj jak na ciebie patrzę, to też pracujesz na czarno.
2: To było na nielegalu.
3: Powiedziała ubrana na czarno Janna.
2: Nox Jolly Pitt w spodenkach w banany wraca z treningu tajskiego boksu. Ja sobie tak myślę, jak z tajskiego boksu, to on powinien mieć spodenki w imbirki.
3: Chyba, że tajski było co innego. Skończone happy endem.
2: W tym tygodniu mamy dla was zaproszenie na epicki City Break w Atenach i koncert Iron Maiden.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
4: Reklama.
1: Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
5: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
6: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaw.
7: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
8: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
9: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
10: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
11: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: Reklama. To jest SK Rock.
12: Zmasowany atak na Kijów celem infrastruktura kolejowa i energetyczna. Awantura na posiedzeniu klubu PiS i odpowiedź Mateusza Morawieckiego. Króluje na straganach w Zakopanem. W raporcie pluszowy oscypek.
13: SK Rock. Raport.
12: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. 7 osób zginęło, a ponad 40 jest rannych. Raport zaczynamy od zmasowanego ataku na Kijów. W ciągu doby na Ukrainę spadło ponad 1500 dronów i pocisków, podaje prezydent Wołodymyr Zełenski. Głównym celem była infrastruktura kolejowa i energetyczna. Zaatakowano stolicę oraz m.in. obwody wołyński, lwowski i zakarpacki, które sąsiadują z Polską.
14: Koło godziny 1 w nocy rozpoczął się alarm, a po 3 w nocy zaczęły spadać i rakiety, i drony na Kijów, i to na różne dzielnice Kijowa, na obydwa brzegi pracowała obrona przeciwlotnicza.
12: Relacjonuje Helena Krajewska z Polskiej Akcji Humanitarnej, która przebywa w Kijowie. Najbardziej w ukraińskiej stolicy ucierpiała dzielnica Darnica. Pocisk zburzył m.in. blok mieszkalny.
14: Cały czas trwają poszukiwania osób, które są uwięzione pod gruzami. Także płonęła stacja benzynowa. Zostały zaatakowane budynki biurowe.
12: Władze Ukrainy ostrzegają, że mają informacje o kolejnych atakach rakietowych, które Rosjanie chcą przeprowadzić w najbliższym czasie.
13: To jest raport.
12: Nie dam się wypchnąć z Prawa i Sprawiedliwości, podkreśla były premier Mateusz Morawiecki. To wypowiedź po doniesieniach medialnych o awanturze na wczorajszym posiedzeniu klubu PiS. Do kłótni miało dojść między Morawieckim i Przemysławem Czarnkiem oraz ich stronnikami w partii. To kolejna odsłona wewnętrznego sporu po tym, jak były premier założył i formalnie zarejestrował swoje stowarzyszenie.
15: Na pewno nie zrezygnuję z tego stowarzyszenia, na pewno będę wspierał Prawo i Sprawiedliwość i na pewno nie dam się wypchnąć różnym złym duchom i nie tylko duchom, jak to się tam mówiło, inni szatani tam są czynni, ale nie dam się wypchnąć z Prawa i Sprawiedliwości.
12: Choć politycy PiS-u oficjalnie zapewniają, że posiedzenie klubu doprowadziło do złagodzenia napięcia w partii, to pytany o Stowarzyszenie Morawieckiego Mariusz Błaszczak odpowiada.
16: Stowarzyszenia, te, które rozbijają jedność, no, powinny być odrzucone, bo zasadniczą wartością jest jedność.
12: Mówi szef sejmowego klubu PiS. Do Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego miało dołączyć kilkudziesięciu polityków PiS-u. Nie grozi nam epidemia wywołana hantawirusem, uspokajają wirusolodzy. To dobra wiadomość przed sezonem wakacyjnym, ale jeśli wybieramy się w kraje rozwinięte, to musimy zachować szczególną ostrożność. Hantawirusy roznoszą gryzonie, nie brakuje ich w pobliżu targowisk z żywnością, mówi dr Emilia Skirmund, wirusolog z Uniwersytetu Oksfordzkiego.
17: Jedynym sposobem na próbę zminimalizowania
4: tego zakażenia, to jest właśnie bycie pewnym, skąd jedzenie pochodzi, że było przechowywane w odpowiedni sposób.
12: Na hantawirusy nie ma szczepionki.
13: Słuchacie raportu w SC Rock.
12: Były gęś Pipa, potem kapibara, Stitch, a teraz pluszowy oscypek. Teraz on króluje na straganach z pamiątkami na Krupówkach. Co prawda towar z Chin, ale jak to komentują niektórzy, przynajmniej cokolwiek ma wspólnego z regionem. Czy nowa pamiątka podbije serca turystów odwiedzających Zakopane?
7: Oscypek z kapeluszem i muszelkami.
17: Widziałam na straganie.
7: Podoba się to?
17: Nie.
7: Nie, ale regionalne
17: ciekawe,
7: trochę.
17: No tak, nie, no
7: regionalne.
17: No
7: tak.
17: Trochę bardziej związane z Zakopaną na pewno.
7: No właśnie, no bo to przynajmniej wygląda na nasze, nie? Kapelusz góralski jako tako.
18: Pamiątka z Zakopanego? Standardowo magnes na lodówkę. To takie polskie. No wiadomo, oscypki się weźmie dla rodziny czy coś, nie?
19: Ja myślę, że wyobraźnia przede wszystkim turystów nie zna granic, bo jak się pyta górali, dlaczego sprzedają takie badziewie, to oni tłumaczą, że sprzedają to, na co jest zapotrzebowanie.
12: Oscypek o turystów walczy z magnesami na lodówki. Najchętniej kupowane są te ze zdjęciami Tatr i Zakopanego.
20: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
11: Pogoda.
12: Dziś pochmurno, przelotne opady deszczu, za wyjątkiem południowego wschodu także burze. Temperatura od 12 do 14 stopni na północnym zachodzie, około 16 w centrum, do 20 stopni na południowym wschodzie kraju. Chłodniej miejscami nad morzem, tam około 10 stopni.
20: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
11: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
21: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna czwartkowa w składzie. Kruszyńska raportuje.
12: Dzień dobry.
21: Dzień dobry Aniu, Antoszewski kręci.
12: Dzień dobry.
21: Dzień dobry, a ja jestem Zygmunta. Za godzinę dołączy do nas artysta, który zwykł się przedstawiać. Jestem Wojciechem Waglewskim. A kto już jest z nami, czekamy na wasze głosówki i telefony 691 613 613. I że tak zagaję, co tam słychać. Zapraszam do 18. Dawid Zygmunt, witajcie, witajcie.

0: I ta wiosna też pachnie bzem. A może też mają państwo w okolicy takie zapachy? Zapachy, które tak mi się z dzieciństwem kojarzą. A do tego bób w skórkach i ze śmietaną. Moja żona, gdy to słyszy, to ma takie, a kurczaka też jedliście z piórami? Tak, to była nasza panierka. A teraz artyści, którym wyjątkowo posmakował polski chleb i pierogi, ale szczególnie chleb, który, jak powiedział Mick Jagger, chleb, którego każdy kawałek ma tak wiele nut smakowych.
1: It's fantastic.
0: A jak państwu smakuje nowy kawałek The Rolling Stones? Bo teraz dla was taki właśnie kawałek.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Cześć Dawidzie, a na to twoje zagajenie, co tam słychać, można brzydko odpowiedzieć?
1: Lubię pana, panie Zygmuncie, cenię za profesjonalizm i tak dalej, ale pana żonę uwielbiam. Uwielbiam.
2: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
3: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
4: witaj cały świecie w internecie.
3: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
5: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
3: Reklama.

0: Z tą Patrol w Radiu SK Rock. To gwiazda ubiegłorocznego festiwalu w Ostrawie i to był mój najlepszy koncert ubiegłego roku. A w tym roku podczas Colors of Ostrawa wystąpił m.in. Skanganenzi, 21 Pilots i The Libertines, a polskiego artystę to wybiorą państwo. Jak to zrobić? A proszę posłuchać, a za chwilę posłuchamy raportu.
1: Autopromocja. SK Rock Star 2026. Mamy już 10 finalistów SK Rockstar 2026. Jeśli chcesz pomóc wybrać nam zwycięzcę tegorocznej edycji, który zagra na festiwalu Colors of Ostrava w Czechach, wejdź na skrock.pl i zagłosuj na wybrany przez Ciebie utwór. Czekamy na Twój głos na skrock.pl. SK Rockstar 2026. Autopromocja.

0: SK Rock. Raport.
1: Anna Kruszyńska, zapraszam. Utrudnienia na autostradzie A4. Na wysokości Magduszowic przewróciła się ciężarówka. Do zdarzenia doszło między węzłami Brzeg i Opole Zachód. Nikt nie został ranny. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia i Katowic. Wypadek w wiatrakowce niedaleko Grodziska Mazowieckiego. Maszyna zapaliła się na lądowisku w Baranowie. Poszkodowane zostały dwie osoby.
2: Osoby te były w momencie naszego przyjazdu na miejsce zdarzenia poza maszyną. Przytomne. Zostały przewiezione dalej do szpitala.
1: Mówi Rafał Błyszkowski ze Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim. Na miejscu cały czas pracują służby.
0: To jest raport.
1: I jeszcze nowe maksymalne ceny paliw. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,39 zł, benzyny 98 6,98, a oleju napędowego 6,85 zł. To oznacza, że ceny maksymalne benzyn pozostają na tym samym poziomie co dziś, a cena diesla spadnie.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: SK Rock Sport.
1: Dziś pierwszy mecz w playoffach Polskiej Ligi Koszykówki rozegra broniąca tytułu Legia Warszawa. Rywalem stołecznej drużyny będzie MKS Dąbrowa Górnicza, która okazała się najlepsza w fazie play-in. Trener legionistów Heiko Ranula ostrzega, że nie będzie to łatwy pojedynek. MKS jest najszybciej grającym zespołem w lidze. W ten sposób stwarzają sobie sytuację. Jeśli pozwolimy im grać szybko i narzucić sobie ich styl, będą trudnym zespołem do pokonania. Pierwszy mecz Legia zagra u siebie, rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw, a drugą drużyną z Warszawy, która gra dziś w ćwierćfinałach, są Dziki. Na wyjeździe zmierzą się z Treflem Sopot. 2-0, Jagiellonia Białystok pokonała Raków Częstochowa. Był to zaległy mecz 31. kolejki Ekstraklasy, mówi trener żółto-czerwonych Adrian Siemieniec.
4: Bardzo ważne zwycięstwo za nami, ale jeszcze dwie kolejki przed nami i ustawiliśmy się w bardzo dobrej pozycji. Mój zespół pokazał, że ma w sobie dużo poświęcenia, potrafi być spójny, zdeterminowany, konsekwentny, zdyscyplinowany.
1: W niedzielę Jaga zagra na wyjeździe z GKS-em Katowice.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
5: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock. SC Rock. Zaprasza Dawid

a Zygmunta. Este rok. Nowości, które dobrze rokują.

0: Inhale w Radiu SK Rock, a wcześniej na naszej antenie Koma. I jak grała Koma, to pani Asia nagrała taką głosówkę. Asieńko?
1: Cześć, Zygmunt, ale pięknie gra Koma w drodze do domu. Ja chciałam się pochwalić, że już zakupiłam bilety na nowy koncert Komy, który odbędzie się w listopadzie w Łodzi.
0: Tak będzie, będzie taki koncert. 13 listopada w Łodzi, koncert z okazji 20. urodzin płyty Zaprzepaszczone siły Wielkiej Armii Świętych Znaków. I podobno, jeśli trasa Restart była niebywałym widowiskiem audiowizualnym, to teraz ma być jeszcze grubiej. Do tematu wrócimy.
2: Reklama. SKROK.pl. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli, i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.

0: Fly Away. Już prawie to lecieliśmy do godziny 16.
1: I powiem Państwu szczerze, chyba delikatnie, ale tak delikatnie się spociłem, ale to tak z emocji, bo już za kilka chwil w naszym studiu artysta, legenda i pozwolicie, że zrobię szybką podchlapkę i wrócę do Was tuż po godzinie 16. O 16 raport.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Autopromocja. Rzeczywistość zmysłowa jest cieniem świata idei. Platon. Rzeczy materialne to jedność formy i materii. Arystoteles. Dojść do prawdy możesz tylko przez dialog. Sokrates.
3: Każdemu należy się porządny łomot od Iron Maiden w Atenach. Zygmunt.
2: Escaro Contour prezentuje. Epicki City Break z Iron Maiden w Atenach.
3: W tym tygodniu mam dla Was wyjątkowe zaproszenia na epicki City Break w stolicy Grecji. Samolot, hotel i koncert Iron Maiden na Stadionie Olimpijskim 23 maja w Atenach.
2: Wejdź na escarock.pl i filozoficznie przekonaj nas, dlaczego to ty powinieneś polecieć z nami do Aten.
3: Iron Maiden w Atenach. Będzie epicko.
2: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Playlista osobista.
4: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
4: Zapraszam, Michał Cieślik.
2: Reklama.

0: słuchacie Eski Rock.
1: Jutro sekcja zwłok ofiar, obława za sprawcą strzelaniny w Lubinie. Będą zmiany, sędzia sportowy będzie chroniony jak funkcjonariusz publiczny. Konwalia majowa jest silnie trująca. W raporcie ostrzeżenie leśników.
2: Eska Rock. Raport.
1: 16.01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Sprawca strzelaniny nadal nieuchwytny. Jutro sekcja zwłok ofiar. Trwa policyjna obława po tragicznych wydarzeniach w Lubinie na Dolnym Śląsku. Na osiedlu przy lesie zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Tak, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Michale. Jakie są najnowsze ustalenia służb?
3: Zarówno policja, jak i prokuratura nie chcą mówić o szczegółach. Wiadomo, że trwa obława za sprawcą i to by było na tyle z informacji oficjalnych. Z tych nieoficjalnych z kolei wynika, że mężczyźni się znali, a poszukiwany to 21-latek. Ofiary były też znane policji i wiele wskazuje na to, że były związane ze środowiskiem kibicowskim Zagłębia Lubin. Jedna z grup zaapelowała do innych kibiców o ubranie się na czarno na najbliższy mecz.
2: To jest raport.
1: Teraz poważny wypadek w województwie łódzkim w Chabielicach, niedaleko Bełchatowa. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba została ranna.
4: Pasażerka Volkswagena 68-latka została zabrana przez zespół ratownictwa medycznego z obrażeniami ciała.
1: Mówi rzecznik policji w Bełchatowie Marta Bajor. Trwa ustalanie dokładnego przebiegu i przyczyn zdarzenia. Sędzia sportowy będzie chroniony jak funkcjonariusz publiczny. To za sprawą zmiany w przepisach. Zgodnie z nowelizacją za naruszenie nietykalności sędziego będzie groziło do 15 lat więzienia. A szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
5: Sędziowie zyskają też narzędzie, by chronić swoje dobre imię, na przykład przed komentarzami w internecie. Oznacza to, że w przypadku, kiedy sędzia poczuje się pokrzywdzony, w danej sprawie będzie go jako funkcjonariusza publicznego reprezentowało państwo. Zmiany pozytywnie ocenia Michał Listkiewicz, były prezes PZPN i sędzia międzynarodowy.
6: Nie mam nic przeciwko temu, żeby kibice gwizdali, buczeli, jak im się nie podoba decyzja sędziego, no bo taka jest specyfika sportu. To nie jest sala teatralna czy koncertowa, ale nie może to się przeradzać w agresję fizyczną, w obrażanie.
5: Zmiany wejdą w życie 22 maja.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Pięknie pachnie i właśnie kwitnie w lasach, ale uwaga, konwalia majowa jest silnie trująca, ostrzegają leśnicy z Wielkopolski. Niebezpieczne są nie tylko kwiaty i owoce, ale też...
7: Uwaga na wodę z konwali, dlatego że jeśli byśmy zostawili bukiecik konwali w wazoniku i potem, nie wiem, ten bukiet gdzieś wynieśli, to nie zachęcam do próbowania. To jest naprawdę bardzo, bardzo trująca roślina.
1: Mówi leśnik Joanna Oleszyńska-Niżniowska, dlatego zamiast zrywać, lepiej zrobić zdjęcie. Szczególnie uważać trzeba na dzieci, bo zatrucie konwali może być bardzo groźne.
8: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
0: Pogoda.
1: Czwartek pochmurny z przelotnymi opadami deszczu. Najcieplej na południowym wschodzie 20 stopni, a najchłodniej nad morzem około 10. Maksymalnie 14 kresek na północnym zachodzie, a w centrum około 16. Są też ostrzeżenia IMGW przed burzami dla 7 województw. Towarzyszyć im będą silne porywy wiatru, a miejscami grad. Alerty dotyczą województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego oraz części zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego.
8: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Kolumna Zygmunta w SC Rock.
9: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest Kolumna Zygmunta i ja, twardy lód, zimne mgłaszczę twoją dłoń, od takiego wyznania zaczniemy, a później uściśniemy dłoń pana Wojciecha, czyli jingle, Meslowic, a później w naszym studiu WW. A ja z wami do 18, Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Padał deszcz? Dlatego spotykamy się pod dachem. Czas na gościa.
1: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
0: Dźwięczność, tak nazywa się pretekst naszego spotkania. Dźwięczność to nowa płyta zespołu WW i razem z nami pan Wojciech Waglewski. Dzień dobry,
2: witam.
0: Dzień dobry, panie Wojciechu, bardzo mi miło, bardzo się cieszę na tę wizytę. I
2: ja również, bo nie byłem chyba jeszcze w życiu.
0: A to fajnie spotkać krajana, taka mała prywata, bo ja się urodziłem w Nowym Sączu.
2: Naprawdę?
0: I pan też się urodził w
2: Nowym Sączu. A na jakiej ulicy?
0: Ja, no dobra, to ja się przyznam, bo to będzie taki mój coming out. Ja chodziłem do szkoły do Nowego Sącza, w sensie urodziłem się tam w szpitalu, chodziłem tam do szkoły, ale jestem ze wsi, spod Nowego Sącza.
2: Ale Nowy Sącz pan zna.
0: Tak,
2: a z jakiej wsi?
0: Podegrodzie. Przepiękna kolebka Lachów Sądeckich.
2: Lachów też znam. Tam w stronę Zabady, w którą to jest stronę?
0: To jest w stronę Łącka.
2: Łącka. Wstępuje pan tam do Łącka czasami?
0: No tam na Śliwowiczkę? No, trzeba się zaopatrzeć.
2: Ale ona już troszkę zmarniała, to nie taka chyba, jak była w czasach mojej młodości.
0: Ja nie wiem, bo rzadko próbuję i nie mogę oficjalnie powiedzieć, że...
2: No tak, no to byłaby chyba pierwszy mocny alkohol prywatny, który dostał taką koncesję, taką możliwość,
0: dostał,
2: że można
0: tak.
2: to było sprzedawać. Takie fajne miał te naklejki, wszędzie były gdzieś tam te
0: krasi
2: w czerce, coś tam... No i kiedyś pamiętam, że ona miała taki był patent, ciekawa audycja muzyczna, że się robi. Taki patent, że trzeba było nalać troszkę na zakrętkę i podpalić. Wtedy się wydzielał ten zapach tych suszonych śliwek dopiero.
0: Bo to właśnie o śliwki chodzi i o ten aromat.
2: Śliwki.
0: Tak.
2: Fajne.
0: A skoro już jesteśmy przy takich niezdrowych rzeczach, panie Wojciechu, to chciałbym jeszcze tylko doprecyzować pewną rzecz. Pan mieszkał na Reja w Nowym Sączu?
2: Na Reja, tak.
0: Bo myśmy tam chodzili jarać szlugi i tak sobie tam rozmawialiśmy. Tu mieszkał człowiek, któremu wyszło i się udało.
2: Aha, na Reja. No tak, ale z kolei to nie wy w takim razie, bo ktoś mi tam usiłował dać w bańkę kiedyś, rzucił we mnie flaszką po piwie i tam do tego stopnia, że kuzyn mi tam jakiś gaz paraliżujący na wszelki wypadek załatwił. Ale na Reja to ta stara, czy nie sądzę.
0: Mhm. Tam Nowojorska niedaleko.
2: Nowojorska, tak. Nowojorska to jest blokarze. Mhm. Już się z Nowojorską naparzaliśmy stara. Znaczy ja nie, bo ja tam mieszkałem do 7 roku życia, no, ale mój braciak już tam walczył.
0: No i się pan wyrwał. I jest pan tutaj, bardzo się cieszę. A popularność w Polsce to obciach, tak pan kiedyś powiedział. W jednym z ostatnich wywiadów zostało to powtórzone, czyli przez lata nie zmienił pan zdania, a może jeszcze bardziej się w nim utwierdził?
2: Niewiele się zmieniło. To znaczy ja akurat nie zabiegałem i udało mi się być niepopularnym. To jest, najczęściej mnie ludzie rozpoznają, a to jako Janerkę, a to jako Paździocha.
0: Paździocha?
2: No to Paździocha mi ktoś przybił w takiej gazecie dla inteligencji pod tytułem Super Express wieki temu całe i zrobiono w tejże gazecie pojawiło się moje zdjęcie i pana Kotysa jednocześnie. No i doszli do wniosku, że taki był żarcik, że jednojajeczne bliźniaki i tak dalej. I od tego po prostu co przy każdym wyświetleniu na YouTubie, czy gdzieś zawsze się znajdzie jakiś żartownik, mówi, a Paździoch gra na gitarze, to się jeszcze rozwinęło do tego stopnia, że ten biedny pan Kotys i cała rodzina musi oglądać, jak ten pan Kotys z gitarą pomiksowany. To słabe wobec tej rodziny. Więc w każdym razie zdobyłem popularność jako Paździoch rzeczywiście. Czy jest obciachem? No rzeczy popularne to jest coś takiego, co musi się wszystkim podobać. No najbardziej się podoba na przykład to, co już się kiedyś słyszało, prawda? Według definicji Makrakiewicza. My z kolei gramy wprost przeciwnie, bo na przykład występując, pojawiając się na scenie z nową płytą, gramy tylko i wyłącznie nowe rzeczy. W związku z tym nie dbamy o to, żeby ludzie rozpoznawali to, co gramy, tylko zależy nam na tym bardzo, żebyśmy się znaleźli w jakiejś takiej atmosferze, nie bójmy się tego słowa, którą wytwarzamy na bieżąco podczas koncertów i to jest wielka radość. No to jest zupełnie inne granie. Zresztą muzyka, jeśli się tak przyjrzeć, ja jestem w radiu rock'n'rollowym w końcu, to gdzieś od połowy lat 60., jeśli się spojrzy historycznie, to zespoły rockowe w ogóle nie zabiegały o przeboje. Stąd się mieli może Satisfaction, może mieli jeszcze tam ze 2-3, ale generalnie wcale nie byli w czołówce tych zespołów. Tam oczywiście Beatlesom nie mogli podskoczyć, a takie zespoły typu Cream na przykład, czy Hendrixa z Marco Hedge'a, które doszło do 9 chyba miejsca na brytyjskiej liście. I nie o to chodziło w ogóle w tej muzyce. Tam grało się formy długie, formy improwizowane, utwory, które wychodziły na singlu, musiały przede wszystkim nie tyle być ładną, wpadającą w ucho melodyką, piosenką, tylko pokazywać umiejętności muzykantów. To były czasy, kiedy się chodziło na zespoły na przykład po to, żeby usłyszeć muzyków poszczególnych. Jak gdzieś tam chodziłem na Niemena, na SBB, na koncerty Tatka na Lepę po to, żeby usłyszeć poszczególnych muzyków tam grających. Więc pod tym względem jesteśmy dosyć starodawni, aczkolwiek nurt takiego grania dłuższych form jest cały czas, zwłaszcza na scenie brytyjskiej, jest bardzo aktualny i dużo takich kapel. Ostatnio słyszałem, SBB znowu się reaktywowało w tym swoim pierwszym składzie i gdzieś grali parę dni temu w Stodole Warszawskiej w full ludzi, to świetnie, znaczy jest głód takiej muzyki.
0: A my cieszymy się i celebrujemy premierę płyty Dźwięczność, nowa płyta zespołu WW, płyta, która miała nie być, płyta, która wzięła się od utworu o takim samym tytule. Żona powiedziała panu, mógłbyś w końcu zagrać na gitarze tak, żeby ludzie zrozumieli, i to taka fajna szpila wbita przez bliską osobę.
2: Czy szpila? To jest zespół zdominowany w dużej mierze przez Mateusza, przez saksofon, bo nie ma instrumentu harmonicznego, więc gitara musi głównie pełnić tą funkcję harmoniczną, chociaż na koncertach ja gram dużo rzeczy, przy czym ja gram posługuję się takimi skalami, takim tonem, który w muzyce rockowej jest dosyć rzadko rozpoznawalny, w związku z tym tak sobie usłyszeliśmy, ponieważ ja chciałem nagrać, ta Dźwięczność miała być takim singlem pożegnalnym z nagraniami studio. W ogóle
0: pozwoli pan. Nagrał pan utwór Dźwięczność, tak jak radziła żona. Spodobało jej się, niestety miesiąc później zmarła i ten utwór stał się takim swego rodzaju rekwiem. Później powstała cała płyta i pytanie, czy słuchanie jej albo granie jej na żywo nie jest dla pana emocjonalnie trudne?
2: No, wie pan, te pierwsze koncerty, bo to już jednak od śmierci żony upłynęło 11 miesięcy. Czy jakoś okres żałoby niebawem się skończy. Niemniej to niewiele zmienia w moim życiu przecież, ale te pierwsze koncerty to było bardzo mocne. Pamiętam, że koncert w Alternatywach na Ursynowie, no piękny dom kultury zresztą, polecam państwu, fantastycznie się tam gra i to jest fajne miejsce. No to cała sala płakała, ja się poryczałem i tak dalej. Więc są chwile mocne. No, moi koledzy z zespołu też przeżywali to wszystko bardzo, ale no, powolutku wracamy do siebie, aczkolwiek pojawiają się takie momenty lekkiej załamki na scenie. Niemniej ta płyta jest, nawet niedawno rozmawiałem o tym z Wojtkiem Panowiczem, moim przyjacielem, że ta płyta jest pogodna, że wszyscy się obawiali, że pojawi się jakaś menda takie rozpatrywające, ja tu teraz będę robił Lenebowskie, odbiorę sobie samobójstwo w ogóle. Natomiast ta płyta zaprasza do uważności, do tego, żeby każdą chwilę jakąś się uda człowiekowi przeżyć, żeby celebrować. I koncerty mają taki charakter, chcę w każdym razie, żeby pozostawiały takie uczucie tego, żebyśmy dla siebie byli życzliwi, żebyśmy docenili tą życzliwość, żebyśmy się tą życzliwością nacieszyli i żebyśmy się polubili.
0: A my dzisiaj cieszymy się wizytą Wojciecha Waglewskiego w studiu Jaski Rok. Za chwilę wracamy, a teraz posłuchamy fragment nowej płyty WW.

0: Reklama. Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. 3 kobiety, 3 historie, 3 decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do 3 razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

0: jest Eskarok. Kolumna Zygmunta.
1: Tak nazywa się ten program, a dzisiaj w kolumnie Zygmunta gość, legenda mistrz, a nawet sądeczok, jak już wcześniej ustaliliśmy, Wojciech Waglewski. Dzień dobry, witam ponownie. Dzień dobry, panie Wojciechu. Pretekstem naszego spotkania nowa płyta WW. Już o niej trochę rozmawialiśmy, do tematu jeszcze wrócimy, ale teraz inne pytanie. Słyszał pan tegoroczny hymn męskiego grania?
2: Nie, wie pan,
1: nie, w ogóle nie wiem
2: o hymnach męskich. Proszę mnie nie testować z męskiego, przegrałbym ten test.
1: To może inaczej, bo dyrektorował pan męskiemu graniu i to granie kiedyś kojarzyło się ludziom gitarowo, było taką opozycją do tego, co mainstreamowe, popularne, i nagle stało się tożsamym z tym, co popularne, jak pan na to patrzy.
2: No, trzeba by zmierzyć się z prawdą. No, festiwal Męskie Granie jest po prostu promocją napoju.
1: O którym nie będziemy rozmawiać, bo nie już o jednym innym napoju.
2: Ja trafiłem w momencie, w którym dyrekcję fabryki produkującej w napój przejął pan Francuz, w każdym razie, wiem, troszkę starszego pokolenia, i jego pomysłem było zorganizowanie festiwalu, który spowoduje, że tym napojem zainteresują się ludzie w nieco dojrzalsi, że będą spożywać ten napój w eleganckich, nieplastikowych naczyniach i tak dalej. No i pomysł był taki, żeby ten festiwal dotyczył tylko i wyłącznie polskiej muzyki, żeby ten festiwal kreował coś jednak. Czy on był gitarowy? On był ten, wszyscy mówcy to wojownicy, to był pastisz rzeczywiście, i generalnie takiej muzyki, poza tym, że gdzieś tam z Tytusem, ze Sydrynkę zrobiliśmy jakieś załączenia, w sumie on był bardzo eklektyczny, bo to Tomka Stańki przez Wojtka Mazaleskiego, kończąc na Epromie, czy Jacaszku na końcu, i on miał taki, myśmy się umówili wtedy przy okazji pierwszej edycji, zrobionej bardzo starannie, bo Paweł Edelman robił na przykład reklamówki, teledyski, to wszystko było przez wysokie S, i naprawdę miało to wymiar fajny. Umówiliśmy się, że tam gdzie w miejscach takich do 3000, zdaje się, ludzi, żeby można było się tą muzyką nacieszyć po prostu. No i to ten dyrektor miał być rotacyjny. Ja zostałem przez 2 lata, jeszcze drugim roku pociągnąłem w podobnej formule. Później Francuz już zrezygnował. I się okazało, że to tak zażarło, mówiąc kolokwialnie.
1: No, zażarło.
2: Sam jestem zdumiony, jak to się stało, ponieważ nie było takich headlinersów w tych pierwszych wydaniach. No, byliśmy my z Maleńczukiem, zdaje się, w Okreski Piszem Adę, to były główne takie napędzające postacie, no ale to przecież to nie były gwiazdy typu Podsiadło i tak dalej, więc być może forma, a nawet z całą pewnością forma prezentacji tego festiwalu spowodowało, że to ludzi zainteresowało i spowodowało mnóstwo fajnych zajść muzycznych, takich wtedy jeszcze nie tyle piosenek robionych specjalnie poza hymnem, ale nie było jeszcze tych orkiestr z tymi duetami połączonymi, ale było dużo różnych zajść muzycznych w trakcie festiwalu. Jakieś moje występy z Janerką, Wojtka Mazalskiego poprosiłem z Pink Floydem, żeby stanowili taką orkiestrę, gdzie się będziemy bawili z tym wszystkim. No i w każdym razie artystów Mariusza Wilczyńskiego,

0: Fantastycznie.
1: W wywiadzie dla Polityki powiedział pan, rok zdycha.
0: No, może mi się wymskło.
1: Ale potem pan powiedział, że dostrzega pan takie zjawiska jak trupa. Trupa, dziwna wiosna, czy zagraniczny, niech będzie Black Midi.
0: No właśnie, bo rok się w tej chwili rozwija fantastycznie, przede wszystkim znowu w Anglii, znowu głównie w Londynie, ale w Manchesterze też. To jest scena, która pulsuje muzyką rockową, podobnie jest z rapem brytyjskim, jest świetny kontekst.
1: A właśnie, a propos rapu, panie Wojciechu, bo chciałbym pociągnąć jeden wątek, bo Krzesimir Dębski powiedział o swoim synu, tu mam cytat, znalazł poletko swoje, jest to inny świat zupełnie, to jest taka troszeczkę łatwizna, dodawanie bitów, ja to robiłem jako żart, a to się okazało, że to jakaś sztuka. Nie słyszałem, żeby pan tak kiedykolwiek powiedział o swoich synach, a może pan domyślał?
0: Nie podoba mi się to, bo znaczy ja...
1: Wypowiedź czy bity?
0: No ta wypowiedź mi się specjalnie nie podoba. Na temat rapu, hip-hopu w ogóle jest przegadano tyle rzeczy. Jest tyle ludzi, którzy usiłują się wyżywać na tym rapie od Kita Richardsa, począwszy na Wojtku Mania, kończąc, że jest to cięte te utwory, że tam nie ma kreatywności. Ja rzeczywiście są utwory cięte. Uważam, że to jest z punktu widzenia rozwoju sztuki muzycznej fantastyczne, ponieważ są cięte najciekawsze fragmenty, które się pojawiły w muzyce rockowej, klejone w taki sposób, że tworzą nową jakość i to przedłuża żywotność tego. Ja uważam, że jest to taka dziedzina sztuki, która czasami błądzi, tak jak z rock'n'rollem, gdzieś się zapuszcza w ten gangsterski czy podwórkowy, taki nieprzyjemny w przekazie. U nas zdaje się sporo jest takich też takich prawicowych zjawisk w muzyce, w rapie, ale generalnie rap jest muzyką taką jak każda inna, przy czym inna forma produkowania tej muzyki. To są takie troszkę narzekania, jak kiedyś na przykład, pamiętam chyba Georges Brassens czy Jacques Brel, ktoś z tej starej gwardii muzyków pieśni francuskiej mówił, że to taki jakiś Bruce Springsteen czy coś, to on musi mieć w ogóle takie nagłośnienie, a wystarczy to po prostu normalnie sobie zaśpiewać. No nieprawda, no takie nagłośnienie u tyle ludzi przychodzi, że trzeba to nagłośnić. Rap jest formą komunikatu, jest pewnego rodzaju manifestem, jest pewnego rodzaju czasami celowo przejaskrawiony sposób negującym formę piosenki jako takiej, czyli nie ma najczęściej refrenów i tak. I nie ukrywam, że od początku, a zwłaszcza takie jeszcze formacje, które łączą, to począwszy od Beastie Boys, kończąc na Rage Against the Machine, to była jakby największa faza. Ja uważam Rage Against na przykład za jeden z najwybitniejszych rockowych zespołów i z elementami rapu też w sumie. Więc daj Boże zdrowie, trzeba się przyglądać tam wszystkiemu.
1: Zresztą, panie Wojciechu, rapera słychać na waszej nowej płycie. Jest też sopranistka, co świadczy o naturalnej otwartości na przeróżne dźwięki. Jest Daria ze Śląska, z którą chyba pan się zakumplował, bo nagraliście nawet ostatnio TikToka. Tak. Dźwięczność. Nowa płyta WW. No jak to UWW, to płyta, na którą proszę zrobić sobie miejsce, pocelebrować przez moment, kiedy ona się kręci. 9 numerów, płyta pięknie wydana, jak to powiedział pan Wojciech w jednym z wywiadów. Kupcie sobie państwo płytę, sobie państwo posłuchajcie, o czym jest. Tak zróbmy. A z nami był Wojciech Waglewski. Panie Wojciechu, wielka przyjemność. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję pięknie.
2: Kolumna Zygmunta. Kolumna Zygmunta w SC Rock.

0: Nazareth w Radiu SK Rock. I w tym utworze słychać bolesne rozstanie, złamane serce i próbę ucieczki od rzeczywistości, a może ktoś z Państwa jest teraz w podobnej sytuacji. My jednak musimy wrócić do rzeczywistości. O tym, co się dzieje ważnego, powie Ania za chwilę raport.
1: Autopromocja. Melina
2: SK Rock. Ty opisujesz w książce, że sam Zełenski do końca, do ostatnich niemalże godzin, nie wierzył w pełnoskalową agresję Rosji.
3: On przychodził do władzy jako prezydent, który miał wojnę zakończyć. Definitywnie. Kiedy tak naprawdę Zełenski decyduje się na to, że jednak zostanie w Kijowie, że przyjmie właśnie tą rolę takiego ukraińskiego Waszyngtona, przywódcy narodu. Wtedy, kiedy już mu zewsząd donoszą, że tak na dobrą sprawę armia wszędzie stawia twardy opór, Rosjanie ponoszą straty, ludność cywilna angażuje się do pomagania armii, ludzie stają w kolejkach po to, żeby zgłosić się do ukraińskiego WKU, otrzymać broń, mundur, cokolwiek.
1: Melina.
2: A w najbliższej Melinie Marek Kozubel, autor książki Klęska rosyjskiego Blitzkriegu, Kijów, Czernichów, Sumy 2022.
1: Melina w SK Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube SK Rock.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: SK Rock. Raport.
5: Anna Kruszyńska, zapraszam. Paweł Jaskanis odwołany z funkcji dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. To pokłosie zorganizowanego na dziedzińcu Muzeum Koncertu Muzyki Techno. O decyzji minister kultury poinformował na portalu X wiceszef Maciej Wróbel. Pełniącym obowiązki dyrektora został Piotr Gurajec, dotychczasowy zastępca dyrektora.
4: To jest raport.
5: Mieszkańcy odcięci od wody pitnej to w Kołobrzegu. Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna stwierdziła obecność bakterii z grupy coli w wodociągu w miejscowości Włościbórz. Ograniczenia dotyczą blisko 600 osób, w tym niemal 100 pensjonariuszy miejscowego DPS-u. Zakaz obowiązuje do odwołania. Popołudnie i wieczór pod znakiem burz. Synoptycy wydali ostrzeżenia w 7 województwach.
6: Aktualnie obowiązują ostrzeżenia na burze dla Polski centralnej i północnej. Opady deszczu około 10 mm, porywy wiatru do 75 km na godzinę.
5: Mówi rzecznik IMGW Agnieszka Prasek.
7: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: SK Rock Sport.
5: No, na początek grzmi półfinału turnieju WTA. Rywalką Igi Świątek będzie Ilina Świtolina. Do tej pory Polka rozegrała z Ukrainką 6 spotkań. 4 zakończyły się zwycięstwem Świątek. Dziś kolejny pojedynek. Początek meczu około 21. Polak mistrzem Europy w taekwondo. Złoty medal w Monachium zdobył Szymon Piątkowski. To reprezentant AZS Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W kategorii do 87 kg wygrał 4 walki, prezentując znakomitą formę i żelazne nerwy. W wielkim finale pewnie pokona reprezentanta Hiszpanii i stanął na najwyższym stopniu podium.
8: Mamy złoto, mamy mistrza Europy seniorów z Olsztyna. Szymon Piątkowski wywalczył dla nas złoty medal, został mistrzem Europy. Usłyszeliśmy Mazurka, jesteśmy bardzo szczęśliwi. Serdecznie wszystkich pozdrawiamy.
5: Mówił jeden z trenerów, Marcin Chorzelewski.
7: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: Kolumna Zygmunta.

0: Richard Ashcraft w programie Kolumna Zygmunta w Esterok. Tutaj solo, ale mówi się o powrocie tego zespołu, The Verve. No tym bardziej, że zbliża się 30-lecie ich rewelacyjnego albumu Urban Hymns. No skoro jest okazja, to trzeba świętować. I właśnie z takiego założenia wychodzi też pewien polski zespół pieśni i tańca. Dzień dobry!
1: Siema! Nazywamy się Koma. Dokładnie 20 lat temu nagraliśmy album Zaprzepaszczone Siły Wielkiej Armii Świętych Znaków. I teraz, dzięki możliwościom, które dała nam trasa Restart, stworzyliśmy dla was ogromne widowisko i spektakl o nazwie Armia Zaprzepaszczonych. Zagrajmy go jedyny raz 13 listopada w łódzkiej Atlas Arenie. Jeżeli myślicie, że Restart to było coś widowiskowego i wyjątkowego, to poczekajcie na Armię Zaprzepaszczonych, bo mamy wam jeszcze bardzo dużo do powiedzenia.
0: Zapowiada się grube świętowanie.
1: Come on.
2: Reklama. Porachunki osobiste.
3: Porachunki osobiste.
2: ESC Rock.
4: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
5: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
4: W ESC Rock.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
4: Konrad Olszewski, zapraszam.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: gdziekolwiek się uda, że tak śpiewa artysta i może... Może udajmy się do Łodzi, bo tam padało jeszcze chwilę temu, pisał Bartek, a w Warszawie, jakby się przejaśniało, a w Bydgoszczy jest pan Sławek, halo, halo?
1: Jejku, nie wiem co tam się dzieje, ale brzmi jak tsunami. Panie Sławku, pan się trzyma. I jeszcze Zielona Góra, nie wiem jak o tej porze pogodowo, ale wiem co się będzie działo w weekend, a w weekend, a dokładnie w piątek, w sobotę i w niedzielę, Klaudiunia? W sobotę, w niedzielę nie, w piątek i w sobotę. Zielone Globy, które bardzo gorąco Państwu polecamy. Festiwal podróżniczy, ale nie tylko. Proszę zerknąć także na eskarok.pl, tam więcej informacji na ten temat. A w radiu już za chwilę raport.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: To jest naprawdę kawał bardzo ładnego, poważnego samochodu. Tam się dużo w środku zmieniło, przede wszystkim w tej BMW 7. Jest jeden wielki telewizor.
2: Łukasz Bąk.
4: Każde koło przy prędkości maksymalnej będzie kręciło się z prędkością 10 200 obrotów na sekundę.
2: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! Nowy drifterzy!
3: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym. Autopromocja. Reklama.
6: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
2: Reklama.

0: Polska Rock.
1: Paweł Jaskanis odwołany ze stanowiska dyrektora pałacu w Wilanowie. W raporcie Sejmi drugie czytanie projektów ustaw o kryptoaktywach. Pracownicy powiedzieli nie. Zakończyło się referendum w szpitalu w Mysłowicach.
2: SK Rock. Raport.
1: 17.02, Anna Kruszyńska zapraszam. Po imprezie Techno dymisja dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Paweł Jaskanis został odwołany ze stanowiska, zdecydowała minister kultury Marta Cienkowska. To pokłosie festiwalu zorganizowanego na terenie zabytkowego dziedzińca. A ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jak oficjalnie tłumaczono dymisję?
3: Minister Cienkowska podkreślała, że nie ma zgody na działania, które uderzają w dobre imię muzeum i są sprzeczne z jego fundamentalną misją. Festiwal wywołał ogromne kontrowersje, na hałas skarżyli się mieszkańcy, a media społecznościowe zalały zdjęcia m.in. trawników zniszczonych przez ciężki sprzęt. Tymczasem zgodnie z regulaminem placówki nie można na jej teren wjeżdżać np. na rowerze czy hulajnodze. Władze muzeum zapewniały, że organizator miał wszelkie niezbędne pozwolenia, w tym od konserwatora zabytków. Wszystko działo się jednak w otulinie rezerwatu przyrody, o czym nie została poinformowana Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.
2: To jest raport.
1: A teraz Sejm i drugie czytanie projektów ustaw w sprawie rynku kryptoaktywów. Złożono 4 projekty. Ale sejmowa komisja za wiodące uznała regulacje przygotowane przez rząd i przyjęła tylko jedną z 15 poprawek prezydenta do tego projektu. Możliwe, że to będzie oznaczało już trzecie prezydenckie weto do tej ustawy. Debacie przysłuchiwał się nasz reporter Michał Rawał, który jest w Sejmie.
4: To w wielu momentach nie była debata o regulacjach rynku kryptoaktywów, tylko polityczne zderzenie polityków PiSu i Koalicji Obywatelskiej z aferą Zonda Krypto w tle. Poseł PiSu Zbigniew Kuźmuk stwierdził, że przez ustawę rządową żadna firma z branży nie będzie chciała prowadzić w Polsce działalności.
5: To jest postawa koalicji rządzącej, która nie chce żadnych poprawek i to ma być w dalszym ciągu polityczna pała na układanie opozycji pana prezydenta.
6: I to mówi człowiek, który się podpisał pod projektem, który zakazuje w ogóle kryptowalut w Polsce. Czy pan ma jakąś odrobinę elementarnego honoru?
4: Odpowiadał Sławomir Nitras z Koalicji Obywatelskiej. Posłowie nad przyjęciem projektu zagłosują w piątek.
1: Ustawa później trafi do Senatu i ostatecznie na biurko prezydenta. Pracownicy niemal jednogłośnie powiedzieli nie. Zakończyło się dwudniowe referendum w szpitalu numer 2 w Mysłowicach. Dotyczyło planowanej konsolidacji z placówką medyczną w Jaworznie.
7: Anna Pachulska, wiceprzewodnicząca Solidarności. Przeciwko likwidacji mieliśmy 171 głosów, czyli 91% oddanych. Głosowało 187 pracowników. Wiemy doskonale, że wyniki tego referendum nie są wiążące, ale chcemy, żeby pan prezydent o tym wiedział, że zdecydowana większość pracowników jest przeciwko.
8: Nowak Szczepan, jestem przewodniczącym Związku Zawodowych Solidarność. To nam pokazało teraz tą świadomość pracowników, że wiedzą, z czym to się wiąże. Tak jak sama nazwa mówi, konsolidacja, czyli duży wchłania małego. Nie będą nam tutaj mydlić oczu, że zostawią nam oddziały, zostawią nam ludzi, bo czegoś takiego nie będzie. Po prostu znikniemy.
1: Inicjatywa związkowców to pogłosie narastających obaw w mysłowickim szpitalu. Pracownicy boją się nie tylko o swoje zatrudnienie i przyszłe warunki pracy, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo medyczne mieszkańców.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Warszawskie liceum na czele rankingu szkół zwolnieni z teorii. 19 liceum imienia Powstańców Warszawy ukończyło 53 projekty społeczne, a 223 osoby trafiły do grona finalistów i finalistek olimpiady zwolnieni z teorii. Ranking bazuje na wynikach projektów uczniów z całej Polski.
9: Jest taką wskazówką, które szkoły stawiają na praktyczne działania i pozwalają uczniom angażować się w projekty społeczne.
1: Mówiła Klaudia Wyszyńska z Fundacji Zwolnieni z Teorii. Finał tegorocznej edycji olimpiady 28 maja na stadionie Legii Warszawa.
10: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
0: Pogoda.
1: Czwartek pochmurny z przelotnymi opadami deszczu. IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami dla 7 województw. Towarzyszyć im będą silne porywy wiatru, a także miejscami grad. Najcieplej dziś na południowym wschodzie 20 stopni, najchłodniej nad morzem około 10, maksymalnie 14 kresek na północnym zachodzie, a w centrum około 16 stopni.
10: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej.

0: To jest kolumna Zygmunta w SRO.
1: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna czwartkowa. I państwo mi tu wbijają szpileczki. Pani Kasia napisała: Zygmuncie, a będziesz dzisiaj oglądał drugi półfinał Eurowizji? Bo wiem, że lubisz. Ja wczoraj powiedziałem, że szukanie rocka na Eurowizji jest jak szukanie miłości na OnlyFansie. Trudno, ale bywają wyjątki. I teraz zagramy taki właśnie wyjątek. No to oni grają, a ja się kłaniam. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: ja pani nie pozwolę się poddać, a pani pomoże mi kopać. Dobra?
1: Najtrudniej.
0: To nie. To pani se odpocznie, a ja coś wykopię.
2: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce na dźwięki nieoczywiste, nieco zapomniane, takie dźwięki, których dawno na tej antenie i w tym programie nie było słychać. I w tym tygodniu wsłuchujemy się i obgadujemy kawałek o tytule What I Am. I trochę już o nim pogadaliśmy i jutro to sobie wszystko podsumujemy, a dzisiaj może taka ciekawostka. Podczas jednego z pierwszych wykonań tego numeru w programie Saturday Night Live w listopadzie 1988 roku, śpiewająca Eddie Brickell zauważyła stojącego przy kamerzyście Paula Simona. Tego z duetu Simon i Garfunkel. I artystka tak się zestresowała tą sytuacją, tak się zestresowała, że zapomniała, co ma śpiewać. No bo kiedy odzywa się serce, to może odebrać ci modę? To tylko powiem, że Eddie i Simon są ze sobą do dnia dzisiejszego. No a zaczęło się, można powiedzieć, od tej piosenki. What I Am. Eddie Brickell w kopalni odkrywkowej.

0: No, cześć Dawid, Piotrek mówi. Fajny kawałek, jeden z moich ulubionych metaliki, mecy puszczyliście teraz. Antichrist, nie?
1: Ja chciałam się pochwalić, że już zakupiłam bilety na nowy koncert Komy, który odbędzie się w listopadzie w Łodzi.
2: Hej, ja też chciałem pochwalić, że mam bilety na Komę i mam jeszcze kupione wynajęte mieszkanie, bo jestem z bardzo daleka, więc muszę się tam przenocować i mam już wzięty urlop. A, chciałem dodać, że urlop wziąłem, bo koncert jest w piątek, jakby ktoś nie wiedział.
3: Do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro. Klub zadzwoń na numer 691-613-613.
4: Reklama.
5: Program Eskirok na żywo. Rokowe playlisty.
4: Klasyka rocka. Polski rock. Rokowe ballady. Rokowe nowości. Najświeższe rokowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
5: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
4: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
5: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
4: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
6: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
4: Reklama.

0: chłopaki nie płaczą, no. Chłopaki nie płaczą, bo chłopaki świętują. Lewy i Szczęsny na początku tygodnia świętowali na dachu autobusów w Barcelonie i gadali pierdoły, a wczoraj grali w meczu ligi z Alaves i dostali po tym meczu bardzo złe oceny. Jak w życiu, wracasz po imprezie do domu i dostajesz opierdziel, no ale przynajmniej wiadomo, że żyjesz. I wracamy do studia, Robercie!
1: Wracamy do studia!
0: To jest Deska Rock! Tak, i Westy Rock za chwilę raport.
2: Promocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: A pamiętasz swój pierwszy raz z dentystą?
4: Niku, o Boże!
5: Jezus, tak. Dentysty miałem zapytać.
4: Przestań! Akurat przez 8 lat byłam dentystą.
0: Wiem.
3: Co w raportach?
6: Co to się stanęło?
7: W Zambii, w Afryce może powstać nowa granica płyt tektonicznych, o tym powiem.
3: Nie w Zambii, tylko w zębie.
4: Ja o swoim pierwszym razie też opowiem, ale to może za chwilę tym pierwszym. Pierwszym strasznie było nudno.
3: To właśnie mężczyźni o takiej recenzji po wszystkim marzą.
4: Prawda, też tak myślę. Sorry, drogi pierwszy razie. W tym tygodniu mamy dla was zaproszenia na epicki City Break w Atenach i koncert Iron Maiden.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
8: S-Rock. Raport.
9: Anna Kruszyńska, zapraszam. Odpowiedzą za znęcanie się nad bezdomnym do sądu w Elblągu trafił akt oskarżenia w sprawie trzech mężczyzn i kobiety, którzy w brutalny sposób zmuszali 23-latka, by kradł dla nich w sklepach samoobsługowych.
10: Ci sprawcy mieli zastraszać 23-latka między innymi paralizatorem, maczetą, pałką teleskopową.
9: Mówi Krzysztof Nowacki z policji w Elblągu. Sprawcy zostali zatrzymani na gorącym oczynku, grozi im do 10 lat więzienia.
8: To jest raport.
9: Straciła ponad 100 tysięcy złotych w oszustwie na marynarza. Seniorka z powiatu nowodworskiego przez kilka miesięcy utrzymywała kontakt z mężczyzną w internecie. Oszust, podający się za włoskiego marynarza, wykorzystał zaufanie kobiety i pod pretekstem awarii statku wyłudził od niej 140 tysięcy złotych. Czarna Hańcza i jezioro Wigry skażone. Chodzi o najpopularniejsze jezioro i rzekę na Suwalszczyźnie. Nieczystości zauważono w miejscowości Sobolewo. Sprawę bada policja.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
8: SK Rock Sport.
9: Amerykanka Coco Gauff pokonała Rumunkę Zoranę Krystel 6-4, 6-3 i awansowała do finału turnieju tenisowego WTA 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. W drugim półfinale wieczorem Iga Świątek zmierzy się z Ukrainką Eliną Świtoliną. Tymczasem Jannik Sinner pokonał rosyjskiego tenisistę Andrija Rublowa 6-2, 6-4 i awansował do ćwierćfinału turnieju ATP Masters 1000. Tym samym Włoch poprawił rekord Serba Nowaka Djokovicia, ponieważ wygrał 32 z rzędu mecz w imprezach tej rangi. To może być mecz sezonu. Siatka że PGE Projektu Warszawa zameldowali się we Włoszech. W sobotnim półfinale Final Four Ligi Mistrzów stołeczna drużyna zmierzy się z obrońcami tytułu Sir Sicoma Monini Perugia.
11: Nigdy nie byłem w samym turnieju Final Four Ligi Mistrzów. Cieszę się, że mogę przeżyć to razem z naszą drużyną.
9: Mówi Michał Kozłowski, rozgrywający Projektu Warszawa. Warszawiacy dwa razy mierzyli się już z Perugią i dwa razy przegrywali, a pierwszy gwizdek w sobotę o 17.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.

0: A to już ostatnia szansa, żeby zebrać się do kupy i wysmażyć jakieś ładne zgłoszenie. Takie zgłoszenie, które pokaże wasz humor, waszą energię i waszą filozofię. A nagrodą jest epicki City Break w Atenach. W przyszłym tygodniu lecimy na koncert Iron Maiden i zostały ostatnie dwa miejsca. W jutrzejszej kolumnie poznamy ostatnich zwycięzców i to ostatnie godziny, żeby się zgłosić na stronie ateny.skarok.pl. Pani Olu?
1: Jejku, ja tak potrzebuję tych Aten. Myślę, że nie tylko ja.
2: Reklama. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
3: Reklama.

0: Stepan krzyknął. To może ja dla równowagi powiem spokojnie. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Bardzo dziękuję za obecność, bardzo dziękuję za energię, za wiadomości. Słuchali Państwo kolumny Zygmunta na antenie SG Rock. Za chwilę raport, później radar, a ja szybciutko się kłaniam i wracam do Państwa piątkowo z ostatnimi zaproszeniami na epicki City Break w Atenach. Dawid Zygmunt, do jutra, pa, pa.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock. Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach.
8: Reklama.

0: Jutro dzień żałoby. W Kijowie trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza. Spłonęło ponad 1000 hektarów. Ogromne straty po pożarze Puszczy Solskiej. Ukradł pieniądze, ale zostawił kwiaty. W raporcie złodziej romantyk.
1: Eskarok. Raport.
0: Anna Kruszyńska, zapraszam. W Kijowie trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza po nocnym rosyjskim ostrzale. Najnowsze dane ukraińskich władz mówią, iż o 9 ofiarach i ponad 40 rannych. W wyniku największego ataku na ukraińską stolicę zniszczony został m.in. blok mieszkalny. Zniszczenia są też w 20 innych lokalizacjach. Pod gruzami jeszcze mogą być ludzie. Akcja trwa, a pomagają w niej także lokalni mieszkańcy.
2: Ona tak krzyczała.
0: To był krzyk ostatniej nadziei. Ona błagała o ratunek. Zaczęliśmy ją odkopywać. U mnie zaczęła się historia. Panika, ale ja dalej pomagałem. Odkopaliśmy ją do pasa, dalej nie daliśmy rady, ponieważ była ona przyciśnięta betonową płytą. Relacjonuje 18-letni Iwan, który pomagał ratownikom wydostać spod gruzów kobietę. Jutro w Kijowie ogłoszono dzień żałoby. Jak poinformował Wołodymyr Zełenski, łącznie podczas masowych ataków w ciągu ostatnich 2 dni Rosjanie użyli ponad 1500 dronów i 56 rakiet różnego typu.
1: To jest raport.
0: Rzeszowski sąd musi przeanalizować dowody. Decyzja zapadnie za 2 tygodnie. Do 28 maja odroczono ogłoszenie wyroku w sprawie byłego już trenera lekkoatletyki i nauczyciela WF z jednej z sanockich podstawówek. Mężczyzna oskarżony jest o molestowanie uczennic poniżej 15 lat oraz nagrywanie ukrytą kamerą przebierających się w szatni dziewczynek. W pierwszej instancji skazano go na 4 lata więzienia. Apelacje złożyli prokurator i obrońca.
3: Sąd pierwszej instancji zmienił kwalifikację prawną czynów zarzucanych Ryszardowi D. i uznał go za winnego seksualnego wykorzystania 3 małoletnich dziewczynek. Uniewinnił go natomiast od zarzutów dotyczących 2 innych nieustalonych pokrzywdzonych. Został wtedy nieprawomocnie skazany na 4 lata odsiadki. Dzisiejsza rozprawa, podobnie jak w pierwszej instancji, odbywała się za zamkniętymi drzwiami. Ryszard D. został doprowadzony z aresztu, gdzie przebywa od zatrzymania w 2024 roku.
0: O czym z Rzeszowa mówiła Julia Ranusz. 1157 hektarów to dokładna powierzchnia Puszczy Solskiej, która spłonęła w ostatnim gigantycznym pożarze. Jak mówi Adam Kraczek z Nadleśnictwa Józefów, największe straty w drzewostanie leśnicy odnotowali 2 dnia pożaru.
4: Tutaj w tym obszarze, który obejmuje około 400 hektarów, prawdopodobnie będzie konieczne całkowite uprzątnięcie tego drzewostanu w jak najszybszym terminie, po to, aby jeszcze nie nastąpiło techniczne uszkodzenie tego surowca przez szkodniki wtórne, które spodziewamy się, że bardzo w krótkim okresie czasu zaczną to drewno atakować.
0: Leśnicy nadal patrolują teren, sprawdzając, czy nigdzie nie dojdzie do wtórnego pożaru. Nadal nie są oszacowane straty w zwierzynie leśnej. Ma to zbadać specjalnie powołana komisja.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Złodziej romantyk ukradł pieniądze, ale zostawił kwiaty. Ta historia miłosna nie skończyła się happy endem. 53-latka z powiatu oleskiego zgłosiła policjantom kradzież oszczędności. Nawet nie przypuszczała, że stoi za nią jej partner. Przecież...
5: Przed wyjazdem zaplanowaną trasę zostawił ukochanej na stole bukiet kwiatów. Oleccy policjanci potwierdzili, że to 50-latek tuż przed wyjazdem ukradł blisko 220 tysięcy złotych.
6: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
7: Pogoda.
0: Noc pochmurna z opadami deszczu w szczytowych partiach Tatr, także deszczu ze śniegiem. W pasie od Kujaw po Polszczyznę opady okresami o umiarkowanym natężeniu. Temperatura od 3 stopni na Pomorzu, około 8 w centrum, do 10 stopni na południu. Jutro większe przejaśnienia, przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura około 15 stopni na zachodzie, do 22 na wschodzie i południowym wschodzie, a chłodniej miejscami nad morzem, tam około 13 stopni.
6: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
7: Eskaro Radar.
8: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, jakie nowe filmowe dzieło o Ozim jest szykowane. Będzie także o muzycznym powrocie zespołu Europe. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21. Ale zanim to wszystko, to warto pochylić się najpierw nad klasyką.

I takich dźwięków nie zabraknie także 25 lipca, kiedy to panowie ze Skorpionsów pojawią się w łódzkiej arenie. To Still Loving You, Westrock. Drodzy Państwo, przeżyjmy cudowne chwile, które miały miejsce ostatnio w stolicy Meksyku. Wyobraźcie sobie dach szkolnego autobusu pokryty graffiti autorstwa znanego meksykańskiego artysty i na dachu tego szkolnego autobusu znajduje się pan Bono, pan Edge, Adam Clayton i Larry Mullen Jr. i panowie właśnie kręcą klip w historycznym centrum miasta Mexico City w okolicach Plaza de Santo Domingo i ulicy Republika de Brazil oraz Republika de Bolivia. Wszędzie no dziki tłum fanów, mieszkańców, media z Meksyku, Hiszpanii próbują relacjonować to, co dzieje się w centrum miasta Mexico City, gdzie właśnie muzycy formacji U2 nagrywają swój najnowszy teledysk do kompozycji Street of Dreams. Fajnie jest sobie to wyobrazić, prawda? Ale po co wyobrażać, jak możemy się tam przenieść? Zobaczcie, posłuchajcie, wyobraźcie sobie, jak to wszystko wyglądało.

to jest fragment tej najnowszej kompozycji, która jeszcze nie miała swojej światowej premiery, czyli Street of Dreams i nowy U2. Swoją drogą pamiętajmy o tym, że w tym roku dostaliśmy już dwie nowe epki od tego zespołu. Najpierw Days of Ash, czyli bardzo polityczną, bardzo społeczną płytę. No i później w Wielki Piątek dostaliśmy płytę w bardziej introspektywnym, bardziej duchowym klimacie. A teraz czeka nas nowe U2. Uzbrajamy się w cierpliwość. Ręka na pulsie w radarze cały czas jest trzymana w oczekiwaniu na nowe dźwięki od zespołu U2. Jak panowie znów coś pokażą z innej lokalizacji, proszę się nie martwić, znów się przeniesiemy. Nawet do Meksyku. To nowe U2.

A jak już tak zasiędziecie za sterami swojego własnego telewizora, po tym jak wrócicie z tych wojaży światowych za sprawą Red Hot Chili Peppers, warto sobie, drodzy Państwo, sprawdzić najnowszy dokument na temat pana Słowaka, który dostępny jest na Netflixie. Zresztą panowie z Red Hotów też się tam oczywiście udzielają. Natomiast gdyby nie ten film dokumentalny, ale jakiś inny, także o zacnych artystach, to warto wspomnieć o tym, że powstaje film, który będzie opowiadać historię Ozziego Osborna, legendarnego wokalisty Black Sabbath, oraz jego żony, menadżerki Sharon Osborne. Właściwie na ten film czekamy już od 2021 roku, kiedy pojawiły się pierwsze wzmianki o tym, że ten film, który będzie tworzyć pan Lee Hall, czyli między innymi człowiek nominowany do Oscara, człowiek, który tworzył scenariusze do takich filmów jak Rocketman czy Billy Elliot, wiemy, że to on będzie, no tak naprawdę, tworzyć to dzieło. Dzisiaj Jack Osborne zabrał głos w tym temacie, mówiąc, że może nam powiedzieć jedno, cytując: idziemy do przodu. Dzisiaj uczestniczyłem w rozmowach dotyczących tego projektu, scenariusz jest gotowy, wszystko wygląda dobrze. Ten film, jak mówi, na pewno powstanie. Zapytany o datę premiery mówi, że nie wcześniej niż w 2028 roku. No to mam nadzieję, że wszyscy już gotowi na tę szaloną przejażdżkę.

0: I wystarczył tylko jeden nieudany koncert, by powstał tak wielki hit. Panowie wspominają, że kiedyś na uniwersytecie, kiedy zagrali koncert, było tak drętwo i nieprzyjemnie, że kiedy schodzili ze sceny, słyszeli tylko własne krąki. Wtedy sfrustrowany basista Andy Fraser zaczął nucić i tupać w garderobie pewną kompozycję żywiołową. No i wyobraźcie sobie, że właśnie tak brzmiał początek do All Right Now. I gdyby tego było mało, panowie, kiedy weszli do studia, to wspomniany pan Andy Fraser, czyli basista, miał zaledwie 15 lat, a pozostali muzycy niewiele więcej, bo od 17 do 20. Ale to nikomu nie przeszkadzało, by nagrać tak wielki numer.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Często pytają mnie ludzie, a co to jest ten Śryż? Widziałem książkę, bodajże to był jakiś kryminał i zobaczyłem Śryż, o, fajny tytuł, więc zapisałem go sobie w notatniku w telefonie i tak chodził ze mną ten tytuł.
1: Kawałki mojego życia.
2: Cześć, tu Jacek z zespołu Koniec Świata. Kochane serduszka, zapraszam bardzo gorąco do słuchania audycji Kawałki mojego życia.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21:00 w SC Rock. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
3: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
4: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: Reklama.

No i pora wracać do muzykowania. Tak sobie musieli pomyśleć muzycy formacji Europe, zapowiadając swój 12 studyjny krążek Come This Madness. Czekamy na tę płytę, tak samo jak fani czekają na to, co wydarzy się w październiku w Polsce, na koncercie tego zespołu. Posłuchajmy pierwszego singla z zapowiadanego krążka. To One on One w SC Rock.

0: Wielu zastanawia się, czy czeka nas powtórka 19 maja, kiedy panowie z Metaliki pojawią się na Stadionie Śląskim w Chorzowie i może znów sięgną po repertuar zespołu Jam. Pamiętamy, jak Sebastian Riddle wspomina to, kiedy to muzycy Metaliki wykonali Wehikuł Czasu. Mówi, że to było zaskoczenie, ale bardzo, bardzo pozytywne. Coś pięknego, muszę przyznać, powiedział Sebastian Riddle. Czekamy na powtórkę z rozrywki już 19 maja.
1: Autopromocja. Melina.
2: Rock. Marek Kozubel, ty opisujesz w książce, że sam Zełenski do końca, do ostatnich niemalże godzin, nie wierzył w pełnoskalową agresję Rosji.
3: On przychodził do władzy jako prezydent, który miał wojnę zakończyć. Definitywnie. Kiedy tak naprawdę Zełenski decyduje się na to, że jednak zostanie w Kijowie, że przyjmie właśnie tą rolę takiego ukraińskiego Waszyngtona, przywódcy narodu. Wtedy, kiedy już mu zewsząd donoszą, że tak na dobrą sprawę armia wszędzie stawia twardy opór, Rosjanie ponoszą straty, ludność cywilna angażuje się do pomagania armii, ludzie stają w kolejkach po to, żeby zgłosić się do ukraińskiego WKU, otrzymać broń, mundur, cokolwiek.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
5: Klasyka rocka.
1: Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
5: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock.
1: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: Reklama. Eska Rock Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze sprawdzimy, co muzycznie porabia Nick Cave, a dzieje się sporo. Posłuchamy też nowych dźwięków od The Black Keys z płyty, która dopiero co miała swoją światową premierę. Ale zanim to wszystko, no jeśli jeszcze nikt nie wie, to No One Knows to jest taki kawałek, który leci w tle takiego zespołu, który już za 2 miesiące zagra podwójnie w Warszawie. To Queens of the Stone Age. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21:00. To jest nasz czwartkowy radar.

Pamiętamy, jaki to był kamień milowy w cyfryzacji muzyki. No w końcu to była pierwsza w pełni nagrana cyfrowo płyta. Płyta, która sprzedała się także jako pierwsza w milionie egzemplarzy wtedy na raczkującym formacie CD. I tak sobie myślę, że to był 85 rok, dzisiaj mamy 2026 i mam wrażenie, że ta muzyka rockowa bardzo mocno ewoluowała, także wizualnie, także technologicznie, bo kiedy sobie zerkam na to, co pokazali ostatnio panowie z formacji Muse przy okazji teledysku do numeru Cryogen, to myślę, że tak wygląda właśnie ta muzyczna, wizualna przyszłość. Oprócz oczywiście samego obrazka, muzycznie Matt Bellamy i spółka także oczywiście stanęli jak zwykle na wysokości zadania. To nowe dźwięki od zespołu Muse.

A gdybyście mieli wolny czas między tym jednym a drugim party, to można, warto, tak sobie polecam, wejść na bloga pana Nicka Cave'a. Nie wiem, czy czytaliście ostatni wpis na Red Hand Files, gdzie już Nick Cave od dawna wpisuje różne rzeczy. No i tam pojawił się bardzo ciekawy wpis na temat bieżącej działalności zespołu Nicka Cave'a. Opowiedział też on na pytanie fana dotyczące jego nawyków związanych ze snem. Nick Cave w tym wpisie napisał, że tak naprawdę jego sen składa się z dwóch oddzielnych, trzygodzinnych snów. Powiedział, że po przebudzeniu, założeniu garnituru, udaje się do pracy, dodając: dzisiaj rano jadę do Islington, żeby trochę pobujać w studio ze swoimi kolegami z The Bad Seeds. No i drodzy Państwo, to rozbudziło niemałe nadzieje fanów Nicka Cave'a. Zresztą on w tym samym wpisie powiedział, że w studio opierają się na mglistej idei nagrania nowej płyty. A więc podsumowując, Nick Cave, drodzy Państwo, obecnie bawi się w studio, mając mglisty pomysł nakręcenia nowego krążka, czyli następcy płyty Wild God z 2024 roku. Czego by Nick Cave się nie dotknął, myślę, że i tak chętnie będziemy po to sięgać.

0: Joe Perry nie pozostawia żadnych złudzeń. Mówi, że dopiero w ciągu ostatnich 6 miesięcy Steven Tyler zaczął czuć się swobodnie podczas śpiewania. Musiał wziąć dosłownie rok wolnego, zanim mógł zacząć rozciągać swoje struny głosowe. Nic dziwnego, że Joe Perry, zapytany o powrót muzyczny, koncertowy, mówi, że zespół zdecydowanie nie jest jeszcze w trybie koncertowym, ale z pewnością istnieją inne opcje, więc jak mówi, pozostajemy w kontakcie. My też, dlatego czekamy na więcej szczegółów a propos powrotu formacji Aerosmith.
1: Autopromocja. SK Rock Star 2026. Mamy już 10 finalistów SK Rock Star 2026. Jeśli chcesz pomóc wybrać nam zwycięzcę tegorocznej edycji, który zagra na festiwalu Colors of Ostrava w Czechach, wejdź na skrock.pl i zagłosuj na wybrany przez Ciebie utwór. Czekamy na Twój głos na skrock.pl. SK Rock Star 2026. Autopromocja.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
1: Reklama. Dobrze rokuje.

I tak brzmią nowe dźwięki od zespołu The Black Keys. Warto wspomnieć o tym, że panowie 1 maja zaprezentowali swój 14 studyjny album Peaches i to właśnie z niego to She Does It Right. Można powiedzieć, że na tej płycie i w tej kompozycji panowie postanowili odnowić swoje skupienie na surowym bluesie i fundamentach rhythm blues, które ukształtowały ich najwcześniejsze nagrania. Więc można śmiało powiedzieć, panowie wracają do korzeni. My także wracamy do rock'n'rollowych korzeni za sprawą pani Joan Jett.

0: Ale Rock and Roll to nie tylko pani Joan Jett, to także te dźwięki, które powstały grubo ponad 40 lat temu w hiszpańskiej Saragosie. To Heroes de Silencio na koniec drugiej godziny naszego dzisiejszego czwartkowego spotkania w Radarze.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Pracowałam na czarno.
3: Dzisiaj jak na ciebie patrzę, to też pracujesz na czarno.
2: To było na nielegalu.
3: Powiedziała ubrana na czarno Janna.
2: Nox, Jolly Pitt w spodenkach w banany wraca z treningu tajskiego boksu. Ja sobie tak myślę, jak z tajskiego boksu, to on powinien mieć spodenki w imbirki.
3: Chyba, że tajski było co innego, skończone happy endem.
2: W tym tygodniu mamy dla was zaproszenie na epicki City Break w Atenach i koncert Iron Maiden.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esse Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
4: Reklama. Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach.
1: Playlista osobista.
5: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w Esse Rock.
5: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama. Esse Rock Radar. Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze gitarzysta Korna zdradzi, jak panowie szykują się na nowy krążek. Powiemy także o wyjątkowym koncercie, który zagrał dopiero co zespół Foo Fighters. Ale zanim to wszystko, czas na prawdziwy klasyk. I to klasyk od Metaliki. Metaliki, która dosłownie za kilka dni będzie meldować się w Polsce, na który to koncert oczywiście bardzo mocno czekamy. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam na ostatnią godzinę naszego czwartkowego spotkania. I tak pięknie, przynajmniej do 21.00.

No są miejsca, gdzie nie da się potańczyć, bo jest po prostu zbyt mało miejsca. To także seria koncertów Tiny Desk, gdzie wielkie gwiazdy pojawiały się w małej kubaturze, by zagrać swój fenomenalny koncert. I tak było także przy okazji ostatniego koncertu formacji Foo Fighters. Natomiast panowie podeszli do tego tematu bardzo poważnie. Nagrali sobie wymiary tego wszystkiego, co dzieje się na Tiny Desk. Przygotowali salę prób specjalnie przygotowaną pod tę ciasnotę. No i ćwiczyli, drodzy państwo, ćwiczyli na tyle skutecznie, by zagrać 5 kompozycji w ramach właśnie Tiny Desk. Zresztą sam Dave Grohl powiedział, jeśli dasz nam instrumenty w ręce i będą tam ludzie, to będzie frajda grać. Ja mam wrażenie, że też była frajda grać w takim pomieszczeniu i w takich okolicznościach przyrody. Kiedy obserwowałem ostatnio Dave'a Grohla przy okazji Record Store Day, kiedy dołączył do publiczności, która obserwowała jego córkę Violet Grohl, i to było też w sklepie muzycznym, tak sobie pomyślałem, że faktycznie, gdyby tam wsadzić Dave'a Grohla, to mógłby być naprawdę bardzo ciekawy koncert. No i nie musieliśmy czekać dłużej niż miesiąc i dostaliśmy taki właśnie wyjątkowy koncert. A my przy wyjątkowych dźwiękach pozostańmy za sprawą nowych numerów od Foo Fighters.

Drodzy Państwo, nie wiem, czy jesteście gotowi na tę muzyczną schizofrenię, w której fani Korna muszą się odnaleźć, bo z jednej strony dostajemy informacje od gitarzysty tego zespołu, Briana Hedewelsha, który powiedział, cytuję, czujemy, że nie potrzebujemy nowego albumu, ale z drugiej strony, no w końcu dostaliśmy dosłownie chwilę temu nową kompozycję, która nazywa się Reward the Scars i promuje ścieżkę dźwiękową do gry Diablo 4. No ale jeśli to nie

nie jest jednocześnie zapowiedź nowej płyty, no to zastanawiają słowa pana Mankiego, czyli drugiego gitarzysty, który dosłownie chwilę temu w wywiadzie powiedział takie oto słowa. Uwaga, jesteśmy teraz bardzo krytyczni wobec tego, co robimy. I tutaj stawiamy kropkę, ale w tym samym wywiadzie pan Manki powiedział, że muzycy stworzyli około 40 piosenek w studiu nagraniowym. Czyli to może oznaczać właściwie tylko jedno. To są genialne numery. No bo skoro panowie są krytyczni, Brian Head Welch mówi, że panowie w ogóle nie muszą tworzyć żadnych nowych numerów, a z drugiej strony Manki mówi, że już mają 40 piosenek ze studia nagraniowego, to znaczy, że zbliża się coś wielkiego. Bardzo wielkiego. I my już jesteśmy gotowi.

0: To była jedna z pierwszych części tej muzycznej sagi, w której panowie wzięli sobie cztery kultowe klasyki disco na tapet, a później zrobili z tego, jak słychać, całkiem zaskakujące covery. Z repertuaru Shocking Blue to Venus, to oczywiście Royal Republic, no i formacja, która już za chwilę będzie jedną z gwiazd rokowizny 2026.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Marek Kozubel. Podejrzewam, że być może nawet pogodzono by się z czymś takim, że Zełenski by się dogadał z Rosjanami. Na Białorusi, albo może w Turcji, w Stambule. Że no dobra, w jakiejś formie lekkiej nawet Ukraina kapituluje, zostaje w tej rosyjskiej strefie wpływów. Ja podejrzewam, że mimo wszystko wielu na Zachodzie by w jakiś sposób odsapnęło i dla wielu osób byłoby to zupełnie naturalne. Okazało się, że próg bólu współczesnych Rosjan znajduje się gdzie indziej. To jest wizerunek, no bo właśnie, którzy Rosjanie spodziewali się takiego scenariusza, że nie będzie parad zwycięstwa?
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.

I tak jak panowie z Queenów może chcieliby mieć wszystko, tak fani formacji The Strokes mam wrażenie, że na najnowszej płycie, która będzie miała swoją premierę 26 czerwca, też dostaną wszystko, bo po wysłuchaniu ich nowego singla Falling Out of Love mam wrażenie, że na tej płycie dostaniemy całe spektrum tych muzycznych emocji. Z jednej strony dostaniemy melancholijne brzmienia, spokojniejsze, bardziej delikatne gitarowe melodie, romantyczne klimaty, teksty o rozstaniach i o odnajdywaniu komfortu w samotności, a z drugiej strony takie dźwięki. Tak, to są te dźwięki, do których się przyzwyczailiśmy, myśląc o nowej płycie w formacie The Strokes. To Going Shopping. No i posłuchajmy, co mają panowie do muzycznego powiedzenia.

0: I tym pięknym, muzycznym akcentem od Bilego Korgana kończymy nasze dzisiejsze czwartkowe spotkanie w Radarze. Już za kilka chwil w kawałkach mojego życia u Wojtka Góralskiego pojawi się nie kto inny jak Jacek Stęszewski, czyli muzyk związany od wielu, wielu lat z formacją Koniec Świata. Więcej o tym, jak wygląda jego muzyczny świat, o tym po 21 na antenie Eskirok. Michał Prokopowicz, do usłyszenia, do jutra, pa pa.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Zawsze mu wszystko wybaczę. Nawet to, że czasami czysto nie zaśpiewa, że jest niedyspozycyjny. Walić to. Po prostu muniek to muniek.
1: Kawałki mojego życia.
2: Cześć, tu Jacek z zespołu Koniec Świata. Kochane serduszka, zapraszam bardzo gorąco do słuchania audycji Kawałki mojego życia.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Kawałki mojego życia w SC Rock.
3: Dzień dobry, dobry wieczór, czas na kawałki mojego życia. Wojtek Góralski przed mikrofonem, a ze mną i z Państwem dzisiaj Jacek Stęszewski, zespół Koniec Świata. Kłaniam się uprzejmie.
2: Kłaniam się również, dzień dobry, cześć i czołem. Jacek z zespół Koniec Świata, przyjechałem dzisiaj do Państwa z Katowic.
3: Prosto do Warszawy i potem z powrotem wracasz, więc bardzo doceniam, że chciało Ci się, hopie, przyjechać do mnie.
2: A ja bardzo doceniam i dziękuję za zaproszenie.
3: Jest to szalenie miłe. Wspominałem Ci też, to taka mała prywata, chyba w wymianie mailowej, nie wiem czy to pisałem Tobie, czy komuś z zespołu, że mam ogromny sentyment do Waszego zespołu, szczególnie do utworu Oranżada.
2: Tak, do płyty, ale do samego kawałka. I bardzo się wzruszyłem i bardzo dziękuję.
3: Nie jest to jakby wyznacznik tego, że tylko dzięki temu tutaj trafiłeś, bo dorobek zespołu jest dla mnie absolutnie imponujący i bardzo fajnie, że tak się złożyło, że się widzimy, ale pamiętam, że z lat studenckich jakiś taki moment, że w mojej grupie rówieśniczej i wśród moich znajomych ten kawałek po prostu co chwilę się przejawiał. Wszyscy mieli do niego jakąś wielką sympatię. Tak się jakoś złożyło. No. I bardzo się cieszę.
2: Oranżada to nasz taki hit, można powiedzieć. Mm-hmm. Numer, po którym każdy nas kojarzy. I też ta płyta sama, sam album Oranżada jest naszym takim, jeżeli mogę tak powiedzieć, bestsellerem. Nie?
3: Mm-hmm. Wizytóweczką więc zespołu.
2: Tak, tak.
3: Więc dobrze się złożyło. Zespół cały czas funkcjonuje. Gdzieś tam na przestrzeni lat te zmiany personalne występowały, ale ty jesteś tym trzonem od początku do końca i dzisiaj na pewno sobie nawiążemy do waszej twórczości, bo nie próżnujecie. Dzieją się rzeczy nowe. Ale zaczniemy sobie od kawałków, które przez twoje życie się przewijały z różnych względów. Zaraz nam o tym opowiesz. Zapraszam, Jacku, to są twoje kawałki twojego życia.
2: Myśląc nad top dziesiątką tych utworów, no, nie jest to rzecz łatwa. Myślę, że każdy, kto słucha muzy więcej niż tylko przeciętnie, będzie miał z tym problem. Starałem się wybrać większość polskich utworów, dlatego, że mamy dużo polskich fajnych bandów, a te zagraniczne też są fajne, ale nie są polskie.
3: Bardzo doceniam twoje podejście do audycji. Mówiłem ci to już poza mikrofonem. Wielu artystów, bo głównie polscy artyści się tu pojawiają, mają podobne zdanie, ale prezentują zagraniczne.
2: Tak, no właśnie, jak przeglądałem wcześniejsze audycje, widzę dominująca większość jest tutaj tych anglojęzycznych bandów. Dla mnie zresztą ci, którzy słuchają czy Końca Świata, czy moich solowych rzeczy, wiedzą, że treść, tekst, dbałość o słowo jest nieoderwalnym elementem piosenki i też zawsze staram się tak do tego podchodzić. No i też zespoły, artyści, których słucham, no też mają ten warsztat tekstowy genialny lub naprawdę wspaniały. Zaczynamy od zespołu, który od samego początku, od czasów podstawówki przewijał się przez moje życie. Zespół T-Love. Sporo genialnych płyt i numerów. Staszczyk Zygmunt jest taką osobą, jest rock'n'rollowcem. Nie? Pamiętam pierwszy koncert, byłem w podstawówce jeszcze, to był Plac Sejmu Śląskiego. Grał koncert w tej takiej flanelowej koszuli. Pamiętam, że były takie modne w latach 90. Kratę, takie robotnicze. Czerwono-czarna krata albo czerwono-niebieska. Byłem pod wielkim wrażeniem. Wtedy, nie wiem, mogłem mieć 13-14 lat. Pod wielkim wrażeniem koncertu. A zespół już znałem wcześniej, bo to tam gdzieś w telewizji coś tam na jakichś kasetach można było posłuchać. I zawsze mu wszystko wybaczę. Nawet to, że czasami czysto nie zaśpiewa, że jest niedyspozycyjny. Walić to. Po prostu mu niech to mu niech.

0: jesteśmy. To są kawałki mojego życia. Przypominam dzisiaj moim i Państwa gościem Jacek Stęszewski, zespół Koniec Świata. Czas na propozycję numer dwa. Pijama?
1: Tak. Pijama to kolejny zespół. Najpierw poza Empty Love, jeśli mówimy o tej scenie polskiej. Później były czasy Pijamy. Pierwszy utwór gdzieś na jakichś przegrywanych kasetach, to był Pasażer wersji polskiej. Mhm. Od razu rzucił mi się na uszy tekst, który właśnie był bardzo zgrabnie napisany. Trudno jest napisać po polsku tekst, który fajnie brzmi. Po angielsku zawsze fajnie brzmi, bo angielski jest miękkim językiem, jest takim elastycznym, jest no bardzo plastyczny. Cokolwiek nie zaśpiewamy, brzmi fajnie. Natomiast jak zaczynamy to tłumaczyć, to wychodzi z tego jakaś popowa papka, nie?
0: No, weź nazwij telefon jabłko, nie?
1: Tak, tak, na przykład. Na przykład. No kiedyś jeszcze było tak, że te tytuły, pamiętam moi rodzice, jak był, nie wiem, byli tam Cepelini czy inne bendy, to te tytuły były po polsku. Schody do nieba, nie? Po prostu były tłumaczone bezpośrednio. No ale wracając do tej Pijamy. Pierwsza płyta na jakiejś imprezie. Był gościu, który wałkował styropian cały czas. Po prostu to była kaseta jeszcze wtedy, bo był magnetofon. No ja mówię, kurde, dobra, znam ten band, okej, słyszałem ten jeden numer, dobra, fajnie. I rzuciło mi się znowu pióro grabarza i to, w jaki sposób pisał i w jaki sposób potrafił doskonale skleić tekst w melodię. Ja mówię, facet jest nosicielem jakiejś tajemnicy, jest czarodziejem, zresztą widać to po nim, bo potrafi naprawdę świetnie operować słowem i wplatać to w muzę. Później były koncerty, pierwsza taka nagroda, można powiedzieć, za wytrwałość, to jak Koniec Świata zagrał na urodzinach Pijamy jako gość, a później kolejna nagroda, wyróżnienie, kiedy ja mogłem zaśpiewać jeden numer na urodzinach Pijamy na tych czterech bodajże koncertach.

0: Kawałki mojego życia w ESC Rock.
1: To są kawałki mojego życia, to są właściwie kawałki życia naszego gościa, Jacek Stęszewski, przypominam, zespół Koniec Świata. O twojej twórczości, waszej twórczości jeszcze na pewno sobie porozmawiamy. Teraz idziemy fajnie polskimi klasykami, no i Kult.
2: Tak. Kult i Kazik. Kazik Kult, a Kazik to Kult, a Kult to Kazik. Tak jest. I akurat tak się ułożyło, to teraz patrzę zupełnie przypadkowo ta kolejność, ale jest ten ostatni z Trójki Muszkieterów, nie? Mm-hmm. Czy z tych poetów rockowych tego pokolenia i tych właśnie fajnych tekściarzy jest Kazik. No, Kazik jest osobą, jest artystą, jest postacią. Można powiedzieć tak. To jest nasz taki Staszek Barea, to jest Stanisław Tym, to nie jest tylko piosenkarz, wykonawca, to jest osobowość. Mhm. Nie znam go osobiście, ale wydaje się na bardzo, sprawia wrażenie bardzo fajnego, skromnego, sympatycznego gościa. Podobnie jak Staszczykowi, zresztą jak wszystkim tym ludziom, którzy tworzą, bo to jest taki cygański tryb życia, też wszystko wybaczam, czy jest jakaś niedyspozycja, czy coś. W ogóle, wiesz, wypisywać, komuś się coś, nie wiem, powinie noga na jakimś występie, to jest, wiesz, tak jak Einstein robił takie doświadczenie. Liczył po kolei 1, 2, 3, 4 i po jakiejś tam liczbie dał liczbę złą i wszyscy się poruszyli i wytknęli błąd. I to jest taki właśnie taki przykład. Jak coś robimy dobrze, to nikt tego nie zauważy, natomiast jak już raz popełnimy błąd, no tak. Zdarzy nam się coś, no to jest wtedy to wytykane. Tak samo moje podejście, walić to, chrzanić to. I płyta, która pierwsza wpadła mi w ręce, mój wydawca i piosenka, którą tutaj wybrałem, zdecydowanie moja ulubiona z tej płyty, Ręce do góry.

0: No i teraz na chwilę przełamanie, tak? Idziemy w stronę anglojęzyczną.
1: Tak, tak. Jedziemy do Aberdeen, jeszcze nie do Seattle. Nirvana. Trudno by było, aby nie znalazła się jakaś piosenka Nirvany, bo Nirvana to był zespół, który pchnął mnie do tego, żeby zacząć coś robić, w sensie coś tworzyć. Mój pierwszy zespół Sellout, który założyłem razem z Maćkiem Skowronkiem i Dominikiem Czepułkowskim, czyli bratem Jacka Czepułkowskiego, który gra w Końcu Świata na gitarze, to był dla nas po prostu impuls. Wiedziałem tylko, że chcę grać, wiedziałem, że chcę na gitarze i śpiewać. Role później się rozdzieliły, byliśmy w trójkę. Fajny czas, bo to próby w garażu, to totalnie zero wiedzy, jakieś podstawowe akordy, brak sprzętu, statyw na werbel spawany, na mikrofon statyw odmiotły albo między kable gdzieś wrzucony przy ścianie, żeby po prostu się trzymał. Jeden piec, do tego 1000 przejściówek na jacki. I tak się zaczęło i ta Nirvana była takim mocnym kopem do tego, aby coś robić, no i inspiracją. Oczywiście zaczęliśmy od grania coverów Nirvany i od tego wszystko się zaczęło. Zresztą Jacek Czepułkowski, który gra na gitarze w końcu świata, miał zespół też Flush, bo wtedy u nas na osiedlu taka, no to były czasy Pearl Jam, Soundgarden, ten grunge, to flanele, to się, do tego zaraz był obok punk rock, to się wszystko rodziło wtedy. Miał zespół Flush, no i myśmy już wtedy nadawali na tych samych falach. Wiedzieliśmy oboje, że chcemy grać, wtedy graliśmy w dwóch osobnych składach, ale później połączyło nas granie w końcu świata. Piosenka, jaką wziąłem, Downer, jest to utwór z płyty Bleach, czyli płyta pierwsza wydana jeszcze przez Sub Pop. Płyta Bleach, jak wiem, totalnie inna, nie? Od płyty Nevermind. Natomiast jest tam ta surowość, jest ten taki, ta ściera z Aberdeen, ten brud, ten cały syf z tego stanu Waszyngton, Tacomy, Olympii, zebrany właśnie w tej płycie. Dlatego taki właśnie wziąłem utwór.

0: kawałki mojego życia w ESC Rock.
1: Dziś w kawałkach mojego życia mamy zespół Koniec Świata, Jacek Stęszewski. Teraz propozycja znów po polsku, akurat zespół, z którym chyba też spędziliście sporo fajnych chwil.
2: Tak, no zespół, który bardzo dobrze znamy. Mieliśmy nawet przez pewien czas wspólnego menadżera. I też zespół, który był zainspirował mnie do tego, aby założyć Koniec Świata już później. Ponieważ miałem w głowie, że chcę założyć band, który po tych selloutach, jak to się rozpadło, to miałem taką wizję. Dobra, wiem mniej więcej, jak to wygląda. Wiem, że tak, że fajnie by było tworzyć z polskim tekstem. To musi mieć trochę inny kształt, a też już inną muzę chciałem grać. I pamiętam, to była chyba Leśniczówka i był koncert zespołu akurat. Taki w niepełnym składzie, w ogóle jakiś dziwny ten koncert był. Tomek Kłaktusz grał na waltorni, nie na trąbce. Wiem, że to bez perkusisty, tylko były jakieś konga, bongosy. Zagrali parę numerów. Ja mówię, kurde, co to jest? Co to jest za zespół? Co to w ogóle? Grali też o dziewiątce, bo to było chyba przed wydaniem Pomarańczy. Pogadałem, właśnie chyba, nie wiem czy pogadałem z nimi, ale zapytałem tylko kogoś, co to za zespół jest, bo nawet chyba plakatu nie było, oni weszli na scenę. No i akurat, i od tego czasu zacząłem ich śledzić. To też były początki internetu i akurat mieli stronę, była taka ładna strona, taka biała z tą pomarańczą. Dorwałem później gdzieś ich kasetę wydaną w Czechach z jakimiś utworami. No i tak się zaczęło. I później był Juvenalia. Zresztą zespół akurat miał taki czas, niestety, mówię miał, że mógł stać się jednym z ważniejszych zespołów w Polsce. Gdyby drogi tych muzyków się nie rozeszły, ponieważ miał ogromny potencjał. Płyta Fantasmagorie i Prowincja, absolutnie rewelacja. Mogę powiedzieć szkoda, ale trochę z pierwiastka akuratów mamy na płycie Oranżada, mamy Tomka Kłaptocza, który gościnnie wystąpił. To bardzo mnie cieszy, bo to jest fajna pamiątka. No i co, pozdrawiam chłopaków z tego miejsca. A być może kiedyś zobaczymy jeszcze chłopaków z Tomkiem i może coś nam fajnego zrobią. O dziewiątce, ponieważ bardzo, bardzo, bardzo lubię ten numer.
1: No to pięknie, słuchamy.

0: Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
3: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Reklama.
8: Kawałki mojego życia w SC Rock.
9: Lecimy dalej.
10: No dobra. To mamy teraz kolejnego gościa anglojęzycznego. To jest moje odkrycie. Wiesz, jak to jest. No, w pewnym wieku nie odkrywa się nowych rzeczy, tylko się słucha tego, co już się słuchało, ponieważ podoba mi się piosenka, którą już raz słyszałem, prawda? Jak inżynier Mamoń mówi, i to jest dużo w tym prawdy. A poza tym, wiesz, no też nawał tych wszystkich nowych rzeczy i to tempo, w jakim teraz żyjemy, no nie sprzyja temu, żeby sobie zobaczyć, o, wychodzi nowa płyta The Cure, akurat wyszła tam niedawno, o, wychodzi coś nowego. Nie ma na to czasu, ani nie ma już na to takiej przestrzeni. Tym bardziej cieszę się, jak odkryję coś, czy przez przypadek, czy, wiesz, gdzieś na rolce poleci jakiś fragment jakiejś muzy i o kurde, co to jest? I wiesz, śledzisz, dochodzi, dzisiaj to jest 5 minut, klikasz jedno.
9: Patrzę, ty jako artysta mówisz, kurde, że czasami z rolki nawet chwycę jakiś utwór, nie?
10: Tak, tak, tak. No i właśnie czasami z rolki. Tego nie pamiętam, jak go chwyciłem. Tego wiem, z radia. Leciał ten numer, leciał w radiu, nie pamiętam na jakiej stacji. I leciał w zasadzie końcówka. Chyba prezenter powiedział tytuł, bo czasami nie mówią tytułu i już wtedy przepadnie. No w każdym razie, co tu, żebym się nie rozgadał. Zespół McCafferty, znaczy zespół. Gościu często gra sam po prostu na gitarze, ale ma jakiś zespół towarzyszący. Gościu nazywa się Nick. I tutaj mam go na Instagramie, obserwuję go i nawet do niego napisałem, że robi fajną robotę i że te numery są naprawdę git. I odpisał. I jak fajnie jest teraz to, że ten dystans jest tak skrócony między wykonawcą, a między słuchaczem, że może bezpośrednio do niego napisać. Fajnie, jak odpiszę. Kiedyś to było nie do pomyślenia, nie? Że, nie wiem, piszesz sobie, wyobraź sobie, że piszesz sobie do Ryśka Ridla, on ci odpisuje, albo do Cobaina. No to już, że oni żyją, albo do Frediego, on mówi, no, albo daje ci serduszko, nie? No wiesz, no to jest ta interakcja. Wiadomo, jak tam masz miliony obserwujących, to nie ma szans, żeby ktoś ci odpisał. Aczkolwiek ta możliwość jest i to jest fajne. Piosenka pod tytułem Fentanyl. Gościu generalnie zmaga się z różnymi takimi chorobami natury psychicznej. Sam zresztą o tym mówił. Borderline, depresja, stany lękowe. I być może z tego wszystkiego wychodzi mu taka fajna nuta. I nie tyle nuta, co teksty, bo jak średnio lubię słuchać angielskich tekstów, tak tutaj ta ciężar tych tekstów jest naprawdę mocny.

0: Proszę Państwa, przypominam, to są kawałki mojego życia. Gdyby ktoś do nas dołączył w tym momencie, z nami dzisiaj Jacek Stęszewski, zespół Koniec Świata. Fajne, ciekawe propozycje. Teraz też może być intrygująco, a wariat na to.
1: Tak.
0: Ja w ogóle nie słyszałem o tym zespole.
1: No bo to jest bardzo mało znany zespół. Zespół z Nowego Sącza. Mhm. Zespół, który... aktualnie, może tak powiem, nie jest aktywny. Pojawił się rok temu, czy dwa lata temu na takim festiwalu. Nie pamiętam już nazwy, uciekła mi. Już nie mam tej pamięci, co kiedyś. W każdym razie zespół, który tworzy Seba Florek, dla mnie rewelacyjny tekściarz, bardzo, bardzo fajny. Szkoda, że nie odkryty, szkoda, że, nie gra, że dalej nie tworzą, ale być może to się zmieni. Tomela, Maciek i Ignac. Czwórka chłopców z Nowego Sącza, która, wiesz, weszła do garażu i nagrała kilka zajebistych piosenek. Naprawdę mocnych, tekstowo. Wracam często do nich. Powiem tak, kiedy jest ten przesyc tego Spotify'a, to ściana tych wszystkich piosenek, wiesz jak, to tak jak na Netflixie. Mm-hmm, co tak. Włączyć, nie? 45 minut później dziennik.
0: W sumie reklamy
1: tak,
0: to było okej. Okay.
1: Tak, więc jak nie mam już naprawdę czego puścić, to wracam do tego, nie? Wracam do tego, bo po prostu lubię i szkoda, że chłopcy nie grają. No, jest tu surowy potencjał, taki nieoszlifowany diament. Surowa, wiesz, no, surowa nagrywka, to nie jest jakaś produkcja topowa, ale jest to nagrane od serca i szczerze i dlatego tak często wracam do tego zespołu.
0: Mm-hmm. I utwór w kolejce do codzienności.
1: Tak.
0: Posłuchajmy sobie.

0: kawałki mojego życia w ESC Rock.
1: Proszę Państwa, przypominam, jesteśmy w kawałkach mojego życia, jesteśmy już przy utworze numer 8 i tutaj też myślę, że może być dla kogoś inspirująco i nietypowo.
2: Tak, zespół z Warszawy. Mm-hmm. Postregiment znikł na wokalu. No, zespół już od dawna nie funkcjonujący, nieaktywny, no, ale to, co zrobili to i co zapisali, to już zostanie z nami na zawsze. Mm-hmm. Zespół, który odkryłem, jak wszedłem w scenę niezależną. Scena niezależna w tamtych czasach dla mnie, no, to były Czat Giełdy, wydawnictwo Kukuryku, wydawnictwo Zima, zespoły typu Świat Czarownic, Allianz, no i masa, Włochaty i masa innych zespołów. Mhm. Oczywiście jak wszędzie na scenie niezależnej były te zespoły bardzo wartościowe i naprawdę, które niosły w treści i w przekazie ciężar piekielny, ale też były takie, no powiedzmy to średnie, no jak wszędzie. Postregiment zwalił mnie z nóg od razu tekstem, tym, że w ogóle dziewczyna była na wokalu, nie? Później był taki zespół jeszcze z dziewczyną, to chyba Garbate Aniołki, bo to było coś nowego. Teraz to już jest norma, nie? Mamy dziewczyny, śpiewają i w zespołach punkowych, chociażby zespół Bazooms, też bardzo fajny. Mhm. Pozdrawiam dziewczyny, bo fajnie grają. Taki polski grunge, znaczy polski grunge, w zasadzie polski grunge, ale z angielskim tekstem. Namawiam dziewczyny, żeby śpiewały trochę po polsku, może będzie jeszcze mocniej. Postregiment zwalił mnie z nóg treścią, tekstem, muzą, po prostu tym punkowym sznytem, który był. I Czar Zły to też utwór krótki, konkretny i petarda.

0: Powolutku zmierzamy do końca dzisiejszej audycji. Na grande finale będzie koniec świata, o końcu świata, porozmawiamy sobie. Ale teraz jeszcze w utworze numer 9 Kaczmarski, Gintrowski, Łapiński, Włóczęzy.
1: Tak.
0: Więc klasyka, klasyka.
1: Klasyka. Mój ulubiony program, program Wojna Postu z Karnawałem. Jak wracam do Kaczmarskiego, to najczęściej wracam właśnie do tego tria. Tam, gdzie był Zbyszek Łapiński, Przemek Gintrowski i Jacek Kaczmarski. Niestety nie ma już nikogo z tych wielkich artystów.
0: Został dorobek muzyczny.
1: Został dorobek. I to, co stworzyli w trójkę, zwłaszcza ten program Wojna Postu z Karnawałem, to jest, nie wiem, Pan Tadeusz wśród muzyki. Naprawdę genialne pieśni. Trudno by było też wybrać jedną, ale wybrałem utwór pod tytułem Włóczęzy, dlatego że jest to taka, wiesz, no trochę... Każdy, kto gra muzę i przemieszcza się z miasta do miasta, z wioski do wioski, jest takim, wiesz, prowadzi taki cygański, biwakowy tryb życia, nie? Mhm. Tu hotel. Wiadomo, zależy na jakim poziomie też gra, bo sypia w hotelu, czy w schronisku, czy u znajomych, czy w samochodzie. Niemniej...
0: Ale poza domem.
1: Tak, poza domem. Jest to taki, wiesz, cygański tryb życia. Musisz tutaj koncert, przejazd, afterparty, tu cię wódką częstują, znowu koncert, przejazd, koncert. I to tak, jesteś taką włóczęgą. Stąd ten utwór, który podsumuje też tutaj życiorysy tych wszystkich wykonawców. No i tyle. Tutaj już nic więcej na temat nie można powiedzieć. Tu trzeba się wsłuchać, zamknąć oczy i posłuchać tej pięknej pieśni.
0: I tak właśnie teraz zrobimy. Zapraszam.
2: Wchodzimy z twarzami zdrowymi od mrozu. Siadamy przy ogniu tańczącym z radości. Ścieramy z nadgarstków odciski powrozów. Wołamy o wino i chleb i tłustości. Spod ścian patrzą na nas w milczeniu miejscowi. Napięci, na wszystko gotowi. Wchłaniamy łapczywie wielkimi kęsami. Łykamy alkohol, aż warczy nam w gardykach. Pękniemy czasami, pierdniemy czasami. Aż z ław ciepło wzbija się woń wędrownika i płynie pod ściany miejscowych jak ręka. Co mówi? Przestańcie się lękać.
3: Co

0: kawałki mojego życia w SC Rock.
1: I tak jak wspominałem, czas na grande finale. Przypominam, proszę Państwa, dzisiaj w kawałkach mojego życia Jacek Stęszewski, zespół Koniec Świata. Spotykamy się też przy okazji tego, że nie próżnujecie. Cały czas się u Was dzieje.
2: Tak.
1: Opowiadaj, Jacku, co tam
2: tak,
1: się dzieje w
2: działamy,
1: końcu świata?
2: Działamy. Po ostatniej płycie Durny przyszedł czas na kolejne rzeczy.
1: Ale nie jest to płyta Mądry.
2: Nie.
1: A mogłaby być.
2: A mogłaby być, mądry, no. Słuchaj, teraz mi podsunąłeś pomysł. Ale do przemyślenia. Tak, no i działamy. Mamy na ten moment mamy wydane 3 single. Pierwszy singiel po tej przerwie od Durnego Pinks. To już wyszło, można i zobaczyć sobie klipa i na Spotify'u sobie posłuchać. Drugi Rusałka, podobnie jest już dostępny wszędzie. Trzeci utwór Śryż. I będą jeszcze 3 kolejne. Mhm. Natomiast chciałbym się na tym Śryżu zatrzymać i puścić go tutaj jako taką klamrę spinającą to wszystko, bo wszyscy ci artyści tutaj od T-Love zaczynając na Kaczmarskim, Gintrowskim, Łapińskim kończąc, są sumą i wypadkową tych wszystkich rzeczy, które później człowiek tworzy, inspiruje się, szuka też nadziei, wszystkiego, nie? Wszystkiego, co tylko nam muzyka może dać, zarówno dla osoby tylko słuchającej, jak i tej, która tworzy swoje rzeczy. Piosenka pod tytułem Śryż. Często pytają mnie ludzie, a co to jest ten Śryż?
1: No.
2: Widziałem książkę, bodajże to był jakiś kryminał, w Empiku gdzieś przechodziłem i zobaczyłem się, mówię, o, fajny
1: fajne
2: tytuł.
1: Słowo.
2: Fajny tytuł, więc zapisałem go sobie w notatniku w telefonie i tak chodził ze mną ten tytuł i jak napisałem tę piosenkę, to mówię, o, idealnie spasuje, jeszcze tutaj fragment tego śryżu w tekście wrzuciłem, a śryż to jest coś, to jest takie zjawisko, jak jest na stawie, na jeziorze, kiedy jeszcze nie ma kry, ale już ta woda zamarza i tworzy się właśnie taki śryż. Czyli między...
1: Zjawisko na początku zimy nam towarzyszące, czy też pod koniec jesieni.
2: Tak.
1: Jest taki portal Make Life Harder, być może słyszałeś, to oni tam czasami rzucą jakieś głupie słowo, które się bardzo niesie i śryż pamiętam też, że w okolicach października czy listopada tam królował i wszyscy nagle odkrywają nowe polskie piękne słowo i się
2: tak, tak śryż.
1: Bardzo chętnie do niego wracają. W związku z tym bardzo z dużą przyjemnością sobie na koniec tego razem z Tobą i z Państwem posłucham. A tak w ogóle, w końcu świata wszystko dobrze?
2: Dziękuję, tak, bardzo dobrze, działamy. Jesteśmy... Akurat włączyliśmy teraz taki bieg i taką aktywność, że te wydawanie tych singli niesie nas, to jest ten wiatr, który nas tutaj pcha do przodu. Mamy zaplanowaną trasę na jesień, więc większość miast odwiedzimy. Jeszcze wpadły nam plenery i festiwale, to będzie maj, czerwiec. Natomiast jesienią ruszamy już do klubów, gdzie zagramy ten nowy program, czyli te 6 utworów, bo do tego momentu wydamy te 6 numerów, zamkniemy to w jakiś taki malutki album. No i co? I ruszamy, gramy. I będziemy tak jak ci włóczęcy, nie?
1: Znowu w trasie.
2: Piosence.
1: Pięknie. Jacku, bardzo dziękuję ci pięknie za to, że się pofatygowałeś tutaj do naszego studia. Bardzo było przyjemnie cię spotkać, poznać na żywo i porozmawiać o twoich kawałkach życia.
2: Dzięki wielkie, dziękuję wszystkim tym, którzy wytrwali. Dziękuję za zaproszenie i wszystkiego dobrego.
1: Proszę Państwa, świat się jeszcze na szczęście nie kończy, ale koniec świata wieńczy naszą audycję. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo.

0: To były kawałki mojego życia. Listę wszystkich utworów znajdziesz na skrock.pl. Autopromocja. Rzeczywistość zmysłowa jest cieniem świata idei. Platon. Rzeczy materialne to jedność formy i materii. Arystoteles. Dojść do prawdy możesz tylko przez dialog. Sokrates.
1: Każdemu należy się porządny łomot od Iron Maiden w Atenach. Zygmunt.
0: Escarocon Tour prezentuje epicki City Break z Iron Maiden w Atenach.
1: W tym tygodniu mam dla Was wyjątkowe zaproszenia na epicki City Break w stolicy Grecji. Samolot, hotel i koncert Iron Maiden na Stadionie Olimpijskim 23 maja w Atenach.
0: Wejdź na escarock.pl i filozoficznie przekonaj nas, dlaczego to Ty powinieneś polecieć z nami do Aten.
1: Iron Maiden w Atenach. Będzie epicko.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis.

0: 30 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.